Thank you. Thank you very much. Love you, because we do.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam, drogie kochane dzieci, rozmowę o kilku nazwach miejscowych w Polsce. I dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o takich nazwach jak Mokra, Sucha. Pomyślicie, że chyba pani Literka zwariowała, co? Otóż nie zwariowała. Może tak sobie pomyśleliście, dlatego, że mokra albo sucha może być na przykład ścierka, albo spódnica, albo koszula, albo chustka. To prawda. Albo też mokra lub sucha może być sierść naszego zwierzęcia domowego. To wszystko prawda. Ale oprócz tego mamy takie miejscowości w Polsce. Jedna miejscowość nazywa się Mokra, a druga miejscowość nazywa się Sucha. No i teraz jaka zagadka językowa się z tym wiąże? Ano taka. Jak te nazwy miejscowości zachowują się w zdaniu? Czy tak samo jak te nasze zwykłe wyrazy mokra, sucha, ścierka? Tak, właśnie tak samo. A zatem, dokąd jedziemy? Do mokrej. I tak samo do suchej. Przyglądamy się której miejscowości? Mokrej się przyglądamy. I tak samo suchej. A którą miejscowość widzimy i kochamy i lubimy? Mokrą, suchą. Interesujemy się też mokrą albo suchą, czyli tymi miejscowościami. No i myślimy o mokrej i o suchej, bo gdzie mieszkamy? W mokrej i w suchej. Łatwo? Pewnie, że łatwo. Wystarczy sobie pomyśleć o tym, jakie mamy te nasze zwykłe słowa. Mokra, sucha, ściereczka, koszulka, sierść psa na przykład. Proponuję, żebyście sami już wykonali ćwiczenie, takie samo ćwiczenie z nazwami istebna limanowa. One się odmieniają zupełnie tak samo jak te nasze zwykłe wyrazy, na przykład mokra albo sucha. Istebna tak jak mokra. Nie ma mokrej, nie ma istebnej. Limanowa tak jak mokra. Nie ma mokrej, nie ma limanowej. A jak będzie dalej? To już na pewno sami wiecie. Powodzenia i do usłyszenia, tylko dodam takie słowo. Wiecie, dlaczego warto wiedzieć, jak te nazwy się odmieniają? Choćby po to, żeby dobrze mówić, gdy

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o pewnym dziwnym wyrazie, który brzmi szuwary. Szuwary. Znacie ten wyraz? Szuwary. Może znacie, może niektórzy z was znają, ci, którzy mieszkają nad jeziorem jakimś, bo szuwary właśnie rosną blisko jeziora. Czym są te szuwary? To są takie zarośla, czyli krzaki, które rosną wzdłuż jeziora, okalają jezioro. I te zarośla to są takie rośliny nie byle jakie. Muszą to być zarośla dość wysokie. Wysokie trawy, albo trzciny, albo oczerety. I w tych zaroślach łatwo się schować. Szuwary są wysokie. Gdybyśmy posłuchali, jak ten wyraz brzmi, szuwary, to może usłyszymy w nim szum wiatru. I bardzo dobrze, jeśli tak się stanie, bo właśnie nad jeziorami często wieje wiatr i te szuwary szumią. Może stąd się właśnie wzięła ich nazwa. Co rośnie w szuwarach? Przede wszystkim oczerety. Ładny wyraz, bardzo ładny. Oczerety to są takie rośliny charakterystyczne właśnie dla szuwarów. Oczerety mają ciemnozielone łodygi, bardzo, bardzo, bardzo wysokie i w ogóle nie mają liści. Ale te łodygi wyrastają, wyrastają wysoko ponad głowy, nawet do

rosłych. W szuwarach rosną też trzciny, czyli rośliny na takiej wysokiej łodydze i z charakterystycznym kwiatem na górze. To wszystko są rośliny szuwarowe, ale ciekawostka, szuwarów nie należy mylić z szarawarami. Mamy też taki wyraz szarawary. Wiecie, co to są szarawary? Takie spodnie, których nogawki kończą się pod kolanem, a te nogawki właśnie przypominają prawie sukienki, prawie spódnice. Są takie bufiaste. Więc szuwary to nie są szarawary. Szuwary są nad jeziorem, w szuwarach rosną oczerety i trzciny i szuwary szumią. Szarawary też mogą szumieć, ale szarawary nosimy na sobie, bo są to bufiaste spodnie. Raczej chłopcy chyba w nich chodzą niż mężczyźni. Proponuję, żebyście porozmawiali jeszcze o innych skojarzeniach z szuwarami i szarawarami. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was, drogie kochane dzieci, jak co poniedziałek na ćwiczenia buzi i języka. Zacząć powinniście, doskonale wiecie od czego, od rozgrzewki, czyli na początek oddychanie, potem ziewanie, potem różne ruchy językiem w te i we w te, potem naśladowanie konika. Możecie też, oprócz tego stałego zestawu, robić różne wybuchy językowo-zębowe, czyli układajcie

Ćwiczcie język i zęby jak tylko chcecie i starajcie się wybuchać nimi tak, jak to się Wam uda. To będzie świetne ćwiczenie przygotowujące do poprawnego wymówienia wierszyka na dzisiaj. Jaki to wierszyk? Otóż to jest wierszyk o kaczce. Posłuchajcie, co też o tej kaczce możemy powiedzieć. Kaczka. Zniosła kaczka jajo w taczkach i wtaszczyła je do paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki i stempluje w krzaczkach znaczki. Wiecie, o co chodzi w tym wierszu? Już wyjaśniam. Taczka to taki wózek z jednym kołem i dwiema rączkami. W taczkach można przewozić różne rzeczy, bo zawsze ktoś tę taczkę musi za rączki trzymać, no i pchać ją, raczej pchać niż ciągnąć. Wtaszczyć to znaczy z trudem gdzieś umieścić coś ciężkiego. Czmychnąć to znaczy szybko uciec. A stemplować można właśnie znaczki, czyli podbijać taką specjalną pieczątką. Posłuchajcie zatem tego wiersza jeszcze raz. Zniosła kaczka jajo w taczkach. Ciekawe, jajo w taczkach. I wtaszczyła je, to jajo wtaszczyła, czyli tak przeniosła do jakiejś paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki. Ciekawe, jak czmychnęło, czyli jak uciekło. Czyżby miało nogi jakieś? Więc to jajo czmychnęło w krzaczki i co tam robi? A to niespodzianka. Stempluje w krzaczkach znaczki. A to ci historia. A może wymyślicie jej dalszy ciąg? Co też to jajo mogło jeszcze w krzaczkach robić? Ale zanim wymyślicie dalszy ciąg, proponuję, żebyście jak najczęściej powtarzali ten wierszyk. Dzięki temu świetnie wyćwiczycie wymowę pewnych trudnych zbitek głoskowych. I kim będziecie? Oczywiście mistrzami języka polskiego. Uwaga, do tego ćwiczenia przyda się też czkawka, bo w słowie czkawka jest ta sama trudna zbitka głosek, co w kaczce. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka i zapraszam was, kochane dzieci, w podróż po Polsce, a tak naprawdę w podróż po różnych nazwach miejscowości, które mamy w Polsce. Proponuję wam dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe dwie nazwy. Może słyszeliście o tych miejscowościach? Chodzi o nazwy Końskie i Międzyzdroje. Może nawet tam mieszkacie. Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieli, jak te nazwy zachowują się w zdaniach. Ale przecież wcale nie musicie mieszkać w tych miejscowościach. I dlatego właśnie powiemy sobie, jak te nazwy odmieniać, czyli jak ich używać w różnych zdaniach naszych. Nazwa Końskie, z czym wam się kojarzy? Z końskimi kopytami, bardzo dobrze, bo prawdopodobnie od tego się właśnie wzięła. Tylko teraz pytanie, czy Końskie, nazwa miejscowości Końskie, to jest tak jak to końskie jedno kopyto, czy tak jak te różne końskie kopyta, jak myślicie? Dobrze myślicie, chodzi o kilka kopyt, czyli Końskie to są te końskie, tak jak te końskie kopyta. W związku z tym mieszkamy gdzie? W tych końskich, tak jak w końskich kopytach się zakochaliśmy. Pamiętajmy, nazwa miejscowości Końskie, tak jak te końskie kopyta. Tak samo ta nazwa zachowuje się w zdaniach. A co z nazwą Międzyzdroje? Czy to jest to Międzyzdroje, czy te Międzyzdroje? Te. Międzyzdroje tak jak zwoje, czyli takie zwinięte na przykład kawałki sznura. A zatem jedziemy do Międzyzdrojów, tak jak do zwojów, przyglądamy się Międzyzdrojom, tak jak zwojom i mieszkamy w Międzyzdrojach, tak jak zwojach. Jak zauważyliście, jak już teraz pamiętacie, i nazwa Końskie, i nazwa Międzyzdroje to są nazwy z tak zwaną liczbą mnogą. I tak samo jest z nazwą miasta Kielce. Na pewno więc poradzicie sobie z odmianą tej nazwy. Kielce tak jak Końskie i tak jak Międzyzdroje. Przećwiczcie odmianę tej nazwy miejscowości. Powodzenia i do usłyszenia!

radio dzieciom.

Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Chcecie się nauczyć pewnej magicznej sztuczki, a przy tym pewnej zasady grzecznościowej? Jeśli tak, to posłuchajcie. Mam dla was dzisiaj kilka pytań i naprawdę bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wasza pani w przedszkolu zrozumie intencję, która mi towarzyszy, czyli zrozumie, dlaczego coś takiego wam proponuję. Najpierw pytanie. Co to jest jedzenie? Słucham odpowiedzi i tak zgłaszacie się z dobrymi odpowiedziami, że jedzenie to jest pokarm, czyli to są rzeczy, które jemy. To prawda, ale przecież słowo jedzenie znaczy też coś innego. Jedzenie to jest czynność, czyli jedzenie to jest to, że jemy. Na przykład jedzenie śniadania może trwać pół godziny, to znaczy, że jemy śniadanie pół godziny. Świetnie. Wiecie, co to znaczy jedzenie. W takim razie drugie pytanie brzmi, czy lubicie jeść? Większość z was lubi, to prawda. A dlaczego lubicie jeść? Dlaczego? Możecie o tym sobie porozmawiać później w gronie, szczegółowo, w gronie przedszkolaków. Mnie się wydaje, że jedzenie jest przyjemne dlatego, że się odczuwa różne smaki, coś się przeżywa podczas jedzenia. Ale ciekawi mnie również i może mi powiecie, w jaki sposób się je, to znaczy na czym to polega, co się wtedy dzieje w buzi. Wyobrażacie to sobie? Jak sobie pomyślimy, co się dzieje w buzi podczas jedzenia, to co widzimy? Taki kęs, czyli taką porcję jedzenia, na przykład bułki albo kotleta, albo ziemniaków, albo jabłka czy pomidora. I widzimy, że pracują zęby, pracuje język, wszystko się obraca, cała buzia się rusza. W buzi dzieje się coś takiego jak w młynie albo jak w betoniarce, czyli naprawdę wre praca. Cała buzia pracuje po to, żeby jedzenie rozdrobnić i po to, żeby można było je później połknąć. No świetnie, jedzenie mamy już omówione. A teraz drugie pytanie, właśnie omówienie. Co to jest mówienie? Jak sądzicie? Tutaj jest już prostsza sprawa, bo mówienie to jest po prostu to, że się mówi. Czyli mówienie to jest wszystko to, co większość ludzi robi codziennie i to bardzo długo. Zwłaszcza dzieci lubią mówić. Lubią, prawda? Lubicie mówić?

jaki sposób się mówi, co się wtedy dzieje w buzi. Pomyślmy o tym. Przypomnijcie sobie nasze rozmowy poniedziałkowe, gdy uczymy się oddychać, gdy uczymy się wymawiać różne głoski. Co się dzieje w buzi, żeby można było mówić? Też wykonujemy bardzo dużą pracę. Ruszamy językiem, ruszamy brodą, zęby nam przygryzają, przygniatają różne rzeczy. Buzia również przypomina betoniarkę, tyle że bez towaru, bez zawartości. Podczas jedzenia buzia jest betoniarką z zawartością, czyli coś mamy w środku, a podczas mówienia buzia jest betoniarką bez zawartości. Czyli to są dwie podobne czynności, jedzenie i mówienie. No to teraz mam dla Was propozycję, żebyście wykonali eksperyment, prawdziwy eksperyment. Uwaga! Ten eksperyment można wykonać tylko przy stole w jadalni. Nie w bawialni, nie na dywanie, nie w przedpokoju, nie w szatni, tylko przy stole w jadalni. Gdy już siądziecie przy tym stole, pomyślcie o czymś, co chcecie powiedzieć koleżankom i kolegom. To może być jakaś historia, która Wam się przydarzyła. Możecie opowiedzieć sen, możecie opowiedzieć dowcip, cokolwiek. Teraz naładujcie do buzi jedzenia i powiedzcie to, co chcieliście powiedzieć. Co się dzieje? Eksplozja, pobojowisko, jak na wojnie. Wiedziałam, że tak będzie. Gdy mówicie i macie jednocześnie jedzenie w buzi, to wszystko Wam z tej buzi wyskakuje i na stołach w jadalni, bo przecież jesteście w jadalni, jest wszystko, co tylko z buzi wypadło. No i potem trzeba sprzątać. Wiecie już, dlaczego ten eksperyment można robić tylko w jadalni? Wiecie. Teraz mam dla Was takie pytanie. Skoro już czegoś doświadczyliście, czyli wzięliście udział w poważnym eksperymencie, możecie odpowiedzieć na pytanie, czy coś takiego, co zrobiliście podczas eksperymentu, czyli mówienie i jedzenie jednocześnie, nadaje się do życia? Czyli czy to się nadaje, żeby tak codziennie robić? No nie, oczywiście, macie rację, to się nie nadaje, tak robić nie należy. A dlaczego? Prosta sprawa. Wiemy, jak wyglądały stoły po tym eksperymencie, prawda? Nie chcemy, żeby przedszkole i żeby dom wyglądał tak samo, prawda? Nie chcemy. Więc to był tylko eksperyment, nie do powtórzenia. A teraz mam takie pytanie do Was. Gdybyście byli aktorami i mieli do odegrania na przykład taką scenę podczas kolacji, że rozmawiacie z kimś jedząc, to jak moglibyście to zrobić? Czy aktorzy w teatrze albo w kinie mogliby poeksperymentować tak, jak Wy przed chwilą zrobiliście? Czyli czy mogliby naładować sobie jedzenia do buzi i odgrywać rolę swoją? No nie, oczywiście, że nie. Aktorzy mają pewną sztuczkę i ja Was tej sztuczki nauczę. Otóż, gdy musimy odegrać scenę rozmawiania i jedzenia jednocześnie, nabieramy do buzi tak maluteńko, odrobinkę, a potem bardzo intensywnie ruszamy buzią, ruszamy brodą, językiem, ruszamy na wszystkie strony i bardzo dużo, tak żeby wyglądało na to, że mamy jedzenie w buzi. A tak naprawdę tego jedzenia prawie nie ma. I to jest sztuczka aktorska. Czy tę sztuczkę można stosować w domu i w przedszkolu? Nie, nie polecam. Wiecie dlaczego? Bo będziecie cały czas głodni. Nawet jeśli nie pobrudzimy, bo nie będzie czym, to będziecie głodni. Więc co robić w domu i w przedszkolu? Prosta sprawa. Wy już wiecie, prawda? Najpierw zjeść, żeby nie być głodnym. A potem mówić bez jedzenia w buzi, żeby nie pobrudzić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Co spada z nieba? Co może spadać z nieba? Różne rzeczy, balony, powiecie, jeżeli ktoś je przekłuje. Tak, oczywiście, ale to nie jest takie częste. Często spada z nieba, co? Deszcz albo śnieg. Tak, macie rację. Może zatrzymajmy się przy deszczu, bo chcę wam dzisiaj zaproponować pewne

słowo, dawne słowo, które się z deszczem naprawdę wiąże, chociaż czasami o tym zapominamy. Pomyślmy. Kiedy nie pada woda z nieba, mówimy, że nie ma deszczu albo nie ma czego? Kto wie? Nie ma dżdżu. Co to takiego ten dżdż? Otóż ten dżdż to właśnie deszcz. Dlaczego tak jest? Chcecie wiedzieć? Spróbuję wam to wytłumaczyć. Otóż kiedyś, to było naprawdę dawno, dawno temu, nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, prapraprapraprapradziadkowie, nasi przodkowie bardzo dawno temu znali słowo deszcz. Deszcz. Trudno je wymówić, prawda? Ale takie właśnie słowo mieli i tym słowem nazywali tę wodę, która spada z nieba. I kiedy mówili, że nie ma tej wody, że ona nie spada z nieba, to mówili, że nie ma dżdżu. I to nawet jest logiczne. Był deszcz i nie ma dżdżu. Dzisiaj nawet, posłuchajcie, nawet dzisiaj mówimy na przykład tak. Dżdży w tym tygodniu cały czas. Co to znaczy dżdży? To znaczy, że pada deszcz, czyli w naszym języku, w naszych czasach mamy ślady tego, jak mówili nasi pra-pra-pra-pra-pradziadowie. Albo mówimy też dzisiaj czasem, że jest dżdżysty dzień. Co to znaczy dżdżysty dzień? Deszczowy. W tym wyrazie dżdżysty też słyszymy dawny deszcz. No i pomyślmy teraz o pewnym zwierzątku, które wychodzi z ziemi wtedy, gdy właśnie pada, gdy jest mokro. Jakie to zwierzątko? Nie ma nóg, przypomina kluseczkę, makaron. Co to jest? Dżdżownica. Tak jest, dżdżownica. Czyli w nazwie tego zwierzątka też słychać dawny, dawny wyraz deszcz. A może słyszeliście o takim powiedzeniu? Czasami mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu. Łaknie, czyli bardzo chce, bardzo pragnie. Gdy mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu, to mamy na myśli, że ktoś bardzo na coś czeka, bardzo, bardzo czegoś chce. A wiecie, skąd się wzięło to powiedzenie? Ano, no, do końca nie wiadomo. Są dwie możliwości. Albo taka, że mowa tutaj o kani grzybie. Jest taki grzyb, nazywa się kania. No i ten grzyb rośnie wtedy, gdy naprawdę pada dużo deszczu. Więc kanie, grzyby bardzo czekają na deszcz po to, żeby mogły rozrosnąć się, urosnąć dobrze. Ale też jest drugi pomysł na to, skąd się to powiedzenie wzięło i o jaką kanię chodzi. Mianowicie jest taki ptak, nazywa się kania i podobno ptaki, kanie, pojawiają się przed deszczem i wydają takie specjalne głosy. Chcą w ten sposób picia, tak jakby domagały się picia. Jeżeli kanie wychodzą i kwilą, tak jakby mówiły, chcemy pić, to jest to zapowiedź tego, że zaraz będzie deszcz. I być może stąd się wzięło to powiedzenie, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu. Ale dla nas ważne jest to, że w tym powiedzeniu jest forma dżdżu, czyli forma dawnego słowa deszcz. No i właśnie wróćmy do tej formy. Skąd się wzięło, może rozwikłamy tę zagadkę, skąd się wzięło dzisiejsze słowo deszcz? To bardzo proste. Gdy powiemy sobie wszyscy, teraz wszyscy, deszcz, to poczujemy, jak trudno jest ten wyraz wymówić. Trudno, prawda? Deszcz. Dlatego, skoro naszym przodkom też było trudno ten wyraz wymawiać, uprościli sobie do tej postaci, którą i my dzisiaj znamy. Deszcz. Po prostu, żeby łatwiej było im mówić, z formy deszcz zrobili formę deszcz. A potem tę nową formę, ten nowy wyraz zaczęli odmieniać.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak różne wyrazy zmieniają znaczenie. Podałam wam przykłady trzech słów, które kiedyś znaczyły coś zupełnie innego niż dzisiaj. I teraz czas na ciąg dalszy. Znowu podam wam trzy wyrazy i ciekawa jestem, czy odgadniecie, co kiedyś one znaczyły. Żeby wam trochę ułatwić zadanie, bo to jest praca dość trudna, dam wam różne podpowiedzi. Najpierw słowo piwnica. Co to dzisiaj jest piwnica? Wszyscy wiemy, prawda? Ale przypomnijmy sobie. Piwnice są w domach, w blokach i to są takie miejsca, w których trzymamy różne rzeczy, na które w domu już nie starcza nam miejsca. Możemy trzymać w piwnicach rowery, możemy trzymać jakieś stare ubrania, stare sprzęty. Niektórzy w piwnicach trzymają weki na zimę. A kiedyś piwnica znaczyła coś zupełnie innego. I na przykład mamy takie zdanie. Wszystko, co trzymał w piwnicy, trzeba było wyrzucić. O co chodzi? Pomyślmy. Pierwsza możliwość jest taka. Piwnica w tym zdaniu oznacza naczynie. Druga możliwość jest taka. Piwnica w tym zdaniu oznacza miejsce, gdzie się przechowuje wszystkie rzeczy do jedzenia. A trzecia możliwość jest taka. Piwnica w tym zdaniu oznacza miejsce do przechowywania napojów. Jak myślicie? Wiecie, która odpowiedź jest poprawna? Trzecia. Piwnica to kiedyś było miejsce do przechowywania napojów, do przechowywania tego, co się pije. Piwnica, miejsce do przechowywania tego, co się pije. Bo kiedyś słowo piwo oznaczało nie to, co dzisiaj, czyli nie alkohol. Alkohol szkodzi. Kiedyś słowo piwo oznaczało wszystkie rzeczy do picia, zdrowe, wszystko to,

co i dzieci, i dorośli mogli wypić. Dlatego właśnie w piwnicy trzymano napoje. No to teraz drugi przykład. Chodzi o słowo wyraz. Wyraz. Dzisiaj wyraz to na przykład mama, tata, radio, dziecko. To są wszystko wyrazy, ale też takie krótkie formy jak i, a, ale, bez, na, do. To też są wyrazy. Kiedyś słowo wyraz oznaczało coś zupełnie, zupełnie innego. Na przykład mamy takie stare zdanie: człowiek, choć wyraz Boży, tak jest niedołężny, czyli tak mało może. Co też ten wyraz znaczył w tym zdaniu? Pierwsza możliwość, i to jest zagadka, pierwsza możliwość jest taka. Wyraz to to, co powiedziane, wyrażone, czyli tak jak dzisiaj. Druga możliwość, wyraz to to, co wyrzeźbione, posąg, rzeźba. I trzecia możliwość, wyraz to to, co zrobione na raz, jednokrotnie. Jak myślicie? Pewnie jesteście zaskoczeni, ale poprawna jest odpowiedź druga. Kiedyś słowo wyraz oznaczało po prostu rzeźbę. To, co było wyrzezane, czyli wyrzeźbione dłutem w kamieniu, w glinie, w drewnie. Słowo wyraz oznaczało rzeźbę, czyli coś zupełnie, zupełnie innego niż dzisiaj. I gdy przypomnimy sobie pewną opowieść o tym, jak Bóg stworzył człowieka z gliny, jak ulepił, to można powiedzieć, że właśnie człowiek był taką rzeźbą Boga. Zresztą w różnych mitologiach i w różnych religiach tak się właśnie opisuje powstanie człowieka. Jest taka religia, która mówi o tym, że wielu bogów ulepiło ludzi z gliny. I ci ludzie to były takie wyrazy, czyli rzeźby Boże. Ale przejdźmy do trzeciego przykładu. Chodzi o słowo obraz. Dzisiaj obraz, to wiemy, co to jest. To jest to, co namalowane. A kiedyś wiecie, co znaczyło słowo obraz? Uwaga, oznaczało rzeźbę. Trochę wam się poplątało? Mam nadzieję, że nie. Czyli jeszcze raz. Słowo wyraz dzisiaj oznacza po prostu to, co się mówi. Mama, tata, dziecko, na, do, od. To są wyrazy. A kiedyś wyraz to była rzeźba. A słowo obraz dzisiaj oznacza to, co jest namalowane. I kiedyś, tak jak wyraz wyraz, obraz oznaczał rzeźbę. Czyli podsumowując, kiedyś o rzeźbie mówiono albo, że to jest wyraz, albo, że to jest obraz. Dzisiaj mówimy na to rzeźba. Takie to są dziwne koleje różnych słów, różnych wyrazów. Proponuję, żebyście sobie przypomnieli to, o czym dzisiaj była mowa, i możecie sobie poćwiczyć używanie tych poznanych słów w starych znaczeniach, w różnych zdaniach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na różne ćwiczenia buzi i języka, które, jak wiecie, są po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o... o parze dwóch głosek. Jedna powstaje na przodzie buzi, to jest głoska n. Już kiedyś o niej rozmawialiśmy, a druga głoska powstaje głęboko, głęboko w gardle, to jest głoska g. I jeśli te dwie głoski stoją koło siebie, to tworzą taką dziwną i dość trudną parę. Parę, którą można wymówić na dwa sposoby. Albo ng, albo ng, ng. Tak jakby ze środka gardła, jakby prawie z brzucha wychodził nam dźwięk. Ale zanim będziemy ćwiczyć tę parę głosek, oczywiście co? Rozgrzewka. Na początek oddychanie, czyli głęboki wdech nosem i wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. A teraz... Moje ukochane ćwiczenie, zawsze wam to mówię i zawsze to jest prawda, czyli ziewanie. Ziewanie jest najwspanialszym ćwiczeniem dotleniającym na świecie. Gdy już porządnie sobie ziewniecie, ćwiczymy język, czyli otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Starajcie się dotknąć językiem brody. A teraz chowajcie język jak najgłębiej i powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i chowacie go jak najgłębiej. Możecie też ruszać językiem na wszystkie strony, w środku buzi, w prawo, w lewo. Możecie kręcić nim kółka w środku buzi, a potem oblizywać wargi tak, jakbyście mieli na wargach na przykład pyszny miodek. A teraz naśladujemy konika, czyli robimy tak. Gdy już tak pokląskamy trochę jak konik, możemy, uwaga, sobie chrapnąć. Oj, coś się tutaj chyba pomieszało, bo przecież ziewaliśmy wcześniej, potem byliśmy konikiem, ale możemy sobie wymyślić i możemy tak sobie pomyśleć, że konik zmęczył się tym biegiem i dlatego róbcie to, co ja. Chrapnął sobie. Chrapanie to też jest dobre ćwiczenie rozgrzewkowe przed nauką wymowy różnych głosek. A teraz spróbujcie wymawiać tak. Ngan, gon, gen, gun, gin, g. To nie ma sensu, ale to jest dobre ćwiczenie. Jeszcze raz. I wymawiamy to, starając się tworzyć głoskę n przodem języka, samym czubkiem języka. Ngan, gon, gen, gun, gin, g. A teraz to samo, tylko postarajcie się, żeby wytworzyć głoskę n tyłem języka. Postarajcie się, żeby głoska n była jak najbliżej głoski g. I uwaga, mówimy nga, ngo, nge, ngu, ngin, g. Jeszcze raz. Nga, ngo, nge, ngu, ngin, g. Jak gęganie gęsi, no właśnie. Słyszycie, że to są zupełnie różne dźwięki? Nga, nga, ngo, ngo. Różne. I teraz wreszcie nadszedł czas na wierszyk, który brzmi tak. Raz z King Kongiem grał w ping-ponga Dingo Bongo rodem z Konga. Co to znaczy? Już tłumaczę. King Kong to był taki ogromny...

ogromny goryl, ogromna małpa z pewnego filmu. Ping-pong, być może wiecie, to jest taka gra na stole. Gra, do której potrzebne są rakietki i mała, biała, lekka piłeczka. Dingo to jest dziki pies australijski. A bongo, bongo to jest albo antylopa afrykańska, czyli takie zwierzę trochę podobne do sarny, rude, ma białe paski jak u zebry i ma długie rogi, to jest bongo. Albo bongo to jest taka specjalna fajka, ale w tym naszym wierszyku bongo to jest po prostu imię naszego psa Dingo. No i Kongo to jest taki kraj w Afryce, więc jeszcze raz. Raz z King Kongiem grał w ping-ponga Dingo, czyli ten pies Dingo Bongo, rodem z Konga. Powtórzcie ten wierszyk, ale starajcie się zawsze wymawiać ng głęboko z gardła, tak, żeby n stało jak najbliżej g. Wymawiajcie to gardłowo i jeśli wam się to uda, a na pewno tak będzie, to znaczy, że jesteście mistrzami wymowy. Powodzenia i do usłyszenia!

Pewnego dnia spóźnił się wtorek, razem ze środą przyszedł wieczorem. Czy to jakiś żartek? Zamyślił się czwartek. W sobotę nagle wpadł w poniedziałek i zepsuł całkiem miły poranek.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Kukuryku, pobudka, tak by obudził nas kogut dzisiaj o poranku 25 lipca w sobotę. Jacek Zawada, Filip Górski, my dziś was budzimy. Zaczynamy poranek.

Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Budzimy się na zegarach 8:03, a my rozpoczynamy naszą pobudkę, sobotnią pobudkę. Ciekaw jestem, gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie, czy w swoim domu, czy jeszcze jesteście w łóżku, albo na kanapie, albo w fotelu nakryci kocykiem, czy też już przygotowujecie się do jakiejś wyprawy górskiej, a może na plażę lub też nad jezioro. Co robicie? Jak spędzacie wakacyjną, ostatnią sobotę lipca? 22

0: 2 6 4 5 20 55. Zabierzcie nas gdzieś dzisiaj w jakąś podróż po Polsce, do fajnych, ciekawych, fantastycznych miejsc, takich, które wy polecacie, bo my też z Filipem będziemy dzisiaj wam polecać fantastyczne miejsca, które mogą być taką ucieczką, ale dobrą ucieczką od codzienności. Ucieczką do pięknych lasów, pięknych gór, mnóstwa zieleni i przede wszystkim przyrody. Dookoła będzie przyroda, nasza polska wspaniała przyroda z południa Polski, ale skąd dokładnie, dowiecie się o tym niebawem. A teraz ja mam nadzieję, że od was się dowiem, czy wokół was dzisiaj też jest dużo zieleni, czy może jakichś innych kolorów. Witamy was serdecznie w ten 206 dzień roku, w sobotę 25 lipca, kiedy to imieniny obchodzą Antoni, Dariusz i Franciszek. Wszystkiego najlepszego, chłopaki, oraz Jakub, Krzysztof i Olimpia. Wszystkiego co najlepsze, kochani, a także Paweł, Rudolf, Walentyna i Jacqueline. Niech kwiaty rozkładają się dzisiaj, układają się dzisiaj przed waszymi stopami z okazji imienin. To mówię do wszystkich tych, których imiona teraz wymieniłem. Ciekawe, czy słońce ma kiedyś dzień swoich imienin? Chyba nie, no bo czy znacie kogoś o imieniu Słońce? No i jak wtedy byśmy mówili? Słońce Kowalski? Słońce Nowak? Nie. Słońce i imieniny tutaj nie ma pomiędzy tymi dwoma słówkami znaku równości, ale skoro wspomniałem o słońcu, to na pewno możemy zastanowić się i sprawdzić, o której słońce dzisiaj wzeszło. Wzeszło o godzinie 4:46 i będzie z nami do 20:38. I to wszystko oznacza, że ta ostatnia w lipcu sobota potrwa 15 godzin i 52 minuty. Dużo czasu, by go pięknie, ciekawie zagospodarować. Ciekaw jestem, jak ten wolny czas dzisiaj w sobotę zagospodaruje i co z tym czasem wolnym zrobi Maksymilian. Dzień dobry, Max.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, skąd do nas dzwonisz?
1: Konkretnie dzwonię z samochodu.
0: A gdzie ten samochód podróżuje? W którym rejonie Polski?
1: Z Warszawy jesteśmy tak mniej więcej koło Wladzimienia.
0: I gdzie podróżujecie tak tym samochodem o poranku?
1: Nasz cel podróży to jest Biebrzański Park Narodowy.
0: O, to Marta Powołowska by się ucieszyła, mogąc z wami porozmawiać, bo przecież ona jest fanką parków narodowych. I co chcecie zobaczyć, obejrzeć w parku, Biebrzańskim Parku Narodowym?
1: Konkretnie to chcielibyśmy zwiedzić na rowerach jak najwięcej ścieżek edukacyjnych w parku. Pójść kajakami po Biebrze oczywiście.
0: Świetnie.
1: I trochę wychillautować.
0: No to dobrego chilloutu wam życzę po prostu dzisiaj. Czy spędzicie tam całą sobotę, czy cały weekend?
1: Jedziemy tam konkretnie na tydzień.
0: Ohoho, no to będziecie chilloutować przez 7 dni. To oprócz tego, o czym wspomniałeś, Maksie, będziecie mogli też i będziecie mieć okazję, żeby zaobserwować mnóstwo wspaniałych ptaków w Biebrzańskim Parku Narodowym, prawda?
1: Tak, będziemy obserwować, mamy lorneczkę przygotowaną.
0: To wy jesteście jakoś tak bardzo chyba poważnie, profesjonalnie przygotowani do tej wyprawy, zgadza się?
1: Tak, zgadza się. Jesteśmy, mamy lorneczkę. Pozostaje nam jedynie liczyć na szczęście.
0: Za to trzymam kciuki, żeby tego szczęścia w obserwowaniu przyrody było jak najwięcej. A jakie zwierzęta chciałbyś tak najbardziej na świecie, właśnie w tym Parku Narodowym, Biebrzańskim Parku Narodowym, zaobserwować?
1: Konkretnie to chciałbym zaobserwować symbol Biebrzańskiego Parku Narodowego, czyli ptaka, który nazywa się Batalion.
0: A jak ten ptak wygląda?
1: Tamte mają bardzo okazały kołnierz i od szyi mają taką dużą

0: zapraszamy.
1: Mhm, no to widzę, czy raczej słyszę, że ty bardzo się interesujesz przyrodą, prawda?
0: Bardzo się interesuję przyrodą.
1: Mhm. A czy można spotkać w Biebrzańskim Parku Narodowym takiego zwierza jak łoś?
0: Tak, można. Tam, są tam spotkane łosie ze względu na to, że tam jest dużo torfowisk i podmokłych łąki bagien.
1: Zgadza się, dlatego właśnie Biebrza i okolice Biebrzy są w Polsce jednym z najlepszych miejsc do obserwacji tych zwierząt. Właśnie mówię o łosiach, ale oprócz tego wspomniałeś też o szlakach pieszych, o takich ścieżkach edukacyjnych, o kajakowaniu. A czy rower też będzie w planach waszych?
0: Tak, rower to chyba w głównej mierze i w największej mierze będzie w naszych planach. Będziemy jeździć po ścieżkach edukacyjnych na rowerze i idzie. W planach też mamy zwiedzić twierdzę rosyjską ponad stuletnią, która nazywa się Twierdza Osobiec.
1: Mm-hmm. Czy to będzie wasza pierwsza wizyta, Max, w Biebrzańskim Parku Narodowym, czy kolejna?
0: Pierwszy raz tam jedziemy.
1: Mm-hmm. To polecam wam jeszcze takie wieże i platformy widokowe, na które kiedy się wdrapiecie, to będziecie mogli podziwiać po prostu z wysoka te wszystkie rozległe mokradła, obserwować tę biebrzańską, dziką przyrodę. Ach, ale wam zazdroszczę, tak pozytywnie oczywiście, będziecie mieli na pewno bardzo ciekawy i, tak jak powiedziałeś, chilloutowy czas. Tego wam życzę. Kogo chcesz pozdrowić?
0: Pozdrawiam mam na tym blacie Polskiego Radia dzieciom, babci, dziadka i w ogóle całą rodzinę.
1: My ciebie serdecznie pozdrawiamy. Rodzinkę też uściskaj od nas i cóż, dobrego czasu, dobrego chilloutowania. Do usłyszenia, hej, hej. A teraz porozmawiamy z Kubą i jego dziadkami. Witajcie, kochani. Cześć, Kuba.
2: Jedziemy na trzy korony.
1: Słucham?
2: Jedziemy na trzy korony.
1: Na trzy korony? To ty będziesz królem, babcia księżniczką, a dziadek księciem?
2: Nie wiem.
3: Trzy korony w pininach na szczyt.
1: Tak jest. To powiedzcie troszkę więcej naszym radiosłuchaczom, czym są właśnie te trzy korony, bo to piękne i bardzo znane miejsce na południu Polski.
3: Znane, Kuba, miejsce?
2: Tak.
3: Jest na widokówkach, tak?
2: Tak.
1: Mhm. Kubuś, czy to będzie twoja pierwsza wizyta na trzech koronach, czy kolejna?
2: Moja pierwsza.
1: Twoja pierwsza. Daleko jeszcze macie do celu, czy bliziutko?
2: 50 kilometrów.
1: Mhm. To powiedział chyba dziadek gdzieś tam w tle, prawda?
2: Tak.
1: Aha. No i co ty czujesz? Jakie ty emocje odczuwasz przed tymi trzema koronami? Czy to jest radość? Czy to jest szczęście? Czy to jest jeszcze coś innego?
2: Szczęście.
1: Szczęście. A dlaczego tak dużo szczęścia?
3: Bo lubi chodzić po górach. Ma już odznakę.
1: O.
3: Zdobył ją, jak niespełna 5 lat skończył.
1: Kuba, to ty jesteś znakomitym górskim wędrowcą. Ile masz lat teraz? 7 lat! No to Kuba, no to teraz przyszedł czas najwyższy właśnie na te trzy korony. A czy wiesz od dziadków może, albo gdzieś słyszałeś, czy trzy korony mają wysokość większą niż 1000 metrów, czy mniejszą?
2: Mniejszą.
1: 982 metry nad poziomem morza to jest dokładna wysokość i to ten szczyt, tak jak twoja babcia tutaj mądrze podpowiedziała, znajduje się w Pieninach, w Pienińskim Parku Narodowym. To może panią babcię zapytam jeszcze. Droga pani babciu, to jakie macie jeszcze plany na te trzy korony? Oprócz tego, że będziecie wędrować pod górę, co chcecie jeszcze zrobić dzisiaj?
3: Tak, jeszcze musimy zejść do Stromowiec i będziemy płynąć z pływem.
1: O,
3: do Krościenka.
1: Z pływem kajakowym, tak?
3: Tak, tak. Znaczy takie te łódki, traktory.

0: Aha. No to słuchajcie, kochani, no to pięknie wam się dzień zapowiada. Pogoda dopisuje, Kuba?
1: Dopisuje. Będzie dzisiaj chyba troszkę ciepło nawet.
0: W Warszawie też już słońce wyszło i zapowiada nam się piękny dzień również. Zatem, kochani, nie zatrzymuję was już dłużej. Bawcie się dobrze i niech piękna przyroda was otula z każdej strony. Kubusiu, kogo chcesz pozdrowić?
1: Kogo chcesz pozdrowić, Kuba?
2: Całe polskie radio dzieciom.
0: Mhm.
2: Rodziców, siostrę.
0: Mhm.
2: Pradziadków, drugich dziadków, pierwszych dziadków.
0: A my z Filipem serdecznie pozdrawiamy i ciebie, i twoich dziadków, z którymi teraz jedziesz, i trzy korony pozdrówcie od nas. Zgoda?
1: Pozdrowimy. Zrobimy zdjęcia.
3: Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia, kochani. No to pewnie zróbcie zdjęcia i podeślijcie na mnie później na nasz mail radiowy. dzieci@polskieradio.pl. To będziemy opowiadać o tym, jak wyglądają te zdjęcia, co przedstawiają. Zgoda?
1: Dobrze, prześlemy.
0: Świetny pomysł. Dobrego, pięknego dnia. Do usłyszenia. A my, drodzy radiosłuchacze, też nie będziemy próżnować i też się dzisiaj będziemy wdrapywać na góry i będziemy wędrować po górach, po Bieszczadach, po Beskidach. Jednym słowem, przeniesiemy się do województwa podkarpackiego, by tam odkryć jego uroki. Uroki, które niewątpliwie przyciągają wielu turystów i w lipcu, i w sierpniu, i w ogóle przez cały rok, ale szczególnie chyba w tym okresie wakacyjnym. A Bieszczady to jedno z najbardziej tajemniczych, jedne z najbardziej tajemniczych gór w Polsce. I gdzie się znajdują? Na samym południowo-wschodnim krańcu naszego kraju. Czyli wtedy, gdy patrzymy na mapę Polski, to na samym dole, po prawej stronie. Razem z Beskidami tworzą wielką rodzinę gór Karpat, która ciągnie się przez wiele państw Europy. Nie wiem, czy wiecie, ale w Bieszczadach można zobaczyć szerokie połoniny. Połoniny, czyli... Kto mi pomoże rozszyfrować tę zagadkę? Czym są połoniny? Pierwsza osoba, która dodzwoni się do nas, numer telefonu przypominam 226452055, otrzyma od nas podwójne zaproszenie na film Ekipa Zwierzaków o królku, o króliku Waldim i jego ciekawej świata jeżyczce Helence. Dzwońcie zatem do nas, czym są połoniny.

0: Po Bieszczadach dzisiaj wędrujemy, a ja was zapytuję raz jeszcze, czym są te słynne połoniny. Połoniny, które są jednym z najbardziej charakterystycznych i najpiękniejszych zjawisk przyrodniczych właśnie w Bieszczadach. Pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni z dobrą odpowiedzią na to pytanie, otrzyma podwójne zaproszenie do kina. Do kina na film Ekipa Zwierzaków. Wczoraj była premiera Ekipy Zwierzaków. Głównymi bohaterami tego filmu są taki szalony królik Waldi, który jest tatą, uwaga, 50 trojga małych króliczków. I jest troszkę zmęczony już takim rodzinnym życiem. Marzy o tym, żeby się wyrwać, chociaż na chwilę, i przeżyć jakąś wielką przygodę. I tak też się dzieje, kiedy trafia niespodziewanie, trochę niechcący, do łódki. Łódki, która płynie sobie po wodzie, a w tej łódce, małej łódce, spotyka jeżyczkę, czyli jak mamy jeża, to jest samiczka jeża, to jeżyczka, tak przynajmniej jest nazywana w filmie, jeżyczka Hela. No i co się wydarzy po spotkaniu tych dwojga wspaniałych i głównych bohaterów filmu Ekipa Zwierzaków, dowiecie się, wędrując sobie latem teraz w wakacje do kina, a zapewniam was, że zdarzy się wiele. Jest dużo zwrotów akcji, a jeżyczka Hela jest bardzo, bardzo uroczą i pełną energii postacią, tak samo zresztą jak ten królik Waldi, i obydwoje przyciągają do ekranów dzięki swojej sympatii, dzięki temu, że są tak bardzo pozytywnymi miejscami, też bardzo zabawnymi postaciami. A tymczasem do Polskiego Radia Dzieciom dodzwonił się, któż to się dodzwonił? Leon. Dzień dobry, Leonie.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz? Skąd do nas dzwonisz?
1: Teraz akurat jestem w samochodzie, wybieram się na obóz do Mrągowa.
0: O, rodzice zawożą cię na ten obóz?
1: Tak.
0: Ile czasu będziesz w Mrągowie?
1: 7 dni.
0: To będzie pierwszy raz w Mrągowie, czy już kolejny?
1: Drugi raz, bo raz byłem na Mrągowie z rodzicami, bratem, babcią, dziadkiem i resztą rodziny.
0: Lubisz wyjeżdżać na obozy na Mazurach?
1: To mój pierwszy obóz.
0: Słucham?
1: To mój pierwszy obóz.
0: Twój pierwszy obóz. O, no to trzymamy kciuki i życzymy ci po prostu wielu niezapomnianych wspomnień z tego obozu i wielu fajnych przyjaciół.
1: Dziękuję. Dwóch kolegów zaprosili, znaczy oni mnie zaprosili
0: z czasem. I oni też będą na tym obozie, tak?
1: Tak,
0: no to świetnie, to będziecie pewnie razem w pokoju.
1: Tak, będziemy mieli razem w pokoju.
0: Jakie aktywności będą w czasie tego obozu? Na co liczysz najbardziej?
1: My akurat wybraliśmy kategorię plażowanie.
0: Aha.

0: Kategoria plażowanie, czyli co? Będziecie sobie leżeć na kocyku nad jeziorami mazurskimi i będziecie wypoczywać?
1: Większość czasu myślę, że spędzimy tak na tym, ale będą też przyjaźni kładami.
0: No to, a co to takiego? Kład? Dobrze usłyszałem?
1: Tak, takie samochodziki, kierownicą jak do roweru. Na pewno pan kiedyś zobaczył.
0: Mhm. A jeździłeś już kiedyś kładem?
1: Tak. Mój kolega przyszedł mi taki, no bardziej dziesięcy, ale to kład.
0: No to fajnie, to cieszę się, że dobry czas szykuje się dla ciebie w te wakacje, a potem po Mazurach jeszcze jakieś plany wakacyjne, czy już na spokojnie w domku?
1: Chyba w domu.
0: Mhm. A jak jesteś w domu w czasie wakacji, to co wtedy robisz? Jak można fajnie spędzić czas wakacyjnie w domu właśnie?
1: Najczęściej to ostatnio właśnie z tymi kolegami. Zaczynałem się spotykać na planu zabaw od
0: szkoły. Mhm, A jakieś gry, zabawy wakacyjne? Możesz nam coś polecić?
1: Znaczy, że na obozie, czy tam na placu?
0: Takie na co dzień zabawy, które możesz nam polecić prosto ze swojego domu, czy ze swojego podwórka?
1: Najczęściej zapraszam sobie kolegów, znaczy dziewczyny. Bo kolegów to bardziej z nimi spotykam na placu. I bawimy się pijaka na moim drodze.
0: Mhm. Rozumiem. No dobrze, to my troszkę już sobie pogadaliśmy wakacyjnie, to teraz czas na zagadkę. Co to takiego są te połoniny, z których między innymi słyną Bieszczady? Co to są połoniny?
1: Górskie łąki, tak?
0: Górskie łąki, proszę pana, oczywiście, że tak. Czy pan będzie miał czas, żeby w Mrągowie pójść do kina? Czy pójdzie pan do kina, jak już wróci pan z obozu?
1: Ekipa wróci do obozu.
0: Ekipa zwierzaków. Na ten film będziesz mógł się wybrać do kina z jedną osobą, bo jest to podwójne zaproszenie. Zatem bardzo, bardzo ci gratuluję, Leonie. Wszystkiego dobrego. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Najbardziej chyba bym chciała pozdrowić babcię, która chciała do mnie zadzwonić, ale nie odebrałem, bo spotkowałem się akurat, więc zadzwonię do niej po naszej rozmowie.
0: O, dobry pomysł. A jak babcia ma na imię?
1: Halinka.
0: Pani Halinko, wszystkiego dobrego, Polskie Radio Dzieciom panią ściska serdecznie i pozdrawia. Takie pozdrowienia możesz przekazać babci od nas. Zgoda?
1: Dobrze.
0: To dzwoni do babci, pozdrawia ją serdecznie i baw się dobrze w Mrągowie. Uściski dla rodziców. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Tak jest, drodzy radiosłuchacze. W Bieszczadach można zobaczyć szerokie połoniny, czyli górskie łąki, tak jak wspomniał prawidłowo Leon. Górskie łąki położone bardzo wysoko nad ziemią. I to właśnie połoniny sprawiają, że ten krajobraz, bieszczadzki krajobraz wygląda trochę jak z bajki, dlatego tak bardzo chce się tam być i tak bardzo chce się tam przyjeżdżać nawet z najdalszych zakątków Polski. Najczęściej nie ma tam aż tyle osób, ile możemy spotkać chociażby w Tatrach, dlatego często mówi się, że w Bieszczadach można naprawdę usłyszeć ciszę. Mieszkają tam niedźwiedzie brunatne, wilki, rysie, żubry i wiele innych dzikich zwierząt. Dzieciaki, które odwiedzają Bieszczady, mogą poczuć ze swoimi rodzicami, ze swoimi opiekunami, naprawdę mogą poczuć się jak odkrywcy jakiejś nieznanej, wręcz można by rzec baśniowej krainy. Ciekawe jest też to, że każda pora roku wygląda w Bieszczadach zupełnie inaczej. Wiosną kwitną przepięknie kwiaty, latem zielenią się właśnie wspomniane przez nas połoniny, jesienią te wszystkie piękne bieszczadzkie lasy mienią się kolorami złotym i czerwonym, a zimą śnieg, śnieg, śnieg.

Bieszczady już od wielu, wielu lat zachwycają artystów, fotografów, przyrodników. Zatem jeśli ktoś z Was jest teraz w Bieszczadach, to zróbcie chociaż kilka zdjęć i przyślijcie do nas na adres, nasz adres redakcyjny dzieci@polskieradio.pl, żebyśmy się też tutaj w środku miasta w Warszawie pozachwycali pięknem naszej polskiej przyrody. Ale jeśli słuchacie nas w jakimś innym rejonie Polski niż Bieszczady, to również Was do tego zachęcam, byście robili zdjęcia, podpisywali je w kilku zdaniach i przesyłali na adres mailowy dzieci@polskieradio.pl, a my o wszystkich takich fotopozdrowieniach na pewno opowiemy na antenie. Leon wybierze się na film Ekipa Zwierzaków, którego głównymi bohaterami są Jeżyczka Helena i Królik Waldi. A mnie nie udało się znaleźć piosenki o króliku, ale za to mam bluesa zajęczego. Blues zająca śpiewa teraz dla nas wszystkich. Dla tych, którzy są w Bieszczadach, dla tych, co nad morzem, dla tych, którzy jadą na Mazury i dla tych, którzy zostali w domu. Śpiewa dla wszystkich Maryla Rodowicz.

0: Drodzy radiosłuchacze, a my mamy gości, gości w studiu. Dzisiaj przypominam, tematem naszej audycji jest wycieczka, jest wędrówka po województwie podkarpackim, po Bieszczadach i Beskidach i właśnie stamtąd tak się składa, że wczoraj do Warszawy przyjechała wesoła rodzinka, pani Alicja i Paweł Śnieżek. Dzień dobry państwu. I ich córka Hania. Cześć Haniu.
1: Cześć.
0: My niedawno sobie rozmawialiśmy 3 dni temu, chyba w środę, prawda,
1: tak,
0: pani Alicja?
1: Tak,
0: przez
1: tak.
0: telefon w mojej audycji Hop do góry, a dzisiaj tutaj też znowu rozmawiamy. Jesteście na żywo. To jak wrażenia póki co z wycieczki po Warszawie, Haniu?
2: Bardzo fajnie.
0: Mhm. Co zdążyliście już zobaczyć? Opowiedz naszym radiosłuchaczom.
2: Muzeum Azji i Pacyfiku i Muzeum Narodowe.
0: To Muzeum Azji i Pacyfiku, wiem, że tam były jakieś stroje, tak?
2: Tak.
0: I jak te stroje wyglądały? Zapamiętałaś jakiś jeden taki charakterystyczny strój?
2: Taki strój dla dziewczynki, taką sukienkę.
0: Tak? I jak ta sukienka dokładnie wyglądała?
2: Tak, miała takie dłuższe rękawy i była taka bardzo kolorowa.
0: Mhm. A państwu podobało się w tym muzeum, pani Alicja, panie Pawle?
3: Tak, bardzo. Było bardzo kolorowe i było multum eksponatów, a najbardziej mi się podobał Teatr Cieni, gdzie było bardzo dużo pacynek do Teatru Cieni.
0: Ale czy ktoś tym teatrem zawiadywał? Czy ten teatr był na żywo? Czy po prostu samemu można było...
3: Nie można było ani tego dotknąć.
4: Eksponaty muzealne. Mm-hmm. Stamtąd właśnie
0: po prostu obejrzeć.
4: Mm-hmm.
3: Ale było ich multum.
0: Przyznam wam, że ja jeszcze nie byłem w tym muzeum, tak jak przed chwilą mówiłem, jeszcze poza anteną, więc myślę, że to może być fajny pomysł na wakacyjne popołudnie, tak. Przedpołudnie. Prawda?
3: Bardzo polecamy. To jest takie przeniesienie się w zupełnie inne miejsce i tak doświadczenie tego, jak żyli po prostu w innych krajach i w dawnych czasach.
4: Poznanie ich ubiorów, ich niektórych narzędzi, tych
3: biżuterii,
4: instrumenty z Indonezji tam były.
3: Pięknie, kolorowo, bardzo. Naprawdę polecamy.
0: Uh-huh. Czyli można się przenieść z Warszawy prosto do krain nad Pacyfikiem?
4: No to jest, tam jest wystawa, tak, Azji Centralnej, to jest Kazachstan, Turkmenistan, uh-huh. Tadżykistan, Afganistan, tam te stroje i niektóre przedmioty. Uh-huh. Tutaj jest Półwyspu Arabskiego i Mongolia oraz Indonezja. No nie było Chin niestety, co i Korei, gdzie dziecko chciało najbardziej obejrzeć, bo to jej się podoba, no ale trudno. No.
0: Muszą poprawić tę ekspozycję.
4: No trudno, no może w innym jest jeszcze. Oj, Wietnam jeszcze też był.
3: Tak, ale naprawdę tak. Polecamy. No poza tym też są takie lekcje muzealne dla dzieci. Tam po prostu pani nam mówiła, że są prowadzone lekcje muzealne, więc to też jest bardzo fajna atrakcja.
4: Tak.
3: Dla nawet grupy dzieci takiej ze szkoły.
0: No ale jak tak bardzo interesują was Chiny, no to co? Kończycie wycieczkę w Warszawie i lecicie do Chin.
3: O, to trzeba by było zbierać.
4: A było pokazane, jak do Wietnamu się tam dostać, 3 drogi.
0: No proszę, to proszę, już zapamiętaliście?
4: Jakie to były drogi?
0: Jakie były drogi, Haniu?
2: Samolot.
4: Bezpośrednio 10 tak? godzin. Pociągiem. Przez Rosję.
2: Przez 2 tygodnie?
4: Tak,
0: to
4: przez
0: może
4: Rosję,
0: nie polecam,
4: aż do Pekinu i z Pekinu tam właśnie do Wietnamu przez 2 tygodnie. A statkiem?
2: Miesiąc?
4: Chyba trochę dłużej mi się zdaje.
0: No to akurat do końca
4: bo to akurat
0: wakacji
4: całą Europę, kanał Suezki opłynąć i dopłynąć.
0: To życzę wam w każdym razie takiej podróży do Chin i pobytu w Chinach. Chyba najbardziej wam życzę tej samolotowej, bo wtedy najmniej czasu spędzicie w podróży, a najwięcej po prostu tak. zwiedzając Chiny. Ale zanim do Chin jeszcze dotrzecie, to pozostańmy u nas na lądzie polskim i europejskim. Jesteście teraz w Warszawie, ale pochodzicie z województwa podkarpackiego, z miejscowości Orzechówka, tak Haniu?
2: Tak.
0: Co fajnego można robić w Orzechówce latem? Co tylo robisz fajnego latem? Wakacje właśnie.
2: Trenuję na zawody strażackie i dużo jeżdżę rowerem.
0: Ja pamiętam o tych zawodach strażackich, bo ty tak pięknie opowiadałaś mi wtedy w rozmowie telefonicznej. To przypomnij i

0: powiedz tym, którzy cię wtedy nie słyszeli, co to za zawody strażackie, o co tam chodzi?
1: W zawodach strażackich jest bojówka i sztafeta. Na bojówce się skacze przez taki rów z wodą, przez płotek i przejdzie się przez tunel i przez ławkę.
0: Bojówka to jest taki nazwa takiego toru przeszkód?
1: Tak.
2: Nie, to jest sztafeta toru przeszkód.
1: Nie.
2: A w bojówce macie pompowanie.
1: No ale też tam są przeszkody.
2: Też.
0: Aha. I co jeszcze w tej bojówce? Jakie jeszcze elementy?
1: Lanie do celu, no i wiązanie węzłów.
0: Wiązanie węzłów? Ale to co, sznurówki się wiąże, tak?
1: Nie.
0: A jakie węzły?
1: Takie strażackie.
0: I ty potrafisz takie węzły wiązać?
1: Tak.
0: To jest trudna sztuka, czy proste zadanie?
1: Trudna.
0: Jak długo się tego, Haniu, uczyłaś?
1: No to mieliśmy parę spotkań, nas pani tego uczyła.
0: Mhm.
1: Tak z 4.
0: I jak to wygląda, tak krok po kroku?
1: Tak.
0: Gdybyś komuś mogła wyjaśnić.
1: Na początku pani nam pokazuje i my to oglądamy. Później pani nas uczy pierwszego kroku, jak się robi. Później jak już się jednego nauczymy, to i potem kolejnego. I jak się już kolejnego nauczymy, to je później je dalej. Tak idzie.
0: Mhm. Od jak dawna przygotowujesz się do tych zawodów strażackich?
1: No to w tym roku od jakiegoś tygodnia.
0: Mhm. Poczekaj, ja chyba pamiętam, 22 albo 23 sierpnia masz te zawody, tak?
1: Tak.
0: Proszę bardzo, jaka pamięć. I będziesz startować w jakiejś grupie,
1: tak,
0: prawda? Ile osób będzie w twojej grupie wiekowej?
1: 9.
0: 9 osób, a ile innych grup, które będą współzawodniczyć z wami?
1: 4.
0: Mhm.
2: 4, bo gmina ma 4 miejscowości.
0: Aha, z każdej miejscowości
2: tak, po prostu. Pierwsze są zawody gminne, potem wygrani z gminy w każdej kategorii startują w zawodach powiatowych, wygrani z powiatów w każdej kategorii wojewódzkich i z wojewódzkich dopiero do krajowych.
0: Czyli po prostu takimi schodkami do góry. Trzymamy kciuki. Poczekajcie. Krasnoludki wysłały maila. Krasnoludki napisały, trzymamy kciuki za Hanię i jakimś małym drukiem napisały i jej zawody strażackie, uściski. Widzisz? One też nas słuchają. No dobrze, kochani, to zawody strażackie odbędą się za niespełna miesiąc w Orzechówce właśnie.
1: Nie,
0: czy gdzieś
1: w Jasienicy.
0: Gdzieś nieopodal.
1: Nie.
0: Aha.
1: Nie.
0: No dobrze, ale jeszcze pozostańmy w samej Orzechówce, bo my dzisiaj właśnie w tym rejonie Polski jesteśmy w naszym poranku. Co można ciekawego jeszcze robić w Orzechówce? Bo przecież jest tam piękna przyroda, pani Alicjo,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, można chodzić na grzyby, można spacerować, można jeździć na rowerze, są piękne trasy, górzyste, a można także zrobić sobie piknik na łonie natury. Orzechówka jest takim miejscem, które jest bardzo wyciszające. Jest tam mały ruch, jest tam bardzo dużo przyrody i to jest takie właśnie spokojne miejsce na relaksację.
0: Panie Pawle, a czy można spotkać w czasie takich spacerów po Orzechówce jakieś zwierzęta?
2: No ja do tej pory, jak chodziłem na grzyby, no to czasem spotkałem sarnę.
0: Wow.
2: Tak to spotkałem, no ślady dzików, no bo to wiadomo, no dziki często chodzą po lesie.
0: Mm-hmm,
2: ale tak, no to...
3: Ale sarny podchodzą pod nasz dom.
2: Teraz już coraz
3: tak
2: częściej
3: naprawdę z
2: sarny,
3: okna.
2: Tak, można z okna zobaczyć sarny.
0: Czyli witają się z wami.
3: Tak.
0: Nie, ja wiem, one przychodzą do was, bo w lesie nie słychać radia. A jak podejdą pod okno, to słyszą, że już się poranek w polskim radiu dzieciom zaczyna.
3: Może i tak jest.
2: Może, bo to akurat zaraz za płotem rosną jabłuszka,
0: no
2: przy okazji coś sobie zjedzą.
0: O proszę, i na śniadanie i posłuchać radia.
3: I oczywiście piękny śpiew ptaków.
0: Mm-hmm.
3: I wszędzie przyroda i mnóstwo zieleni.
0: Czyli można odpocząć, można być otoczonym z każdej strony przez przyrodę i taką ciszę, tak?
3: Tak, wyciszyć się, zrelaksować, takie oczyszczenie organizmu, takie katarzis.
0: Czyli jesteście jak najbardziej przyzwyczajeni do takiego spokojnego, przyrodniczego klimatu wokół was,
3: tak,
0: prawda?
3: Tak, bardzo.
0: A teraz od wczoraj jesteście w Warszawie, gdzie nie ma takiego spokojnego klimatu, myślę, jak w Bieszczadach. Jak reagujecie na takie te wszystkie samochody?
3: Tak,
0: tutaj,
3: nawet
0: ten pęd.
3: W nocy okno było u nas zamknięte, żeby po prostu nie słyszeć tego hałasu, bo mieliśmy problemy żeby zasnąć.
0: To ja wam powiem, że ja mam odwrotnie. Ja już się tak przyzwyczaiłem do tego,

0: hałasu, że kiedyś, jak pojechałem do znajomych, którzy mieszkają pod lasem pod Warszawą, i próbowałem zasnąć, mając dookoła ciemność totalną, żadne światła mi nie migały z ulicy, nie było żadnych dźwięków, to nie mogłem zasnąć przez godzinę. Było tak cicho.
1: Tak, bo u nas światła są wyłączane o godzinie 23.
2: Tak, tak.
1: I potem już jest ciemność.
0: I tak powinno być. I wszystkie dźwięki powinny być wyłączane o 23 też w Warszawie. No ale wiadomo, tak się nie da. Kochani, to teraz zrobimy krótką przerwę. Hania, czy ty masz jakąś ulubioną piosenkę w Polskim Radiu Dzieciom? Albo taką jakąś w ogóle swoją ukochaną?
3: Tak, Meduza Klementyna.
0: To jest moje top 3, Meduza Klementyna. Jest na trzecim miejscu. Czyli w gorącej trójce moich piosenek. To co, znacie wszyscy może tę piosenkę?
1: Ja tak sam.
0: O! To poprosimy Filipa, żeby odnalazł nam Meduzę Klementynę. To potrwa chwilkę, więc może zrobimy taką zapowiedź muzyczną. Zaśpiewamy kawałek tej Meduzy?
1: Mhm,
0: próbujemy? 3, 4.
4: Meduza Klementyna, już kąpiel zaczyna.
1: Wyciąga parzydełka
4: i wydełka.
0: Meduza Klementyna, już kąpiel zaczyna. I coś tam, i już usłyszymy, co tam się dzieje w tekście. To teraz już posłuchamy ze wszystkimi słowami dokładnie, jak brzmi Meduza Klementyna. I możemy tańczyć, śpiewać. Do rozmowy wracamy już po piosence. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli chcecie czegoś dowiedzieć się o Beskidach, o Bieszczadach, o Orzechówce, to o zawodach strażackich, o których Hania tak dużo wie, to dzwońcie do nas szybko. Teraz 226452055. Meduza Klementyna to bardzo krótka piosenka, więc macie mało czasu, żeby się do nas dodzwonić, ale jak najbardziej ta szansa jest aktualna. My czekamy na wasze telefony. A teraz chillout muzyczny przy Meduzie Klementynie.

Meduza, Klementyna już się wykąpała w tych dźwiękach. Ta piosenka już za nami, a przed nami rozmowa, dalsza rozmowa z naszymi gośćmi, pani Alicja i Paweł Śnieżek i Hania Śnieżek prosto z Orzechówki spod

0: Powiedzcie nam, co się u was dobrego, takiego regionalnego je?
1: Proziaki.
0: Proziaki. Co to? To są jakieś pierogi?
1: Nie, proziaki to są takie placki, które robi się z mąki, ale do nich dodaje się sodę.
0: I one tak pęcznieją?
1: Tak, takie są większe, takie proziaki. Można je, tak jak my w domu robimy proziaki takie swoje, to te proziaki jemy z masłem i serem białym. Ale one są w różnej wersji, nawet takiej wersji kebab, prawda? Można też zjeść.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak? W Sanoku jest taka właśnie, jest taka restauracja, gdzie właśnie w różnej wersji podają te proziaki. To jest takie najbardziej regionalne danie tutaj.
0: Proziaki, a jakaś zupka, panie Pawle, coś dobrego dla turystów?
2: No ja na przykład lubię kapuśniak bardzo, albo flaczki. No ale to nie jest takie regionalne.
0: To zostańmy przy tych proziakach, to będzie numer jeden potrawa na Podkarpaciu. Co jeszcze dobrego? Hania, może ty nam coś polecisz? Albo wszyscy, zróbmy taką debatę rodzinną.
1: Myślę też, że pierogi. Przede wszystkim te takie pierogi ruskie, ale też pierogi z owocami. Z takimi sezonowymi, czy truskawki, czy teraz mamy borówki, czy z jeżynami, prawda, to pierogi. I takim też mi się wydaje, że regionalnym u nas trochę to będzie też taka zupa żurek na zakwasie z jajkiem i bardzo często też jest po prostu ziemniaki z siadłym mlekiem, z koperkiem.
0: To jest jedno z moich dań z dzieciństwa. No, bardzo proste, a jakie smaczne, prawda?
2: Bardzo smaczne.
1: Często właśnie w różnych karczmach w Bieszczadach można je zamówić.
0: No to na ziemniaki właśnie z takim dodatkiem zapraszamy na
1: takie
0: Podkarpacie.
1: Chłodne siadłe mleko.
0: Po takiej wędrówce w pogórach, prawda?
1: Tak, tak.
0: Pięknie. A połoniny, te słynne połoniny bieszczadzkie, jak to wygląda tak na żywo? I czy to rzeczywiście tak zachwyca?
1: Bardzo. Szczególnie, gdy jest zachód słońca. Pięknie to jest.
2: Nie są to takie jakieś, no wiadomo, że...
1: Wysokie góry,
2: tak,
1: ale naprawdę z klimatem.
2: Strasznie wymagająca, ale no wiadomo, no jak to się idzie parę kilometrów, no to trzeba być przygotowanym. Nie można się wybrać w sandałach, czy na przykład w szpilkach,
1: albo w klapeczkach. Chociaż zdarzają się takie przypadki.
2: Trzeba też się przygotować, no bo to wiadomo, no
1: też
2: pogoda się może zmienić w każdej chwili, no a 5 kilometrów człowiek nie jest w stanie w ciągu 2 minut przejść. No jak zacznie wiać, no to trzeba być przygotowanym, żeby coś ubrać na siebie, no wziąć ze sobą jakąś wodę do picia, żeby nie zabrakło, żeby się nie odwodnić, szczególnie w lecie, no bo...
1: Ale widoki są piękne.
2: Tak.
1: Naprawdę. Zapraszamy. I też jezioro Solińskie.
0: No właśnie, chciałam do tego jezioro Solińskiego przejść za chwilę. Haniu, czy ty lubisz chodzić po górach? Czy lubisz podbijać te połoniny bieszczadzkie słynne?
3: Trochę.
0: Trochę? I wtedy chodzisz z rodzicami czy z kimś innym?
3: Z rodzicami.
0: Z rodzicami. I co bierzecie, jakie jedzonko chowacie do plecaka, idąc na taką wędrówkę?
3: Wodę, kanapki, czekolada.
0: O, czekolada. Czekolada będzie chyba dzisiaj lub jutro się lać w tym muzeum, do którego się wybieracie w Warszawie, prawda?
1: Tak, do muzeum badań.
2: Trzeba spróbować.
0: No dobrze, i jak wędrujecie na takie połoniny i po takich połoninach, to jest kocyk wzięty ze sobą?
1: O nie, nie bierzemy kocyka z sobą. Nie.
0: Ale piknikujecie później, jak dotrzecie do celu?
1: Jak dotrzemy, to sobie nawet siadamy, mamy takie na przykład maty korkowe, na nich sobie siadamy i odpoczywamy, a potem wracamy z powrotem, ale też polecamy sine viri. To jest taka, taka trasa, taka lekka, taka bardziej spacerowa, ale naprawdę piękne krajobrazy i są tam takie mini wodospady i takie naprawdę wysokie skały w tych wodospadach. Świetna sprawa. Naprawdę zapraszamy te sine viri.
2: Pięknie. Puchatka można odwiedzić.
0: Chatkę Puchatka?
1: Tak.
0: Gdzie jest Chatka Puchatka? Chatka Puchatka jest w książce.
2: W Bieszczadach na szlaku. To jest schronisko.
0: Aha, to już wszystko.
2: O,
0: to już wszystko nam wyjaśnia.
2: No, ale...
1: I jeszcze wrócę do tych silnych wirów. Tam można sobie po prostu wejść do tej wody, zamoczyć sobie stópki. Jest taka zimna, czysta woda, naprawdę zapraszam.
0: Górska.
1: Tak, pięknie. Tak. I takie ogromne kamienie, które wystają z tej rzeki.
0: to stópkę i jedną i drugą pewnie można zamoczyć w jeziorze Solińskim.
1: A można, można. Nawet też można statkiem popłynąć
0: dlaczego,
1: po jeziorze.
0: Dlaczego warto

0: To miejsce odwiedzić? Co tam tak urzeka turystów, waszym zdaniem?
1: Wokoło lasy. To jezioro, a wokoło wszędzie są
2: kolejka
1: lasy.
2: Kolejka linowa, z której bardzo ładne widoki są na Zaporę Solińską.
1: Ta gondolowa teraz, tak, piękna. I tam, gdy wyjedzie się tą kolejką gondolową, jest cudowny widok. Cudowny widok, roztacza się na Bieszczady. Naprawdę polecamy. I teraz jeszcze tam jest taki park dla dzieci.
3: Tajemnicza Solina albo magiczna.
1: Tak, tajemnicza, chyba tajemnicza Solina. Z różnymi takimi biesami. Naprawdę też świetny park dla dzieci.
3: To też olbrzymy.
0: Byłaś, Haniu, w tym parku?
3: Jeszcze nie, ale mam pojechać z kuzynką.
0: Czyli tam są jakieś olbrzymy? Co tam jeszcze jest?
1: Biesy, czady.
3: Tam jest taka jakby ścieżka taka wisząca.
1: Ścieżka wisząca, ale też poznaje się jakby historię tych Bieszczad. Są chyba jakieś karty pracy z zadaniami i dzieci sobie zbierają pieczątki. To niedawno jest to otwarte, chyba z rok czy dwa
3: mam
1: dopiero.
3: Mam wyjechać tam z kuzynką.
1: Tak, mamy w tym roku się tam jeszcze wybrać.
0: A wędrujecie czasami po Bieszczadzkim Parku Narodowym?
1: Ostatnio byłyśmy w muzeum tego właśnie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Bardzo polecamy. Jest tam strefa dla dzieci.
3: Rysia pędzelka.
1: Ryś pędzelek.
0: Ryś pędzelek, czyli nasze podcasty z Rysiem pędzelkiem.
1: Tak, też słuchałyśmy.
0: No proszę, wszędzie ryś pędzelek jest.
1: Naprawdę świetne. Świetne muzeum, mnóstwo takich interaktywnych.
3: Może też muszę zobaczyć, skaczesz jak ile i na przykład jak jesteś do niedźwiedzia, ile niedźwiedź jest ciebie wyższy.
1: No, świetna sprawa.
0: Tak?
2: Mhm. Tak.
0: Czyli dużo takich interaktywnych atrakcji dla dzieci.
1: I takich też nawet ruchowych. Czy skaczesz jak niedźwiedź, czy skaczesz jak wilk, czy skaczesz na przykład jak sarna.
3: Jak zając.
1: Jak zając. Świetne, naprawdę polecamy.
0: A to jak się skacze jak wilk?
1: No, daleko.
2: Dość daleko.
0: Tata był z dziewczynami i skakał jak wilk, czy nie?
2: Brakowało trochę do wilka.
0: Rozumiem. To teraz podsumowując nasze opowieści bieszczadzkie, gdyby każdy z was jednym zdaniem mógł polecić naszym słuchaczom, dlaczego w te wakacje warto odwiedzić Bieszczady, to co byście w tym zdaniu zawarli, pani Alicjo?
1: Przyroda, przyroda i przyroda. Dużo zieleni i takiego odpoczynku, ile takiego zresetowania się. Naprawdę. Polecam wszystkim.
0: A ty, Haniu?
3: Że jest bardzo dużo przyrody i można bardzo odpocząć.
0: Jeszcze pan Paweł?
2: Spokój przede wszystkim, cisza, spokój i dużo atrakcji do zwiedzania, jak ktoś lubi. Bo jest co zwiedzać.
0: Zatem, kochani, drodzy radiosłuchacze, do 10:00 jest poranek, a potem zakładamy plecaki i w Bieszczady. A gośćmi Polskiego Radia Dzieciom była wspaniała rodzinka z Bieszczad, z Orzechówki, pani Alicja i pan Paweł Śnieżek i ich córka Hania. Dobrego czasu w Warszawie wam życzę i wracajcie do nas niebawem. Jak będziecie kolejnym razem, to zapraszamy do Polskiego Radia Dzieciom. Może krasnoludki nie będą na urlopie i też, wiesz, Haniu, wpadną do naszego studia.
1: A czy możemy jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Tak, pozdrawiajcie.
1: To ja bym chciała pozdrowić szkołę, w której pracuję, szkołę w Niebylcu, panią dyrektor Anię Daszykowską i klasę drugą.
0: Hania, pozdrawiaj, jeśli kogoś
3: chcesz. Całą drużynę, z którą ćwiczę na zawody sportowe.
0: Na te strażackie, prawda? Pozdrawiamy was serdecznie i pan Paweł.
2: Przede wszystkim rodzinę chciałbym pozdrowić. I znajomych, i kolegów. Oraz całą Orzechówkę.
0: Bawcie się dobrze w Warszawie i wracajcie do nas niebawem. Dziękujemy, że do nas
1: wpadliście.
0: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj naczyń. Śpiewać chcą, tańczą w takt, to panienko, Francja wszak. Pani obiad wyśmienity sam.
2: Autopromocja.
3: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
2: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Na zegarach 9, Jacek Zawada, Filip Górski. Jesteśmy porankowo razem z wami do godziny 10.

Wyruszać już czas na pewno na wyprawę wakacyjną i sobotnią, i letnią, i lipcową razem z nami, bo dzisiaj wędrujemy po Bieszczadach, Beskidach, po znakomitościach i wspaniałościach województwa podkarpackiego. A jeśli ktoś z Was był kiedyś w Bieszczadach, a może jest właśnie teraz i chciałby nam jeszcze podpowiedzieć, jakie wspaniałe miejsca można tam obejrzeć, znaleźć, zwiedzić, przewędrować, to dzwońcie do nas i dzielcie się swoimi wspomnieniami i swoimi polecajkami prosto z Bieszczad. 22 645 20 55. A ja mam teraz taką ciekawostkę, w zasadzie dwie ciekawostki. Jedną filmową, a drugą książkową. 25 lat temu, w 2001 roku, kręcona była ekranizacja, taka współczesna ekranizacja książki Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy. Nie wiem, czy wiecie, że część zdjęć plenerowych realizowano właśnie w tym filmie na terenie Jeziora Solińskiego, o którym tak pięknie opowiadała dzisiaj pani Alicja, i w okolicach Bieszczad. To jest ta bieszczadzka ciekawostka filmowa. Teraz czas na książkę, a raczej na serię książek pod tytułem Żubr Pompik autorstwa Tomasza Samojlika. Żubr Pompik opowiada o nie tylko o żubrze, ale w ogóle o zwierzętach polskich lasów. Akcja co prawda rozgrywa się w Puszczy Białowieskiej, ale wiele opisanych tam gatunków, takich jak żubry, wilki, rysie czy niedźwiedzie, można spotkać także w Bieszczadach. Żubr Pompik, ryś pędzelek, no właśnie, o rysiu pędzelku wspomniała dzisiaj z kolei Hania, z którą rozmawialiśmy kilka chwil temu. Przypominam wszystkich, którzy pamiętają i lubią przygody rysia pędzelka, a również tych, którzy jeszcze nie poznali jego wędrówek po Bieszczadach. Odsyłam Was do naszego słuchowiska Ryś Pędzelek i Wyprawa Dzikich Odkrywców. Można znaleźć odcinki, kolejne odcinki tego słuchowiska na naszej platformie podcastowej polskieradio.podcasty.pl. A ja się pochwalę, a co, w jednym z odcinków słuchowiska ja też się pojawiłem, wcieliłem się za pomocą mojego głosu w postać szarego wilka Noska, a rysiem pędzelkiem jest oczywiście nasza wspaniała koleżanka redakcyjna Agnieszka Kunikowska. Polecam Wam serdecznie to słuchowisko Ryś Pędzelek i Wyprawa Dzikich Odkrywców. Zatem odkrywajmy jeszcze do godziny 10 nasze piękne Bieszczady. Jesteśmy cały czas w górach.

Do góry skaczemy cały czas i po górach wędrujemy dzisiaj, dokładniej mówiąc, po górach Bieszczadach. Bieszczadach. No właśnie, zastanówmy się teraz może, skąd w ogóle ta nazwa Bieszczady. Okazuje się, że jedna z najpiękniejszych legend opowiada o dwóch psotnych duchach. Biesach i czadach. Bies miał silny, był silny i uparty, a czad był sprytny i bardzo szybki. Obaj często się ze sobą spierali, urządzali zawody w górach, a to przenosili ogromne głazy, a to ścigali się po stromych bieszczadzkich zboczach. I podobno niektóre wielkie kamienie leżące dziś na szlakach to właśnie ślady ich zabaw. Ludzie wierzyli, że gdy nad górami pojawia się mgła, to duchy znowu urządzają swoje górskie zabawy po połoninach. Oczywiście jest to tylko legenda, a w legendach jest więcej fantazji niż prawdy, ale myślę, że chociaż jakaś odrobinka, jakieś ziarenko piasku prawdy może w tej legendzie jest. A jeśli tak, to cała ta opowieść dodaje naszym przepięknym Bieszczadom jeszcze więcej takiej nutki tajemniczości. A z nutką tajemniczości i takiego niedopowiedzenia na pewno kojarzy mi się zamek, nie jeden zamek, z powity mgłą, gdzieś na wzgórzu położony. Piękny zamek znajdziemy również w województwie podkarpackim, tylko musimy dotrzeć do Łańcuta. To właśnie tam stoi na wzgórzu przepiękna budowla z bajki, jak z bajki. Jak z bajki o księżniczkach i rycerzach. Łańcucki zamek otacza ogromny

Park pełen starych drzew, kwiatów, alejek. A w zamku, jak już zdecydujemy się wejść do środka, to można zobaczyć bogato urządzone komnaty, dawne meble, obrazy i niezwykle pięknie zdobione i bogato zdobione żyrandole. Wielką atrakcją są tam także zabytkowe powozy, którymi przed laty podróżowali i królowie, i arystokraci. A innym ciekawym miejscem są ruiny zamku w Odrzykoniu, z którym też wiąże się wiele legend o rycerzach, a przede wszystkim o ukrytych skarbach. Zatem jeśli interesuje Was historia, jeśli interesują Was jakieś sekretne korytarze, które często można znaleźć w starych zamkach, to proszę bardzo, zamek w Łańcucie i zamek w Odrzykoniu czekają szczególnie w wakacje właśnie na Was, na tych, którzy uwielbiają odwiedzać takie miejsca. A jakie inne miejsca można odwiedzić jeszcze w Bieszczadach? Poszukujemy ich cały czas.

A ja dzisiaj chcę wam pomóc odkrywać najwspanialsze i najciekawsze, może czasem najdziwniejsze miejsca na mapie Bieszczad. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że w Bieszczadach można znaleźć opuszczone wsie. I myślę, że to brzmi bardzo ciekawie dla wszystkich tych, którzy lubią odkrywać takie nietypowe miejsca w czasie wakacji. Dawno temu właśnie w tych bieszczadzkich, opuszczonych dziś wioskach mieszkali ludzie, ale po II wojnie światowej wiele tych miejsc zostało właśnie opuszczonych. Dziś można tam znaleźć tylko stare sady, kamienne fundamenty i wszystko ukryte gdzieś w bieszczadzkim lesie. I to sprawia znowu wrażenie takiej baśniowości, takiej tajemnicy, takiego niedopowiedzenia. Ja opowiadam wam już o Bieszczadach po

ponad godzinę i nawet z samej opowieści, do której czerpałem mnóstwo informacji z różnych przewodników turystycznych, nawet z samej opowieści i z tych zdjęć Bieszczad, których się naoglądałem przed audycją, ta kraina jawi mi się naprawdę tak bardzo, bardzo, bardzo baśniowo, bardzo tajemniczo i bardzo zapraszająco, jeżeli chodzi o przyrodę i jeszcze raz przyrodę, tak jak jednym zdaniem podsumowała Bieszczady pięknie nasza dzisiejsza gościni, pani Alicja, razem ze swoim mężem Pawłem i córką Hanią, których raz jeszcze pozdrawiamy. A skoro przyroda, to oczywiście już wiemy, że mnóstwo zwierząt, ta opowieść o sarnie, która niemalże zagląda do przez okno do domku pani Alicji i jej rodziny, bardzo mnie dzisiaj zachwyciła. Połoniny jak najbardziej pociągają, by właśnie w Bieszczady się wybrać latem, ale na pewno ekscytujące są też wieczory, a szczególnie noce w Bieszczadach. Bo nocą właśnie można zobaczyć tysiące gwiazd na niebie. Dlaczego te gwiazdy są tak dobrze widoczne? Ano dlatego, że w Bieszczadach jest bardzo mało sztucznego światła, stąd też niebo jest wyjątkowo ciemne. W pogodną noc można dostrzec bez problemu Drogę Mleczną i obserwować gwiazdy na nocnym niebie i dopisywać jakieś bieszczadzkie opowieści, wymyślone wtedy, kiedy obserwujemy i wpatrujemy się w te gwiazdy. Myślę, a raczej podejrzewam, że wielu z naszych słuchaczy, którzy są teraz razem z nami i słuchają poranka w Polskim Radiu Dzieciom, odwiedziło chociaż raz Bieszczady w swoim życiu. Co byście nam polecili do zobaczenia, do odwiedzenia właśnie w tym rejonie Polski?

Bieszczady i Beskidy. Jeszcze tę drugą nazwę dorzućmy w tej naszej dzisiejszej opowieści i wędrówce po południowo-wschodniej, po południowo-wschodnich krańcach naszego kraju. Bieszczady to jedno z pasm górskich należących do Beskidów, a Beskidy to duża grupa pasm górskich rozciągających się nie tylko przez Polskę, ale też przez Słowację, Czechy i Ukrainę. Może inaczej to wyjaśnię jeszcze. Wyobraźmy sobie, że Beskidy to jest po prostu jedno całe wielkie drzewo, a o, no właśnie, dobre porównanie. A Bieszczady to będzie jedna z gałęzi tego drzewa. I chyba teraz już wszystko jasne. Zatem wędrujmy dalej i po Bieszczadach, ale też po Beskidach, czyli po innych pasmach górskich Beskid. Będąc właśnie w tym rejonie Polski lub też przechodząc już na stronę czeską, tudzież słowacką, możemy podziwiać beskidzkie owce i oscypki wyrabiane w tym rejonie górskim. Bo Beskidy od wieków są przecież krainą pasterzy i owiec. Latem na górskich halach możecie spotkać stada spokojnie pasących się zwierząt, a opiekują się nimi bacowie. Bacowie, czyli doświadczeni pasterze, którzy znają góry po prostu jak własną kieszeń. Mieszkają przez wiele tygodni w drewnianych szałasach zwanych bacówkami i tam przygotowują tradycyjne sery z mleka owczego. Najbardziej znanym z tych serów jest oczywiście oscypek, chociaż warto tutaj od razu powiedzieć, że prawdziwy oscypek produkuje się przede wszystkim na Podhalu, a w Beskidach powstają przede wszystkim inne pyszne sery, bunc albo bryndza. Jeśli odwiedzicie taką beskidzką bacówkę, to bez trudu będziecie mogli sobie popatrzeć, zaobserwować, jak dawniej wyrabiano sery ręcznie i sprawdzić, że była to rzeczywiście bardzo wymagająca praca, praca, przy której trzeba było mieć dużo cierpliwości i doświadczenia. Sery, bacowie, no i jeszcze owce. Owce też wpisują się jak najbardziej w ten beskidzki krajobraz. Owce, które pomagają dbać o górskie łąki, ponieważ zjadają trawę i młode krzewy i dzięki temu ta trawa jest na takiej dobrej, niskiej wysokości. Nie, zaplątałem się w tych słowach. Jest po prostu niezbyt wysoka i dzięki temu kosiarka nie jest potrzebna, bo działają owce. Owce, które jedzą sobie trawkę na śniadanie, na obiad i na kolację. I dzięki temu te wszystkie beskidzkie hale pozostają piękne, pełne kwiatów, szczególnie teraz w pełnym wakacyjnym słońcu. To my teraz muzycznie wyruszmy przed siebie, docierając może do

Bieszczad, może na Hale Beskidzkie, a może gdzieś jeszcze? Jak spędzacie wakacje? W górach, nad morzem? Czy gdzieś w nieznane lubicie wyruszyć razem z rodzicami? W jakimś kierunku, w którym jeszcze nigdy nie byliście? Jak to u was wygląda? 22 645 20 55. Zapraszam do rozmowy wszystkich chętnych.

0: Niechaj słonko nam świeci w każdej wyprawie, w znane i w nieznane. W Warszawie słonko jak najbardziej świeci, widzę je przez okno w naszym studiu, a ciekaw jestem, czy świeci słonko również u Anielki. Dzień dobry, Anielko.
1: Dzień dobry.
0: Czy słonko świeci u ciebie pięknie i wyraźnie?
1: Tak.
0: Co robisz dzisiaj? Jak spędzasz tę wakacyjną sobotę?
1: Jadę do
0: dziadka. Mhm. I co będziesz robiła z dziadkami? Jakie plany?
1: Będę sprzedawała bransoletki.
0: Będziesz sprzedawać bransoletki z dziadkami razem?
1: Nie, dziadkowie będą kupować.
0: A z kim będziesz sprzedawać te bransoletki? Z panią Chichotką, która jest obok ciebie? I którą słyszę, to mama tak pięknie się śmieje, Anielko, tak?
2: Tak, tak, mamusia. Dzień dobry.
0: Dziewczyny, to ile ty...
1: Nie, sama to będę sprzedawać.
0: Sama będziesz sprzedawać? A masz jakąś kasę do tego? Czy taki terminal? Będzie można płacić kartą, czy tylko gotówką?
1: Różnie. Tylko gotówką.
0: Tylko gotówką. A jak ja bym na przykład z takiej gry Monopol przyjechał do ciebie z taką gotówką, właśnie z tej gry planszowej, to też mógłbym zapłacić taką gotówką? Albo taką gotówką na przykład wyciąłbym z papieru i pokolorował i napisał 10 zł, to taka gotówka też będzie dobra?
1: Nie.
0: Czyli musi być prawdziwa?
1: Tak.
0: To opowiadaj proszę, co to za bransoletki, jak one wyglądają, jak je się robi?
1: Takie z kubeczek.
0: Mhm. A coś więcej możesz nam opisać jeszcze bardziej, te bransoletki? Jakie kolory
1: sama
0: mają?
1: Sama je robię.
0: Sama je robisz. Ile czasu robi się taką jedną bransoletkę?
1: Po kilka minut.
0: Tak szybko? I ile tych bransoletek wieziesz do dziadków

0: 3, 4, 7, 50?
1: Do jakoś tak blisko 7.
0: Blisko 7, no dobrze. No to trzymam kciuki, żeby udało ci się te wszystkie bransoletki sprzedać. Ale zaraz, bo jedziesz do dziadków, to będą dwie osoby, babcia i dziadek. A skoro tych bransoletek jest około 7, to komu sprzedasz resztę tych bransoletek?
1: Prababcią.
0: Czyli ty już masz cały plan w głowie ułożony, tak? Komu będziesz sprzedawać bransoletki?
1: Tak.
0: No dobrze. Anielka, wiesz co? Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że twoje piękne imię jest tak uwielbiane, że dodzwoniła się do nas druga Aniela. Chcesz ją poznać?
1: Tak.
0: Dzień dobry, Anielo.
2: Dzień dobry.
0: A ty, Anielko, skąd do nas dzwonisz?
2: Sadownek.
0: Mhm. Wiesz, że ja też z Anielką teraz rozmawiam? Rozmawiam i z tobą, i z drugą Anielką, która jest na drugiej linii. Dziewczyny, to możecie się przywitać. Mówimy wszyscy cześć? 3, 4.
2: Cześć.
0: Cześć i czołem. Widzicie, jakie macie piękne imię? Jakie jest popularne? No to teraz Anielka numer 2. Anielko, droga Anielko, jak ty spędzasz dzisiejszą wakacyjną sobotę? Jakie masz plany? Co będziesz
2: jadę
0: dziś robić?
2: Jadę do babci na grilla.
0: Ale fajnie. Z mamą jedziesz?
2: Tak. Słuchajcie, i z tatą.
0: I z
2: bratem.
0: Cała rodzinka jedzie. Pięknie, ale jak to wspaniale brzmi. Anielka numer 1 jedzie z mamą chichotką i Anielka numer 2 też z mamą chichotką jedzie, bo mama numer 2 też się zaśmiała. Ja przepraszam, że tak mówię numer 1, numer 2, bo chcę po prostu rozróżnić Anielki. No dobrze, czyli będzie u jednej Anielki będzie grill u dziadków, a drugiej będzie sprzedaż bransoletek. No to dużo się u was dzisiaj dzieje. Bardzo, bardzo wam dziękuję obie Anielki, że do nas zadzwoniliście. To teraz Anielka numer 2. Kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Mojego brata Józka, mojego tatę, moją mamę, moją babcię, moją drugą babcię, mojego dziadka, mojego drugiego dziadka i Zosia i Kacperka.
0: A my serdecznie pozdrawiamy ciebie, mamę chichotkę, całą rodzinkę i życzymy smaczniutkiego grilla. Do usłyszenia, hej, hej.
3: Do usłyszenia, do widzenia.
0: A teraz wracamy do Anielki numer 1. Anielko, jesteś cały czas z nami?
1: Tak, jestem cały czas.
0: To proszę, to ja trzymam, najpierw tak powiem, że trzymam kciuki, żeby sprzedaż była dobra. I jak najwięcej bransoletek, żeby udało ci się sprzedać. A teraz, a właśnie, powiedz nam, a jak już sprzedasz te bransoletki, to co sobie kupisz za te pieniążki?
1: Meble do nowego pokoju.
0: O, to takie drogie te bransoletki będą chyba. Dobrze. Bardzo dobrze główka pracuje, Aniela. Brawo, brawo, brawo. Kogo chce pani, nasza pani, młoda pani biznesmen, kogo chce pozdrowić?
1: I pozdrawiam całą rodzinę, całe polskie radio dzieciom, moje przedszkole. I już nikogo.
0: Dobrze. A może mama chichotka chce kogoś pozdrowić?
4: Również jak córeczkę pozdrawiam całe polskie radio dzieciom i całą naszą rodzinkę.
0: Pozdrawiamy.
4: I życzę wszystkim tak udanego wyjazdu w sobotę, jak my mamy.
0: No pewnie, że tak. Piękne życzenia, piękne pozdrowienia. Niech wam się dobrze jedzie i spędza czas u dziadków i bransoletki niech wszystkie pójdą w 3 minuty. Wszystkiego dobrego, dziewczyny. Cześć.
4: Dziękujemy ślicznie. Do widzenia.
0: No tak, a jak ktoś z was jeszcze nie ma takiego planu, jak i jedna, i druga Anielka, i ich rodzinki, no to możecie pamiętać.

Pamiętajcie, bo sobota się dopiero zaczyna, wyruszyć na przykład na weekend w Bieszczady albo w jakieś inne beskidzkie pasmo, bo i Bieszczady, i Beskidy są pełne czystych górskich potoków i dla tych potoków myślę, że też warto tam się znaleźć. Woda w tych pięknych potoczkach płynie szybko, przeskakuje przez kamienie, tworzy takie małe, malownicze kaskady. Słychać szum takiego potoku już z daleka i wielu turystów, szczególnie tych, którzy rzadko odwiedzają Bieszczady, uważa to za taką najpiękniejszą muzykę natury, wtedy kiedy jesteśmy w górach. Nad wodą żyją ważki, możemy też spotkać żaby albo salamandry plamiste i przede wszystkim wiele gatunków ptaków. Ale, uwaga, w chłodnej wodzie, w tych górskich potokach można też spotkać pstrągi, które świetnie sobie radzą z silnym nurtem tychże potoków. A niektóre źródła są tak czyste, że od wieków uważano je za wyjątkowe i opowiadano o nich legendy. Dawniej zresztą ludzie wierzyli, że w górskich strumieniach mieszkają dobre duchy, które opiekują się bieszczadzkimi i w ogóle beskidzkimi lasami. To my teraz spróbujemy z paplajkami podbijać wędrowniczo cały świat, a zaraz po piosence ciekawa rozmowa z kimś, kogo dobrze znacie.

0: I taką piosenką właśnie witamy naszego gościa, Martynę Chuderską, która po prostu cały czas podróżuje przez całe wakacje. Troszkę jest u nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom, a troszkę nie jest. Ostatnio była w Rabce, teraz jest w Olsztynie i co ciekawego dzieje się w Olsztynie, już nam wszystkim szybciutko opowie Martyna. Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, witam. Takim jestem trochę gościem, trochę nie gościem,
0: tak.
1: Ale rzeczywiście...

0: W Polskim Radiu Dzieciom na co dzień zadomowiona, a w wakacje, tak jak wspomniałeś Jacku, w podróżach. Tych podróży całkiem przez cały lipiec, a to w związku z tym, że dużo się dzieje.
1: Właśnie.
0: I to bardzo dobrze, proszę Państwa, że tyle się dzieje, bo na przykład w Olsztynie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek.
1: Już jego 21. edycja, prawda?
0: 21, tak. Ten festiwal wrócił w ubiegłym roku po aż 10 latach przerwy. No i jak się okazuje, zapotrzebowanie na sztukę w Olsztynie jest bardzo duże, a wiemy dobrze, że teatry zazwyczaj odpoczywają w wakacje, więc to jest wspaniała okazja, żeby zobaczyć świetne sztuki, nie tylko z Polski, ale także z Europy. Wspominałeś przed chwilką, jak słyszałam o Rapce, i
1: tak,
0: to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo dokładnie tydzień temu Polskie Radio Dzieciom było w Rapce na Festiwalu Literatury dla Dzieci. Byliśmy też w Teatrze Rapcio, bo tam odbywała się konferencja. Poza tym teatr jest zaprzyjaźniony z Festiwalem Literatury. Często adaptacje książek, sztuki są wystawiane na deskach Teatru Rapcio, również z festiwalowymi gośćmi. Na przykład bawiliśmy się w ten sposób z poszczególnymi częściami Myszonka. No a w tym roku Teatr Rapcio przyjechał do Olsztyna. I wczoraj pierwsza sztuka,
1: śledzą
0: jaką miałam
1: cię
0: okazję zobaczyć, śledzą mnie, śledzimy się nawzajem.
1: Tak.
0: Dokładnie, ja śledzę ich, oni mnie. Przyjechali ze spektaklem o emocjach, znakomitym. Sala była wypełniona po brzegi. Zastanawialiśmy się, jakie emocje nam towarzyszą i cóż to takiego. Dzieci były rozemocjonowane i bardzo zaangażowane i odpowiadały na pytania aktorów, bo to był taki spektakl momentami też interakcyjny i interaktywny. I najbardziej mi się podobały takie odpowiedzi na oswajanie takich trudniejszych emocji.
1: Tak.
0: Co robimy i co jest najlepsze. Jacek, jak ty oswajasz? Co najbardziej lubisz?
1: Co najbardziej lubię? Najbardziej
0: to ja
1: lubię
0: powiem
1: chyba
0: ci, co dzieci lubią.
1: To powiedz, co dzieciaki lubią, właśnie.
0: Przytulasy, przytulasy.
1: To tak.
0: Najczęściej słychać było z widowni.
1: Tak, no to najlepszy
0: całusy
1: sposób.
0: Całusy i przytulasy.
1: No to najlepszy sposób na oswajanie przeróżnych, szczególnie tych trudnych emocji. A jakie,
0: tak
1: jakie emocje towarzyszyły na widowni? Właśnie dzieciakom, które odpowiadały na te pytania aktorów i wszystkim, którzy śledzili losy bohaterów spektaklu.
0: Dużo było radości, dużo było śmiechu, ale też takiego zaciekawienia, zaintrygowania. No potem to chyba też wdzięczności. W ogóle rozmawialiśmy
1: pięknie
0: o wdzięczności, bo bardzo rzadko mówimy o niej jako o emocji, o czymś, co jest takie ważne. I ta wdzięczność to była na początku taka tycia w spektaklu, ale potem rosła. I myślę, że warto sobie to przypominać.
1: Tak, warto to sobie przypominać. I myślę, Martyno, że to jest taka emocja, której my trochę jeszcze cały czas nie doceniamy na co dzień, prawda? Trochę o niej zapominamy.
0: Nie. Na pewno nie, a wdzięczność za takie małe rzeczy, które nam się przytrafiają, jak sobie wrzucamy takie światełka do słoika, nawet jak sobie to wizualizujemy, że na przykład, och, dzisiaj jestem w Olsztynie i świeci takie słońce, w ogóle się tego nie spodziewałam wczoraj, bolało jak z cebra, a tutaj mamy piękną pogodę, 20 kilka stopni na termometrach i bardzo dobrze, bo pierwszy spektakl, który dziś można zobaczyć, będzie grany w plenerze.
1: Czyli słońce jak najbardziej
0: w zasadzie to dwa spektakle. Tak, dwa spektakle mamy plenerowe o tej samej godzinie, ale to proszę się w ogóle nie martwić, bo program jest tak ułożony, że można zobaczyć i Szewczyka Dratewkę na plaży miejskiej przy ulicy Kapitańskiej 23 o 12. I można równolegle teoretycznie zobaczyć też spektakl włoski Uważajcie na tych dwoje, ale on będzie grany też w plenerze o 14. Poza tym spektakl tych dwoje też oglądaliśmy wczoraj, więc można sobie tak dobierać te spektakle, żeby rzeczywiście zobaczyć tyle, ile tylko zdołamy. Szewczyk Dratewka jutro też na zakończenie festiwalu o godzinie 16:00. Również na plaży miejskiej, więc mocno trzymamy kciuki za pogodę w ten weekend w Olsztynie.
1: Czy wybierasz się też, Martyno, na bajkę o szczęściu, nawiązując do tej naszej rozmowy o emocjach?
0: Tak, bajka o szczęściu jutro o godzinie 13:00 i teatryle przyjadą z Poznania. Jeszcze nie przyjechali, bo ja tutaj wypatruję gości, żeby też łapać dźwięki dla was, więc na pewno będę dzisiaj rozmawiała z twórcami Szewczyka Dratewki. No i jestem też bardzo ciekawa, dwa tych

spektakli adresowanych do troszkę starszego widza. Wczoraj oglądaliśmy na przykład taki ciekawy, ja bym to nazwała nawet pewnego rodzaju eksperymentem, Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, to filia we Wrocławiu, przyjechali studenci

0: momencie. Ja tej sztuki nie znam, dlatego w ogóle byłam zadziwiona, że to Bruno Schulz. Historia dotyczyła takiego prezentu, który przysłał Bóg z nieba. I ten prezent był schowany w wielkim kartonowym pudle. Oho, no i najpierw się zastanawialiśmy, co tam może być. Potem zaglądaliśmy do tego pudła. Okazało się, że tam jest patyk. Taki wielki patyk, który ma nam dać jakąś odpowiedź. Obserwowaliśmy, co się z tym patykiem dzieje. Niektórzy próbowali się zachowywać jak patyk, albo sprawdzać, co on może poczuć. Jedni dostali odpowiedź na to pytanie, inni nie, ale na tym właśnie taki eksperyment polega. Więc myślę, że warto chodzić też na spektakle, które gra młodzież, zdecydowanie, bo...
1: Halo, halo, Martyno? Oj, i chyba Martyna, ja coś czuję, że Martyna już pobiegła.
0: Halo, halo, nie wiem, czy się słyszymy.
1: Jesteś, ja już myślałam, że pobiegłaś polować na kolejny spektakl.
0: Nie, nie, nie. Bo tak cichutko się zrobiło w studiu. Tak, myślałam, że zniknęła.
1: A ja myślałam, że to ta nasza bieszczadzka cisza, bo my dzisiaj o Bieszczadach rozmawiamy. Ale nawet jeżeli zniknęłaś, to już twój głos powrócił. Wyskoczyłaś z powrotem z naszego radiowego pudła. Dokończ, proszę, tę opowieść o Schulzu.
0: No bo wiecie, takie właśnie historie się tutaj dzieją, kosmiczne.
1: Tak.
0: Na antenie również, jak się okazuje. No, była to historia naprawdę zaskakująca z muzyką na żywo. Też. I to były takie współczesne bity. Było trochę odważnych wśród publiczności, którzy też chcieli zajrzeć do pudła. Dostawaliśmy taką specjalną instrukcję obsługi. No, było to ciekawe. Była to trochę praca z ciałem. No, ty jako aktor pewnie tego doświadczałeś w szkole teatralnej.
1: Tak, dlatego z taką
0: jako widzowie
1: tego słucham.
0: Też z taką ciekawością patrzyliśmy, jak to jest. No, w tej sztuce akurat aktorzy mocno utożsamiali się z rolą i wchodzili w tę rolę, tak jakby oni byli tymi konkretnymi postaciami. Zresztą w spektaklu też mieli swoje imiona.
1: Aha.
0: I to było też dla mnie bardzo ciekawe później w rozmowie w audycji Kultura Nie Śpi, kiedy nas odwiedzili. Jak to jest? Czy budując każdą z ról, aktor jednak wkłada tam troszeczkę siebie? Czy czasami bywa tak, że trzeba się zupełnie odciąć od tej swojej osobowości, jak budujemy na przykład postać, z którą w życiu takim codziennym byłoby nam nie po drodze? To pewnie też pytanie do ciebie.
1: Tak,
0: Jacku.
1: Ja właśnie tego słucham, a ciekaw jestem, jakich odpowiedzi udzielili ci, Martyno, ci młodzi aktorzy, bo tak jak powiedziałaś, to są studenci, prawda?
0: To są studenci, tak. Ale to był spektakl dyplomowy, więc oni już są na finiszu tej edukacji teatralnej. No mówili, że oni jednak budują postać zaczynając od siebie.
1: Tak,
0: I szukając najpierw w sobie, no dużo zależy też oczywiście od wskazówek reżysera. Ale najpierw szukają jakichś takich połączeń z rolą, rzeczywiście na bazie, no może nie tyle własnych doświadczeń, bo to już za dużo powiedziane, ale jakiejś takiej swojej emocjonalności.
1: Tak. To był spektakl, ja w międzyczasie, tak jak sobie rozmawiamy, sprawdziłem, inspirowany traktatem o manekinach Brunona Schulza, więc bardzo
0: ci dziękuję,
1: tak,
0: dokładnie.
1: Sztuka wysokich lotów, jestem bardzo, bardzo ciekaw tego spektaklu, ale też tych wszystkich innych, które przed tobą. Zazdroszczę tego Olsztyna i czekamy koniecznie na kolejne twoje relacje. Baw się dobrze i zbieraj wspaniałe dźwięki dla nas. Zgoda?
0: No bardzo ci dziękuję. Jeszcze korzystając z okazji, chciałam pozdrowić naszych słuchaczy, którzy przyjechali wczoraj na spektakl Emocje. Co to takiego? Takie cudowne dziewczyny, które do nas dzwonią. Mieszkają tutaj w okolicach Olsztyna. Lena, Majka, mama dziewczyn. I to było dla mnie najbardziej emocjonujące spotkanie olsztyńskie.
1: Proszę bardzo. No to mam nadzieję, że jeszcze chociaż kilka albo kilkanaście takich emocjonujących spotkań przed tobą i z olsztyńską publicznością i z artystami, tymi, którzy przynoszą te emocje na scenę, a potem przenoszą się te emocje wprost na widownię. Wszystkiego dobrego, Martyno. Wspaniałych...
0: Wszystkiego dobrego. Ściskamy.
1: Ściskamy
0: z Olsztyna. Dużo słoneczka wam wysyłamy.
1: A my
0: ale
1: mamy
0: jest
1: dużo. A my mamy też dużo.
0: To ale jest... słońca to nigdy nie za wiele.
1: Oczywiście. Oczywiście, że tak. Tęsknimy, wracajcie bezpiecznie, ale wcześniej napawajcie się tymi emocjami teatralnymi. Uściski serdeczne.
0: Chciałam powiedzieć,

0: tylko 2 godziny 15 pociąg z Warszawy. Zdążycie na te spektakle, które są grane dziś i jutro. I naprawdę warto. To jest ostatni weekend tego festiwalu.
1: Naprawdę? A kolejny 2:15? Za rok.
0: Tak, 2:15. No to jest fantastyczny pociąg.
1: Ja się zastanowię, ja zaraz kończę poranek, mogę do was przyjechać.
0: No, Jacku, powiedziałeś A, trzeba powiedzieć B.
1: Potem będzie C, D i tak. Kolejne spektakle będę mógł obejrzeć. Trzymajcie się, może do zobaczenia, a na pewno w 100% do usłyszenia. Dzięki, Martyno.
0: Tak jest, wszystkiego dobrego, pa.
1: Pa, pa. Drodzy radiosłuchacze, tak się rozgadaliśmy, tak nam pięknie rozmowa upływała, ta teatralna rozmowa z Martyną Chuderską prosto z Olsztyna, że... Ja nawet nie zauważyłem, że nasz poranek dobiega końca, ale nie martwimy się, bo kolejne radiowe atrakcje czekają na was cały czas w studiu Polskiego Radia Dzieciom. A jakie to będą atrakcje? No właśnie, już za niespełna 4 minuty rozpocznie się rodzinny tor przeszkód. Agnieszka Kunikowska i Filip Górski czekają już na was niecierpliwie, z utęsknieniem, zagadki przygotowane, jakie będą, czego będą dotyczyć dzisiaj. Ja wiem, trochę nie wiem. Nie mogę wam w każdym razie tego zdradzić, żeby tajemnica przetrwała do końca. A póki co, mam nadzieję, że udało nam się z Filipem i naszymi dzisiejszymi gośćmi zachęcić was do tego, żeby odwiedzić Bieszczady i w ogóle przepiękne Beskidy, chociaż jeden, jedyny raz w czasie tych wakacji. Trzymajcie się ciepło, dobrej soboty i rodzinny tor przeszkód wjeżdża powolutku już za chwilę, za niespełna 3 minuty. Jacek Zawada, Filip Górski. Dziękujemy za sobotni poranek. Do usłyszenia.

0: promocja.
1: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Rodzinny tor przed.

Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 10:00. Zapraszam na nasze wakacyjne, dwugodzinne spotkanie na rodzinnym torze przeszkód. Dzisiaj, jak zawsze, mam dla was zagadki, mam pytania, mam zadania, ale mam też niespodzianki. Nie tylko te niespodziankowe niespodzianki, które wam wysyłamy, bo dzisiaj będziemy mieć także niespodziankowych gości. To dopiero w drugiej godzinie naszego spotkania. A teraz już przypominam numer telefonu do nas 22 645 22 66 i przypominam, że zadania, pytania są podzielone na te dla małego zawodnika i na te dla dużego zawodnika. A hasło na dzisiaj? Jakby to ująć? Podróże, miejsca, które odwiedzamy, środki lokomocji, ale też to, co w podróży spotykamy i to, czego możemy spróbować w tych miejscach, do których jedziemy. Słowem, wakacyjnie dziś będzie bardzo, no bo w końcu przecież mamy wakacje. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry raz jeszcze, zapraszam i skaczemy do słońca.

No można dzisiaj wystawiać buzię do słońca i skakać do słońca, bo słońca chyba dzisiaj w całym kraju nie brakuje. Jeżeli jest inaczej w miejscu, w którym mieszkacie, jeżeli nie ma u was słońca, to proszę o szybki, ekspresowy raport. Zrobimy coś z tą sytuacją. Taką mam przynajmniej nadzieję. To jest Polskie Radio Dzieciom, to jest Rodzinny Tor Przeszkód i to jest dobry numer telefonu do nas. 22 645 20 55, moi drodzy. Nie wiem, jakiś chochlik wskoczył tutaj do głowy i potem przedostał się do mikrofonu. Jeszcze raz, 645 20 55 poprzedzone cyferką 22. No i co? Zaczynamy. Sięgam po zestaw pierwszy. Zagadkę dźwiękową mam dla małego zawodnika. Pytanie brzmi, co to za dźwięki i z jakim miejscem można je skojarzyć? Co to za miejsce i z jakim miejscem się kojarzy? To pytanie do małego zawodnika, a nowego, a dużego zawodnika pytam o to, jak pierwotnie nazywało się miasto Nowy Amsterdam? Nowy Amsterdam, jak się kiedyś nazywał? Kiedyś tak się o nim mówiło, dzisiaj mówi się Big Apple, albo miasto, które nigdy nie zasypia. O jakim mieście mowa? 22 645 20 55.

0: Polskie Radio Dzieciom, rodzinny tor przeszkód i pierwsza odważna drużyna na starcie, drużyna mieszana w składzie Julka i jej tata, pan Łukasz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak tam wasze wakacje?
1: Fajnie.
0: A jesteście teraz w drodze, w podróży, czy tam, gdzie mieszkacie?
1: Tak, tak.
0: Ale tak dotyczy którego pytania?
1: Jedziemy na wakacje.
0: Ach, jak wspaniale! Dodzwoniliście się do nas w drodze na wakacje, a te wakacje będą gdzie?
1: W Kołobrzegu.
0: O, znakomicie. A jaka pogoda w trasie na razie?
1: Ładna.
0: No to niech tak będzie, także jak dotrzecie do Kołobrzegu. Kołobrzegu niech będzie ładnie i na plaży niech będzie ładnie i w ogóle niech to będą cudne wakacje. Ale zanim wakacje, to jeszcze rodzinny tor przeszkód przed wami, przed tobą, Juleczko. Zadanie dotyczące tych dźwięków. Posłuchaj i powiedz, co to jest w ogóle. Gdzie jesteśmy teraz?
1: W mieście.
0: A małym mieście, dużym mieście, jakbyś to określiła?
1: Dużo.
0: A na jakiej podstawie tak stwierdzasz? Co świadczy o tym, że to duże miasto?
1: Dzwonki.
0: Dzwonki.
1: Rowery, deszcz i w ogóle wszystko.
0: Czy tam był deszcz? Filipie, Filip Górski, mój wydawca za szybą, kiwa głową. Nie było deszczu, ja też nie słyszałam deszczu. Ale był taki szum, taki szum miejski. Może to ci się z deszczem skojarzyło? Taki odgłos opon na asfalcie, prawda? Tak. Czy to są przyjemne dla ucha dźwięki, dla twojego julkowego ucha dźwięki?
1: Tak.
0: Serio? Lubisz takie dźwięki miasta?
1: Jeszcze raz?
0: Lubisz takie dźwięki?
1: Tak.
0: A wiesz, że ja nie przepadam, bo oczywiście żyję w mieście i mam je na co dzień, ale bardzo tęsknię, kiedy jestem w mieście, do tego, żeby było troszkę ciszej, żeby inne dźwięki mnie otaczały. No ale każdy lubi co innego. Dobrze, a czy w Kołobrzegu myślisz, takie odgłosy usłyszysz?
1: Raczej tak.
0: No chyba nie aż tak. Samochody są, tramwajów nie ma, z tego co wiem, ale za to są inne przyjemne odgłosy. Szum morza. Co jeszcze?
1: Mewy.
0: Mewy, las też. Och, zazdroszczę ci tego Kołobrzegu. Dobrze, to jest bardzo dobra odpowiedź. Pytanie numer dwa. Co to znaczy, gdy ktoś mówi, że podróżuje na gapę? Podróżuje na gapę.
1: Bez biletu.
0: Bez biletu. A można podróżować bez biletu?
1: Nie.
0: No pewno, że nie, bo kara jest za to. Nie polecamy podróży bez biletu. Podróże bez biletu to tylko u nas, w Polskim Radiu Dzieciom. Możecie odwiedzać na jej dalsze zakątki świata, ale także zakątki Polski. Bez biletu, bez bagażu, po prostu słuchając audycji. Świetnie, Julko. Poproszę tatusia do telefonu.
2: Tak, tak, jesteśmy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie tatusiu. No to ten Nowy Amsterdam, to o jakim mieście się tak mówi? Albo Big Apple, albo miasto, które nigdy nie śpi?
2: No ja myślę, że Nowy Amsterdam w tej chwili to jest Nowy Jork.
0: I bardzo dobrze pan myśli. Był pan kiedyś w Nowym Jorku?
2: No zdarzyło się kilka razy, żebyśmy odwiedzili to miasto.
0: No dobrze, to proszę powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest? Nigdy nie zasypia to miasto, można tak o nim powiedzieć?

0: Myślę, że tak. Myślę, że bezwzględnie. To jest miasto, gdzie życie tętni pełną piersią 24 godziny na dobę.
1: A które miejsce w tym mieście podobało się panu najbardziej?
0: Myślę, że chyba Times Square.
1: Tak?
0: Tak, tak.
1: Aha, myślałam, że powie pan, że Central Park na przykład.
0: Central Park też, aczkolwiek zupełnie inne doznanie. Takie bardziej cichsze, takie bardziej spokojne.
1: Ja jakoś w tę stronę dążę, tak? Dlatego może takie przychodzą mi do głowy skojarzenia. Super, oczywiście. Nowy Amsterdam, Big Apple, miasto, które nigdy nie śpi, to po prostu New York, New York. A co to są pyry z gzikiem i gdzie je zjemy?
0: Pyry z gzikiem, tak. No to są ziemniaki z takim sosem czosnkowym, powiedziałbym. I to jest bardziej takie regionalne danie Wielkopolski.
1: Prawie dobrze, bo ten sos czosnkowy to jest jakaś modyfikacja, takie fusion lekkie, a oryginalnie pyr z gzikiem. Gzik to po poznańsku jest twarożek.
0: Twarożek.
1: Tak, i pyr z gzikiem to takie ziemniaki w mundurkach polane, nałożone na to są takie czapki twarożku. Ale oczywiście teraz różne są pomysły na pyry, nawet bez gziku. Bardzo dziękuję. Dobrego odpoczywania, a przedtem szerokiej, bezpiecznej drogi na wakacje życzę państwu i wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękujemy i również pozdrowienia dla wszystkich.
1: Dziękuję.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Pa, pa. To jest Polskie Radio Dzieciom, to jest rodzinny tor przeszkód, jest 17 minut po godzinie 10, a to znaczy, że czas sięgnąć po zestaw numer 2, ale najpierw przypomnę numer telefonu, dobrze? 22 645 20 55. Uwaga, mały zawodniku, posłuchaj proszę. Globus, mapa, klepsydra, GPS. Globus, mapa, klepsydra, GPS. Który z tych przedmiotów nie pasuje do pozostałych i dlaczego? Globus, mapa, klepsydra, GPS. A dużego zawodnika poproszę, żeby się uzbroił w skupienie, żeby był szybki i żeby szybko przebiegł przez pytania. Trzeba hasło skojarzyć z konkretnym miastem. Zegar będzie odmierzał czas. 6 poprawnych odpowiedzi zalicza wykonanie zadania. 22 645 20 55.

0: Kuku. Tak się nazywa ten zespół, który przed chwileczką słyszeliśmy, a piosenka nosi tytuł jaki? Wiewiórka, oczywiście. Nie wiem, czy wiewiórki nas słuchają, ale wiem, że na pewno słucha nas druga drużyna, która jest na starcie rodzinnego toru przeszkód, a to jest drużyna mieszana także, ale tym razem w składzie Bartek i jego mama, pani Ania. Dzień dobry, drużyno.
1: Dzień dobry.
0: Wy też w drodze na wakacje?
1: Nie. Jesteście... Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. A jesteście w domu, a ten dom jest gdzie?
2: W Bielsku Białej.
0: W Bielsku Białej. Jaka pogoda w Bielsku Białej?
2: Słonecznie. Dzisiaj wreszcie słonecznie.
0: No, cudownie. To po rodzinnym torze przeszkód śmigacie na spacer pewnie.
1: Tak.
0: No dobrze, a wakacje? Przepraszam, że jestem taka dociekliwa, ale bardzo, bardzo się interesuję tym, co nasi słuchacze lubią i dokąd się wybierają. Czy wiadomo już, dokąd się wybierzecie na wakacje?
2: Jeszcze nie, ale gdzieś po głowie nam z mężem chodzi polskie morze.
0: O, cudownie. Właściwie takie wyjazdy spontaniczne mają w sobie dużo uroku. Taka decyzja w ostatniej chwili, prawda?
2: Tak, tak.
0: No niektórzy by powiedzieli, że trzeba się dobrze przygotować, ale czasami te takie spontaniczne wyjazdy są najsympatyczniejsze i najfajniejsze. Dobrze. Bartusiu, globus, mapa, klepsydra, GPS. Który z tych przedmiotów według ciebie nie pasuje do pozostałych i dlaczego?
1: Klepsydra, ponieważ klepsydra odmierza czas, a globus, mapa i GPS wskazują drogę.
0: Znakomicie. A widziałeś kiedyś klepsydrę w akcji, że tak powiem?
1: Tak.
0: I jak długo przesypywała piasek?
1: Różnie.
0: No różnie, tak. Są takie klepsydry do gotowania jajek na miękko. Na przykład.
1: No są, są. No. Widziałem taką raz.
0: No właśnie. Co prawda mnie się jakoś ten sposób nie sprawdził. Nie wiem, zawsze mi wychodzi albo za miękkie, albo za twarde, mimo że patrzę na ten piasek. No ale to już może moja jakaś niedoskonałość. Świetnie. Oczywiście. Globus, mapa, klepsydra, GPS. Czy kiedyś korzystałeś z mapy takiej papierowej?
1: Nie.
0: No właśnie, to dzisiaj mamy czasy chyba już tylko GPS-ów, a szkoda, bo papierowe mapy mają w sobie, tak jak papierowe książki, mają w sobie no, coś takiego nieuchwytnie pięknego moim zdaniem. Dobrze, pytanie numer dwa. Uwaga, zamieniaj się w słuch, bo przenosimy się do pewnego miasta. Pytanie brzmi do jakiego? Proszę nie regulować zegarków. 10.24, 10.24. Gdzie jesteśmy? Przez chwileczkę byliśmy.
1: W Krakowie.
0: W Krakowie. A to, co zabrzmiało w krótkim fragmenciku, to co to było?
1: Hejnał.
0: A skąd ten hejnał jest nadawany?
1: Z Wieży Mariackiej.
0: Znakomicie. A o której godzinie w radiu, w polskim radiu, może wiesz, można usłyszeć ten hejnał?
1: O 12.00.
0: Rewelacja, wszystko wiesz, oczywiście. A byłeś kiedyś w Krakowie?
1: Byłem z klasą. Aha. Nocowaliśmy tam i właśnie słyszeliśmy hejnał.
0: To zupełnie co innego niż słyszeć go z radia, prawda?
1: Tak.
0: Wrażenie pewnie jest o wiele przyjemniejsze. Bartusiu, a kogo jeszcze albo co można spotkać na rynku w Krakowie? Jak się ma szczęście, oczywiście.
1: Nie wiem.
0: Na pewno.

0: No wiesz, pewnie...
1: Już nie pamiętam.
0: Troszki jeszcze.
1: Jakiś pomnik, tylko nie pamiętam jaki.
0: Pomnik Adama Mickiewicza. Ale można też czasami zobaczyć, chociaż to jest, no, nieczęste, lajkonika, czyli takiego człowieka na drewnianym koniku. Widziałeś kiedyś lajkonika?
1: No, chyba, ale nie jestem pewien, bo to...
0: To było dawno temu, dawno, no, rozumiem, prehistoria. Jasna sprawa.
1: Ponad miesiąc temu.
0: A, no to tak, to mogłeś zapomnieć, jasne. Słuchaj, to bardzo ci serdecznie dziękuję i gratuluję. Trzymaj kciuki za mamusię, bo mamusia będzie biegła i będzie odpowiadała na pytania. Halo, pani mamusiu, dzień dobry.
2: Lisa.
0: Dzień dobry. Zadanie jest takie, że ja mówię coś, a pani musi powiedzieć, z jakim miastem to coś się kojarzy. I lecimy, okay. I zegar odmierza czas. I 6 dobrych odpowiedzi to zalicza zadanie. Możemy zaczynać? A jak pani nie będzie wiedziała, to proszę mówić nie wiem, dobrze?
2: Dobrze.
0: Uwaga, 3, 4. Syrenka.
2: Warszawska.
0: Krzywa wieża.
2: Idzie.
0: Lajkonik.
2: Kraków.
0: Wiosła.
2: Nie wiem.
0: Adam Małysz.
2: Wisła.
0: Papieskie kremówki.
2: Wadowice.
0: Koloseum.
2: Rzym.
0: Koziołek Matołek.
2: Pasanów.
0: Pomnik Neptuna.
2: Nie wiem.
0: Festiwal Piosenki Aktorskiej.
2: O, i tego też nie wiem.
0: A, kogut zapiał i koniec. Aktorskiej piosenki festiwal, powiedziałam jak Joda trochę. Festiwal piosenki aktorskiej to we Wrocławiu się odbywa, a pomnik Neptuna, dobrze Bartek podpowiadał. Gdzie Bartuś jest pomnik Neptuna?
2: W Poznaniu?
0: Nie, gdzie tam?
2: Nie.
0: W Gdańsku. Ja zrozumiałam, że Bartek mówi Gdańsk. To tak mi jakoś się wydawało. A wiosła z czym się mogą kojarzyć? Z herbem pewnego miasta. No, jakie miasto ma w herbie wiosła i łódkę?
2: Pewnie łódkę.
0: No pewnie tak, ale i tak ma pani zaliczone punkty, bo było ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gratulacje. Koziołek, Matołek, oczywiście Pacanów. Pytanie numer 2. Czy ja was dobrze słyszę? Halo, halo?
2: Tak.
0: Już dobrze. Pytanie numer 2. Nowy Świat to nazwa ulicy we Wrocławiu, w Krakowie czy w Warszawie? Nowy Świat. Dobrze, podpowiem. Jeżeli powiem, że łączy Plac Trzech Krzyży z ulicą Świętokrzyską i alejami jerozolimskimi...
2: A to chyba będzie Warszawa.
0: Tak. To pytanie dodatkowe. W jaką ulicę przechodzi Nowy Świat potem? Bo jest Plac Trzech Krzyży, potem jest Świętokrzyska po drodze, Aleje Jerozolimskie też tam są. I potem... O, już się wygadałam. Nowy Świat przechodzi w krakowskie...
2: Aleje?
0: Przedmieście. Zapraszamy do Warszawy na powtórkę nazw ulic i w ogóle na zwiedzanie. Tak jest. No, a wie pani, skąd się wzięła nazwa Nowy Świat?
2: Nie wiem.
0: To jest fajna ciekawostka, bo w XVII wieku ta nazwa powstała i nawiązuje do nowego osadnictwa, które się bardzo tak no, dynamicznie rozwijało za wałami miejskimi. No i ta osada i ten wytyczony tam trakt były takim zupełnie nowym światem w przeciwieństwie do tego starego, ciasnego miasta w obrębie murów. I stąd właśnie nazwa Nowy Świat. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę pięknych wakacji nad morzem albo gdziekolwiek wybierzecie. I niespodziankowe niespodzianki wysyłamy do was. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękujemy ślicznie.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
2: Do usłyszenia.
0: To jest Rodzinny Tor Przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom. Za chwileczkę wracamy do naszej zabawy zagadkowej.

yeah. Tak, rock'n'rollowo dobrnęliśmy do godziny, a tam dobrnęliśmy, dobiegliśmy do godziny 10.35. To jest rodzinny tor w cyfrowym Polskim Radiu Dzieciom i czekam już z utęsknieniem na kolejną odważną drużynę. Widzicie, że zadania wcale nie są trudne. Można

sobie podpowiadać małym, dużemu, duży małemu. Ja też czasem podpowiem, jeżeli będzie taka konieczność. Sięgam po zestaw numer 3. Przypominam, że dzisiaj zestawy dotyczą miejsc, a przedmiotów także. Takie są związane z podróżami, ze środkami lokomocji i z wakacjami. Uwaga, młody zawodniku, co to za miejsce jest? Dokąd się teraz przenieśliśmy? I znowu muszę to powiedzieć, to są jedne z moich ulubionych dźwięków. Takie dźwięki bardzo lubię. To jest pytanie do małego zawodnika, a dużego zawodnika też bym poprosiła, żeby się zechciał wsłuchać i żeby odpowiedział na pytanie, do czego wsiadł ten człowiek.

Bardzo niegrzecznie się każdy gapi i nic. No właśnie, do czego wsiadł ten człowiek z liściem na głowie? To pytanie do dużego zawodnika. Przypominam numer telefonu 22 645 20 55.

0: No, cześć. Tak mogłabym powiedzieć do naszej drużyny i tak powiem, ale to był zespół, który się nazywa No, cześć, chciałbym być samochodem. Taka piosenka nam wybrzmiała. No, cześć, droga drużyno.
1: Halo.
0: Dzień dobry. Gaja, Bruno i pani Ewelina. Ale ja słyszałam jakiś męski głos jeszcze tam. Pan tata tam gdzieś jest?
2: Dzień dobry.
0: Jesteście w drodze, niech zgadnę.
2: Tak.
0: Na wakacje?
2: Ale stoimy na poboczu.
0: To bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie. A czy to jest droga na wakacje, czy droga po prostu taka sobie?
2: Nie,
0: gdzieś...
2: podwiedziny do dziadków.
0: To też pięknie, też znakomicie, dobrze, cudownie. Droga Gaju, drogi Brunonie, czy mogę wam zademonstrować dźwięk, za sprawą którego przeniesiemy się w pewne miejsce?
3: Tak.
0: Proszę bardzo. Gdzie jesteśmy?
3: Na farmie?
0: Gdzie? Nie usłyszałam.
3: Na farmie?
0: Na farmie. No, może tak. Może na farmie też takie dźwięki są. Ale... No, ale te... No tak jakbyśmy tak... Nie, przenieśli się w takie miejsce, które nie jest takie do końca uczłowieczone, że tak powiem, jak farma.
3: Zakopane?
0: No tak, też, ale takie miejsce, w którym te zwierzęta, jakie to zwierzęta tam było słychać?
3: Baranki i owce.
0: No właśnie, a gdzie się pasą baranki i owce?
3: Na hali.
0: Na hali, górskiej hali, hej, oczywiście, i dzwoneczki słychać. Byliście kiedyś na takiej górskiej hali?
3: Tak.
0: I były owieczki i baranki i dzwoneczki?
3: Tak.
0: A jak robią? O, wiem, mam pomysł na zabawę dźwiękami. Proszę zademonstrować odgłos baranka i owieczki. 3, 4. Jeden baranek zadowolony, drugi nie. Tak to było słychać. O, ten to bardzo niezadowolony. Świetnie, znakomicie. A te baranki są zadowolone, bo się śmieją. No dobra, pytanie numer 2 też dotyczy gór. Posłuchajcie, może rodzice będą musieli podpowiedzieć, ale może nie. Uwaga. Jest najwyższym szczytem Polski, na który można wejść znakowanym szlakiem. Leży na granicy Polski i Słowacji, a jego nazwa kojarzy się z rysowaniem. Co to za góra?
3: Tatry?
0: Tatry to góry, pasmo. A szczyt jak się nazywa? Najwyższy szczyt Polski.
3: Rysy.
0: No skoro z rysowaniem, to pewnie, że rysy. Pytanie do pani mamy albo do pana taty. Ile metrów nad poziomem morza mają rysy? Tak mniej więcej.
2: Około 2400?
0: Tak, a nawet 2499. To teraz pytanie dodatkowe. Ile szczytów ma, wierzchołków właściwie, mają rysy? No więc mają 3. Jeden szczyt jest po naszej stronie polskiej i to jest najwyższy szczyt Polski. Drugi jest po czeskiej stronie i on jest w ogóle najwyższy, bo ma 2503 metry nad poziom morza. A trzeci jest na naszej granicy polsko-słowackiej.
3: Masz bunkę.
0: Jesteście tam jeszcze?
2: Jesteśmy.
0: Po słowackiej stronie, powiedziałam po czeskiej, po słowackiej stronie, oczywiście,
2: po słowackiej. No tak, wiemy.
0: Dobra, pytanie do pani mamy, albo do pana taty, nie wiem, jak tam się podzielicie. Uwaga, puszczam jeszcze raz fragmencik bez tego kluczowego fragmentu.

0: No do czego wsiadł ten człowiek z liściem na głowie?
1: Do autobusu.
0: No wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. A kto śpiewał ten, śpiewa nadal ten...
2: Kuba Sienkiewicz.
0: Z zespołem?
2: Elektrycznej gitary.
0: No rewelacja,
2: świetnie. Znamy to, bo to jest nasza młodość.
0: To tak jest, że pamiętamy te piosenki, które z czymś nam się kojarzą, prawda? Dobrze najczęściej. Dobrze, to pytanie numer dwa. Widzę, że będzie zespołowa odpowiedź. Śniardwy, mamry, wigry, mikołajskie. To nazwy

0: Czego?
1: Jezior.
0: A która nazwa nie pasuje do zestawu i dlaczego? Śniardwy, mamry, wigry, mikołajskie.
2: Mikołajskie.
0: Mm-mm. Śniardwy, mamry, wigry, mikołajskie.
1: Wigry chyba, tak?
0: Tak.
1: Nie ten region, tak?
0: Nie ten region. Mazury to Śniardwy, mamry i mikołajskie, a wigry są gdzie? Oj, moje ukochane jezioro. Gdzie są?
1: Ja nie wiem.
0: Tam, na pewno wiecie. Na Suwalszczyźnie, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
2: A no tak.
0: I ten, nie jest to... A dobrze, no to jeszcze dodatkowe pytanie zadam, dobrze? Śniardwy, czy one są najmniejszym jeziorem w Polsce, czy największym?
1: Największym.
0: Tak jest. Ale nie są najgłębsze, a najgłębsze jest jezioro Hańcza, właśnie też na Suwalszczyźnie. No to mamy powtórkę z geografii zaliczoną, komplet punktów zdobyty, niespodziankowe niespodzianki też. Udanych, nie wakacji, drogi do babci.
1: Odwiedzin
0: u babci, tak jest. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję, do usłyszenia, pa, pa.
2: Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia.
0: 22 645 20 55. Ekspresowo przechodzimy do zestawu numer 4. Gorący pies. Tak można przetłumaczyć nazwę pewnej potrawy. Po polsku nazywa się ona jak? Gorący pies to pytanie do małego zawodnika, a dużego zawodnika też pytam o coś do jedzenia. Brędzowe haluszki, wyprażany sir, langosze. Gdzie je zjemy? 22 645 20 55.

0: Do lata, pewnie, że do lata. Jest lato i cieszmy się nim, póki jest, bo czas tak szybko płynie. Korzystajmy z lata, czerpmy pełnymi garściami. A przy naszym telefonie kolejna odważna drużyna, Asia i tata Michał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to muszę zapytać, wszystkich o to pytam, czy jesteście w drodze na wakacje, czy już po wakacjach, czy przed wakacjami?
2: W trakcie przed.
0: To taki miły czas w sumie, że w trakcie
2: jak
0: i przed.
2: Każdy.
0: Prawda? No dobrze, a już wiadomo, gdzie będą te wakacje?
1: Nie.
0: Jeszcze nie, czyli też spontan tak zwany. Dobrze. Asiu droga, pytałam o gorącego psa, bo tak można przetłumaczyć nazwę pewnej potrawy. Po polsku jak ona się nazywa?
1: Hot dog.
0: Hot dog. A jakbyś miała wytłumaczyć, z czego się składa hot dog, to co byś powiedziała?
1: Parówka, ketchup, bułka.
0: Bułka, ale taka zwykła bułka, okrągła bułka?
1: Nie.
0: A jaka?
1: No taka rozcięta.
0: A w kształcie jaka? Kwadratowa, okrągła, jajowata, jaka?
1: Podłużna.
0: Tak, podłużna jak? Ja pewien pies jest długi. Jaki pies?
1: Janni.
0: Jasne. Ja powiem wam skąd, może wiecie skąd się wzięła ta nazwa?
2: Ja nie wiem.
1: Ja też nie.
0: Powinniśmy być za nią wdzięczni takiemu rysownikowi z gazety Hearsta, który w 1906 roku, czyli dość dawno temu, podczas meczu bejsbolowego nasłuchał się sprzedawcy, który zachwalał piekielnie gorące, jamnikowate kiełbaski i zrobił taki rysunek, który przedstawiał jamnika rozciągniętego na podłużnej bułce i podpisał ten rysunek: kupujcie gorące pieski, czyli get your hot dogs. No i stąd się wzięła nazwa hot dog. Fajna historia, co?
1: No.
0: Dobrze, Asiu, pytanie numer dwa. Jak się nazywa podziemny pociąg?
1: Metro.
0: A w Polsce jest taki podziemny pociąg?
1: Tak.
0: A dojedziemy tym pociągiem z Warszawy do Gdańska?
1: Nie.
0: A dlaczego nie?
1: Nie wiem.
0: No pomyśl. Dlaczego nie dojedziemy?
1: Nie da się.
0: Nie da się dojechać, ponieważ metro, czyli ten podziemny pociąg, to jest pociąg, który jest tylko w jednym mieście. W jednym mieście w Polsce na razie jest metro. Na świecie jest więcej takich miast, w których jest metro, ale one nie jeżdżą, te pociągi, z miasta do miasta, tylko po prostu w mieście, tak jak tramwaje czy autobusy. Dobrze. Panie tato, teraz do pana mam pytanie. Kulinarne. Brędzowe haluszki, wyprażany syr i langosze. Gdzie je zjemy?
2: Momencik, momencik.
0: O, proszę mi nie mówić, że pan googla teraz.
2: Nie, nie googlam. Próbuję wydobyć z głowy.
0: Googla pan w głowie.
2: Ale to szalerze Gruzja.
0: Gruzja, tam, wyprażany syr. Już tak staram się z akcentem powiedzieć.
2: Nie mam pojęcia.
0: No nie, błagam. O Tatrach mówiliśmy niedawno i o tym, że dzielimy rysy z naszymi sąsiadami z zagranicy, z zagór. Jak się ci sąsiedzi nazywają? Tatry. Tatry są polskie. No, kiedyś. Teraz słowackie. No, to w Słowacji zjemy. A langosze to też, to są takie placki fajne. Nie wiem, czy kiedyś pan jadł. Zjemy je w Słowacji, bo one są tam bardzo, bardzo popularne, ale właściwie pochodzą z Węgier, te placki. Jadł pan kiedyś langosza z takim sosem czosnkowym albo ze śmietaną kwaśną?
2: Nie, zawsze chciałem, ale nigdy nie było.
0: O, to polecam, to jest pycha. Niestety, no, dosyć kaloryczna, ale spróbować warto. Dobra, pytanie numer dwa. Jak nazywają się polskie parki narodowe, które leżą nad morzem? A są dwa, dla ułatwienia powiem. Jeden jest tam, gdzie są takie przepiękne wydmy ruchome.
2: Nie mam pojęcia.
0: O, Słowiński Park Narodowy, to jeden, a drugi na pewnej wyspie,

wyspie polskiej, takiej na Woliński Park Narodowy. Woliński okay. Park Narodowy. No dobra, muszę zadać... Nie, dobra, nie ma tak. Muszę zadać pytanie pomocnicze. Znaczy takie ratunkowe, rehabilitujące. Proszę zaśpiewać fragment wakacyjnej piosenki. Asia może pomóc.

0: tatę.
1: Brawo, Asiu, uratowałaś tatę, zrehabilitowałaś tatę. Tata mógł chociaż jakieś chórki tutaj wykonać, ale się chyba zawstydził troszkę. Ale nie zmienia to faktu, że zaliczam odpowiedzi, komplet punktów zdobyty z pomocą, ale tak u nas można i niespodziankowa niespodzianka też jest wasza. Ahoj, przygodo, tak wam powiem i serdecznie życzę udanych wakacji, dalszego ciągu ich.
2: Dziękujemy, udanych wakacji.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
2: Do usłyszenia.
1: Moi drodzy, to na razie koniec pytań do was, ale ponieważ zbliża się godzina 11, to już niebawem w naszym studiu pojawi się zapowiadany niespodziankowy gość i będziemy snuć opowieść o miastach. Zostańcie z nami.
3: Dosyć nudy. Dziś przyglądać chcę

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

0: Minuta po godzinie 11, Agnieszka Kunikowska. Dzień dobry, mówię wam w drugiej godzinie naszego spotkania na rodzinnym torze przeszkód, w którym bez przeszkód możecie wziąć udział. Numer telefonu do nas 22 645 20 55. Ale teraz, tak jak obiecywałam, nie będzie na razie pytań do was, ale będzie spotkanie z kimś, kto będzie snuł bardzo interesującą opowieść o miastach, bo o miastach wie wszystko i w sposób rewelacyjny o tych miastach opowiada. Ba, napisał nawet książkę Z miasta do miasta, historię z czterech stron świata. A ten ktoś to nikt inny jak Michał Strzałkowski. Nie kto inny jak Michał Strzałkowski. Bardzo serdecznie cię witam w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Tak, nie kto inny, tylko ja. Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Michał Strzałkowski jest dziennikarzem, jest moim radiowym kolegą z jedynki, z programu Pierwszego Polskiego Radia. Na co dzień pracujesz w redakcji międzynarodowej.
1: Tak, najczęściej opowiadam o tym, co się dzieje na świecie.
0: O bardzo poważnych sprawach, czasami o takich mniej poważnych,
1: ale też ciekawych.
0: No, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o miastach. Wiem, że przygotowałeś zagadki dla naszych słuchaczy, ale to za chwilę, bo najpierw chciałabym porozmawiać o tym, jak to się stało, że mamy miasta. Bo przecież to nie zawsze tak było. Może nam się tak wydawać, że zawsze były miasta, zawsze była Warszawa,
1: zwłaszcza, że
0: Kraków.
1: Gdzieś jest, jak się często powiedzie, jakieś stare miasto, przynajmniej częścią miasta, jak choćby w Warszawie, ale w bardzo wielu miastach. W środku miasta jest stare miasto, co sugeruje, że jest tam jakaś część bardzo stara, ale jak się przyjrzeć temu, ile po świecie chodzą ludzie, to różnie naukowcy szacują, ale przyjmuje się obecnie, że to jest nawet około 300 tysięcy lat, to najstarsze miasta powstały 10-15 tysięcy lat temu, więc naprawdę jak się weźmie 300 tysięcy lat, a potem 10-15 tysięcy lat, to tak jakby te miasta dopiero z punktu widzenia historii powstały przedwczoraj. Mhm. Więc to jest coś nowego.
0: Ale jak człowiek wpadł na to, żeby stworzyć miasto? Bo najpierw były małe osady, potem były wsie.
1: Najpierw to chyba ludzie się chyba przenosili nawet jeszcze z miejsca
0: właśnie,
1: na miejsce. Najpierw
0: wędrowali.
1: Najpierw wędrowali za zwierzyną, na którą polowali. Przenosili się na przykład, jeśli gdzieś zabrakło wody, to musieli się przenieść w inne miejsce. Dopiero jak wpadli na pomysł, że można uprawiać rośliny, takie rośliny, z których można zrobić chleb, mąkę najpierw, potem chleb albo warzywa, no to już trzeba było zostać w tym miejscu, bo tam jest to pole, którego doglądamy. No to wtedy się pojawiły stałe osady. A te osady najpierw były małe, tak jak mówiłaś, ale one z czasem się nie wszędzie oczywiście rozrastały. Wiele czynników się na to składało, jeśli gdzieś w pobliżu była rzeka na przykład, albo morze, czyli łatwiej było tam przybyć, łatwiej było przywieźć jakieś rzeczy, albo wywieźć jakieś rzeczy, bo miasta są też związane z rozwojem handlu. Przybywało coraz więcej ludzi i te małe miejscowości stawały się właśnie miastami. I działo się takie coś, co pozwoliło nam się też, tak mi się wydaje, ale też część naukowców jest podobnego zdania, pozwoliło nam się bardzo szybko rozwinąć, bo właśnie w tym samym mniej więcej momencie, kiedy te miasta powstały, to też człowiek się zaczął bardzo szybko rozwijać, bo mogliśmy się w tym mieście podzielić zadaniami. Już nie trzeba było, tak jak w małej miejscowości, tak naprawdę robić wszystko od rana do wieczora, tylko można było wyznaczyć. To my się zajmujemy tym, żeby było jedzenie. My pilnowaniem murów obronnych. My
0: będziemy szyć ubrania.
1: Tak, szyć ubrania albo robić garnki gliniane. A jeszcze inni ludzie będą mogli na przykład grać na instrumencie dla przyjemności tym wszystkim innym, którzy szyją ubrania, lepią garnki albo strzegą murów miejskich. Albo spisywać jakieś historie. No i wtedy się ta cywilizacja zaczęła rozwijać, jak zaczęliśmy się po prostu specjalizować.
0: No i tak właśnie powstały miasta, a tych miast jest, chyba trudne pytanie, nie wiadomo ile, jest bardzo, bardzo wiele.
1: Codziennie powstają nowe właściwie, bo codziennie gdzieś, mogę spokojnie tak chyba powiedzieć, gdzieś na świecie jakaś miejscowość staje się miastem, czy oficjalnie, bo uzyskuje tak zwane prawa miejskie, czy po prostu możemy powiedzieć, że to już jest miasto, bo tak się rozrosła, więc chyba nie da się tego zliczyć.
0: Ale da się na przykład powiedzieć o takich najach wśród miast. Ja bardzo lubię te kategorie. Najmniejsze, największe, najdziwniejsze, najbardziej zaskakujące. Powiedzmy może, jakie miasto na świecie jest największe, to wiadomo?
1: To jest dobre pytanie. No, zwykle mówi się o tym, że największa na świecie jest Tokio, ale to też jest często tak, że bo bardzo dużo jest Delhi na przykład w Indiach, bardzo dużo jest Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. To często jest też tak, że miasta zaczynają połykać miasta sąsiednie. Mówi się najpierw o miastach satelickich, o aglomeracji, a potem tak naprawdę te miasta połykają kolejne. Trochę też tak się rozrastały właśnie Tokio czy Nowy Jork, połykając te mniejsze miasta, które są dookoła. I Nowy Jork, który przez lata był uważany za największy na świecie, on troszkę wyczerpał możliwość połykania miast dookoła, bo ma z jednej strony
0: ocean,
1: a z drugiej strony ma New Jersey,

0: Czyli też takie bardzo duże miasto, które wcale nie chce być częścią Nowego Jorku. Jest tak duże, że nie da się go tak łatwo połknąć, więc Nowy Jork gdzieś już tam wyczerpał te swoje możliwości, chociaż pewnie miałoby to miasto apetyt na to, żeby być większe, bo to jest też jedno z tych miast najbardziej przyciągających ludzi na świecie. Mhm. Tokio ma trochę jeszcze przestrzeni dookoła siebie i Delhi w Indiach też ma trochę tej przestrzeni, ale rosną nowe wielkie miasta, jak Jakarta w Indonezji. Bardzo się rozrastają miasta afrykańskie, jak na przykład Lagos w Nigerii, jak Kair w Egipcie, a ponieważ w świecie zachodnim, czy na przykład w tej bogatej Azji, coraz mniej się rodzi dzieci, więc tych ludzi już tak szybko nie przebywa, albo zaczyna ich ubywać, a Afryka to jest teraz taki kontynent, gdzie tych dzieci się bardzo, bardzo dużo rodzi. To w ogóle jest najmłodszy kontynent, tam najwięcej jest młodych ludzi i najwięcej dzieci. To też i te miasta prawdopodobnie będą się rozrastały, więc ten wyścig o to, które miasto jest na świecie największe, to cały czas trwa i to nie jest tak, że można powiedzieć, że to jest największe, już żadne inne większe nie będzie. To jest trochę jak z listą przebojów, trzeba to sprawdzać może nie co roku, ale na pewno co kilka lat.
1: A najmniejsze miasto?
0: To jest też dobre pytanie, bo skoro miasta powstają, to czasem też się ta zmienia końcówka tej listy, ale przez lata się uważało, że najmniejszym miastem świata jest miasto Hum w Chorwacji, które jest takim historycznym miastem w Istrii i to miasto jest otoczone bardzo ciasnymi murami miejskimi, jest takim zabytkiem tak naprawdę, więc tam się dookoła tych murów nic więcej nie dzieje. Ono ma tą przestrzeń naprawdę niewielką. Tam w jednym z miejsc to właściwie jest tylko 100 metrów szerokości tego miasta, chociaż są takie miejsca, gdzie jest szersze. No i tam mieszka tylko kilkadziesiąt osób. Ja sprawdzałem tu przed chwileczką, ilu jest mieszkańców w tym mieście Hum i jeszcze kilka lat temu było to zaledwie 28 osób, ale najnowszy spis pokazał, że to są już 52 osoby, więc nawet te najmniejsze miasta się rozrastają.
1: Niesamowite historie o miastach opowiada wam Michał Strzałkowski. A bywa tak, że miasta znikają z mapy?
0: Oj, bywa, oczywiście. To dlatego też trudno powiedzieć, ile jest tych miast, bo nowe się pojawiają, a inne znikają. Z bardzo różnych powodów one znikają. Jedne zniknęły bardzo dawno temu, inne znikają teraz, bo ludzie się po prostu z nich przenoszą. Najczęściej dlatego, że albo doszło do kataklizmu, albo był jakiś problem właśnie, zabrakło wody. Więc bywały i takie przypadki.
1: Jeżeli chcielibyście nam opowiedzieć coś o swoim mieście, tym, w którym mieszkacie, to zapraszamy. 22 645 2055, a za chwilę wracamy do opowieści o miastach świata.

0: Życie jest jak autostrada. Takie słowa padły przed chwileczką w piosence. No, coś pewnie w tym jest. W studiu Polskiego Radia Dzieciom i w rodzinnym torze przeszkód Michał Strzałkowski, dziennikarz Polskiego Radia, ale też autor książki o miastach. I o miastach sobie właśnie rozmawiamy. Mówiliśmy o najmniejszych, o największych, o tym, jak powstały miasta. I teraz chciałabym się właśnie na tym powstawaniu skupić, bo to nie zawsze jest tak, że miasta powstają w takich oczywistych miejscach, że po prostu jest sobie kawałek ziemi, przychodzą osadnicy, budują miasto. Czasami te miejsca są no bardzo takie trudne i właśnie takie niekonwencjonalne, jeśli mogę tak powiedzieć.
1: O, teraz mnie słychać. No tak, rzeczywiście, miasta są budowane właściwie w bardzo różnych miejscach, bo jak się zastanawiamy na przykład, gdzie żyją jakie zwierzęta, na przykład gdzie żyją lwy, no to wiemy, że lwy żyją na sawannie, bo gdzie żyją pingwiny, to pingwiny żyją na Antarktydzie, tak, na biegunie. Gdzie żyją delfiny, no to delfiny żyją w morzach i to tych ciepłych. A człowiek, to jak się zastanowimy, gdzie żyje, to żyje wszędzie. Jesteśmy chyba jedynym,
0: no,
1: może obok muchy i komara.
0: Na Księżycu nie żyje jeszcze, tak, ale no w kosmosie.
1: Na planecie Ziemi to chyba tylko ludzie i muchy żyją wszędzie. I więc te miasta też są wszędzie i są miasta budowane na piasku, na pustyni właściwie, bo mamy miasta oczywiście w krajach arabskich, zwłaszcza tych krajach, które się znajdują na Półwyspie Arabskim, gdzie tak naprawdę bardzo długo dużych miast nie było, no bo to są trudne warunki do budowania miast, ale kiedy tam odkryto ropę naftową, kiedy tam się pojawiły ogromne, ogromne pieniądze, no to i za te pieniądze budowano miasta i budowano je na tym, co było, bo tam jest głównie piasek, to jest bardzo pustynny półwysep i da się zbudować miasta na piasku, tylko to bardzo dużo kosztuje, ale są i miasta na wiecznej zmarzlinie. No, najbardziej takie duże miasto położone na północ, czyli Norylsk w Rosji. To jest właściwie miasto zbudowane na takiej wiecznej zmarzlinie. Znaczy tam się nie da nawet dołka wykopać. Tam, żeby...
0: No to jak mogli zbudować tam miasto?
1: No trzeba było te budynki postawić na takich słupach, które się montowało w takich wywierconych otworach, więc one jakby nie da się fundamentu tam zrobić takiego normalnego, więc bardzo trudno jest to miasto zbudować. Tam nie ma drogi żadnej, żeby dojechać. Tam albo trzeba dolecieć samolotem, albo popłynąć rzeką, Wołgą i po prostu, nie Wołgą, już teraz mi się myli, chyba to inna rzeka była, nie pamiętam. Może to był Jenisej, chyba Jenisej, tak, na Jeniseju to chyba jest. I dopłynąć tam do pewnej miejscowości, dopiero stamtąd można podróżować, więc to są takie miasta w trudnych miejscach, no i to z kolei miasto zbudowane za kołem podbiegunowym bardzo duże, bo to jest naprawdę spore miasto z blokami, z ulicami, i z fabrykami, czy hutami, czy kopalniami, bo właśnie dlatego tam to miasto powstało, bo tam były złoża niklu, złoża cynku, złoża bardzo cennych i niewystępujących tak często na naszej planecie metali, więc skoro tam to jest, no to i tam budujemy miasto. Ludzie tam się przeprowadzają w tych

0: trudnych warunkach żyć, no bo tam się po prostu dobrze zarabiało przez lata. Zimno, dużo zanieczyszczeń, ale dobre pieniądze, więc ludzie tam się decydowali żyć, więc potrafimy chyba zbudować jako ludzie miasta wszędzie. Ja myślę, że damy radę też zbudować kiedyś miasto na Księżycu. Nie wiem, kiedy to się wydarzy, ale myślę, że będzie miasto na Księżycu. Może jacyś nasi słuchacze kiedyś takie miasto zobaczą, może nawet będą mogli odwiedzić.
1: A podziemne miasta istnieją?
0: Istnieją podziemne miasta, no niektóre. Znaczy właściwie to bardziej one istniały, no bo dzisiaj to mamy części podziemne miast, prawda? Możemy jeździć metrem po Warszawie czy po innych miastach na świecie, więc to jest trochę taka podziemna część miasta, ale w Turcji na przykład odkryto miasto, które właśnie istniało pod ziemią, nazywa się Derinkuyu. No było pod miastem Derinkuyu istniejącym. Okazało się, że w dawniejszych czasach mieszkańcy sobie tworzyli takie systemy podziemnych piwnic, korytarzy i schronów, w których chowali się przed najazdami, tam się przetaczały różne armie, różne wojny przez ten teren. Mieszkańcy tych okolic po prostu się chowali wtedy pod ziemią i budowali sobie tam tunele, pomieszczenia, pokoje, spichlerze, nawet takie miejsca, do których można było ze sobą zabrać zwierzęta, krowy, czy kozy, czy owce. No i oni to łączyli ze sobą tunelami, te różne pomieszczenia, więc tak naprawdę odkryto miasto pod miastem, o którym po prostu przez wieki zapomniano. Ktoś remontował piwnicę i się dokopał do takiego miasta. Archeolodzy mieli tam używanie, bo odkryli bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc są też i miasta pod ziemią, jak to Derinkuyu. Dzisiaj można tę podziemną część oczywiście zwiedzić, bo to jest takie stanowisko archeologiczne.
1: Są też takie miasta, które mają przedziwne kształty, są budowane na planie przedziwnych kształtów, tak chyba mogę powiedzieć. I o nich sobie za kilka chwil porozmawiamy, ale najpierw mamy dla naszych słuchaczy zagadkę dotyczącą właśnie także miasta zbudowanego w nieoczywistym miejscu.
0: Oj, bardzo nieoczywistym
1: miejscu.
0: I w bardzo
1: trudnym miejscu, tak?
0: No właśnie. To jest miasto, które jest w Europie. Tutaj damy taką podpowiedź. Znane, bo często odwiedzane przez turystów, bo jest to przepiękne miasto. Miasto, które zbudowano na lagunie, czyli już blisko brzegu morskiego, ale w takim miejscu, gdzie jest woda dosyć płytka, bo jest oddzielona od reszty morza takimi no, fragmentami, powiedzmy, takich długich, wąskich wysepek. Kiedyś to były liczne wysepki, kiedy miasto się rozrastało, one się ze sobą łączyły, czasem mostami, czasem w inny sposób. No i dziś mamy tam taką sytuację, że łatwiej jest po tym mieście poruszać się łódką albo gondolą niż samochodem. Właściwie to samochodem po tej historycznej części tego miasta w ogóle jeździć nie można.
1: Co to bardzo miasto? Popularne turystycznie miasto, tak. Bardzo zatłoczone.
0: Oj, bardzo, bardzo.
1: Bardzo, bardzo trudno się tam dostać. I z tego, co pamiętam, chyba niedawno nawet wprowadzono opłatę, żeby tam można było zwiedzać.
0: Taką niedużą opłatę rzeczywiście dla osób, które przyjeżdżają do tego miasta i tam nie nocują. Nie zostają tam na noc, tylko przyjeżdżają na jeden dzień. No, te osoby taką specjalną opłatę wnoszą. Trochę ma to też zachęcić do tego, żeby się w tym mieście zatrzymać i rozłożyć sobie to zwiedzanie na przykład na 2 dni. Wtedy część czasu ludzie zwiedzają, a część sobie odpoczywają. Jest ich trochę mniej na ulicach, bo rzeczywiście jest tam wycieczka na wycieczce. Tacy mieszkańcy zwykli to się w większości już stamtąd wyprowadzili dalej na brzeg, do takiej nabrzeżnej części tego miasta. No ale warto zobaczyć. Są takie miejsca, które naprawdę warto zobaczyć i to jest jedno z tych miejsc, z tych miast.
1: Co to za miasto? 22 645 20 55.

0: Polskie Radio Dzieciom, rodzinny tor przeszkód i nasz gość Michał Strzałkowski, który zadał wam zagadkę, która to zagadka dotyczyła pewnego miasta. Miasta zbudowanego, mogę podpowiedzieć chyba, na wodzie po prostu.
1: No po prostu, no, na wodzie.
0: Nie bójmy się tego słowa.
1: Na morzu nawet powiedzmy, tak. Płytkim, ale jednak.
0: Tak jest. Czekamy na odpowiedź na to nasze pytanie, a tymczasem obiecaliśmy, że opowiemy o mieście, które ma dziwny kształt i przychodzi mi na myśl po lekturze twojej książki taka pierwsza moja myśl, jeśli myślę o mieście o nieoczywistym kształcie, miasto samolot.
1: Tak, jest takie miasto. Miasto, które ma kształt samolotu i to takiego dużego samolotu pasażerskiego. Bo to jest duże miasto, ma około 3 milionów mieszkańców. To jest stolica Brazylii. Miasto, które nazywa się Brasilia. No bo właśnie jest to taką stolicą trochę wymyśloną. Kiedyś stolicą Brazylii było Rio de Janeiro, to słynne, gdzie jest ten karnawał, piękne stroje, ale Rio de Janeiro jest tak mniej więcej w południowej części Brazylii, nad morzem. Brazylia jest ogromna. Władze postanowiły wybudować nową stolicę tak w środku kraju, żeby wszyscy mieli podobnie, nie powiem podobnie blisko, bo Brazylia jest na tyle duża, podobnie daleko do tej stolicy. No skoro budujemy stolicę od nowa, to może zbudujmy taką stolicę, jakiej nikt nie ma. Zaprojektujmy ją, wymyślmy ją, niech będzie wspaniała, niech nie powiela błędów wszystkich miast, bo większość miast się, tak jak rozmawialiśmy, rozwijało samo, rozrastały się przez lata, przez dekady, przez wieki, a czasem nawet tysiące lat. No i oczywiście różnie to się udawało. No skoro możemy miasto zaprojektować, to unikniemy tych wszystkich błędów, pomyślały władze Brazylii. Zatrudniły najlepszych urbanistów, architektów, projektantów, rzeczywiście sprowadziły ich z zagranicy. No i oni wymyślili miasto samolot. Miasto, które ma taką jedną, szeroką, długą, prostą aleję, która jest jak kadłub tego samolotu. Wzdłuż tej alei znajdują się wszystkie najważniejsze budynki nie tylko dla miasta, ale w ogóle dla państwa, jakim jest Brazylia. Parlament, najwyższy sąd, siedziba prezydenta, muzea, najważniejsza katedra, dowództwo armii. No i wymyślono, że właśnie tam, gdzie jest parlament, gdzie jest prezydent, gdzie jest rząd, to wszystko się będzie znajdowało w kokpicie tego samolotu. No a ta siedziba armii i bazy wojskowe w ogonie, tam gdzie silnik. Brazylia to jest taki kraj, gdzie wojsko kiedyś było bardzo, bardzo ważne.
0: A skrzydła?
1: A skrzydła to miały być dzielnice mieszkalne, bloki i one się tak właśnie do tej osi rozchodziły jak skrzydła na boki, troszeczkę zakręcając. Z góry wygląda to wspaniale.
0: Pięknie,
1: ta aleja wygląda też wspaniale, bo są to bardzo nowoczesne, takie fantazyjne budynki, trochę wyglądające jak różne statki kosmiczne. Polecam sobie to w ogóle zobaczyć w internecie, jak wyglądają te najważniejsze budynki w mieście Brasilia. Tylko że coś, co ładnie wygląda z góry, coś, co ładnie wygląda na zdjęciach, niekoniecznie okazało się być miejscem, w którym się przyjemnie mieszka. Bo skoro miasta się tworzą tak samodzielnie, to trochę ludzie wymyślają na bieżąco, jak to miasto ma wyglądać. I co my tak naprawdę lubimy w miastach? Lubimy nasz ulubiony plac zabaw, naszą ulubioną cukierenkę na rogu, naszą ulubioną kawiarnię, naszą ławeczkę ulubioną. I tego nikt przecież nie projektuje. To ktoś otwiera tą cukiernię, bo na przykład tutaj jest takie dobre miejsce. Ktoś, są dzieci i się bawią, to buduje tam plac zabaw. I my lubimy takie

0: miejsca. A tam o tym w ogóle nie pomyślano. Ci wielcy projektanci, architekci nie myśleli o takich drobnych, malutkich rzeczach, a tak naprawdę to jest najważniejsze w miastach. Więc ta Brazylia wygląda pięknie, ale mieszkało się tam długo bardzo trudno. Trzeba było jechać z jednego końca na drugi, żeby coś załatwić. Komunikacja miejska była bardzo źle pomyślana, skoro to miasto właściwie było na planie takiego samolotu. No jak się miasto rozrosło, jak trochę się wypełniło innymi budynkami, to już to się zmieniło oczywiście po tych kilkudziesięciu latach, ale no dalej w Brazylii ładniej wygląda, niż się w niej dobrze mieszka.
1: A tymczasem zadzwoniła do nas Ola ze swoją babcią. Halo, halo, dzień dobry. Halo? Halo? Czy my słyszymy Olę i jej babcię? Nie słyszymy. Co się stało? Chyba się rozłączyły, panie. Niestety... No to szybciutko przypominam pytanie. Pytanie dotyczyło pewnego miasta w Europie, które zostało zbudowane na wodzie i które jest bardzo oblegane przez turystów.
0: I porusza się po nim gondolami, motorówkami, łódkami, a nie samochodami czy autobuzami.
1: Tak, ja nie byłam nigdy, wiesz, w tym
0: nie
1: mieście.
0: Nie byłaś.
1: Nie byłam.
0: Ja
1: właśnie
0: byłem
1: te tłumy mnie trochę przerażają, ale bardzo, bardzo bym chciała, bo rzeczywiście... No
0: trudno jest zrobić zdjęcie, na którym widać miasto niezasłonięte ludźmi. To prawda, jak się wstanie bardzo, bardzo wcześnie, to można to zrobić.
1: Mamy inne słuchaczki przy telefonie, panią mamę i panią Izę, córeczkę. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Odwrotnie powiedziałam.
2: Tak. Ania i mama Izę, tak.
1: No dobrze, to jakie to miasto?
2: Ania, jakie to miasto?
1: Bardzo źle was słychać. No, jakie to miasto? A gdzie jest Wenecja? W jakim państwie leży Wenecja?
3: Włochy.
0: No, doskonale.
1: Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Były panie kiedyś we Włoszech w Wenecji?
3: Tak.
1: To było tak?
3: Tak.
0: No, ktoś był, to wie, jak wygląda to miasto. No od razu mu się kojarzy z tym, o czym opowiadamy.
1: I co? Jakie wrażenia? Co zapamiętałaś, Aniu, najbardziej z tej wyprawy do Wenecji?
2: Było wtedy bardzo gorąco. Świętego Marka bodajże nam bardzo zapadł w pamięć. I gondole robiły też wrażenie wielkie. Ania, a tobie co się najbardziej podobało?
3: Gondole.
1: Gondola. A płynęłyście gondolą?
2: Ja płynęła.
1: Bardzo, bardzo mi przykro, ale połączenie technicznie jest słabe i nie zrozumiałam, co pani powiedziała.
2: Babcia, tylko babcia płynęła. Myśmy na suchotę przemierzali.
0: Babcia była najodważniejsza, jak rozumiem.
2: Babcia była najodważniejsza, tak.
1: No dobrze. Bardzo dziękuję. To jest oczywiście fantastyczna odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie i pięknych wakacji wam życzymy. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy. Państwu również życzymy pięknych wakacji.
1: Michale, tak na zakończenie. Gdybyś miał wymienić jedno z miast, tych, o których piszesz w swojej książce, które tobie najbardziej zapadło w pamięć, w serce, a może takie, w którym chciałbyś mieszkać?
0: O, to jest ciekawe pytanie, bo jest miasto, które zapadło mi w serce, które najbardziej lubię, które mi się najbardziej podobało, ale nie jestem pewny, czy chciałbym tam mieszkać. Mowa o Stambule, który też w tej książce Z miasta do miasta opisuje. Mieście, które jest też takie wyjątkowe, bo leży na dwóch kontynentach jednocześnie, bo leży nad ciśniną Bosfor i po jednej zachodniej stronie to jest kontynent europejski, po wschodniej stronie mieszkańcy mówią anatolijskiej, ale to jest też strona azjatycka, no bo to już się zaczyna kontynent geograficznie azjatycki. To miasto leży na granicy tych dwóch kontynentów. To jest w Turcji, w zachodniej części tego kraju. To miasto ma bardzo długą, bardzo bogatą historię. Było kiedyś rzymskim Bizancjum, potem było chrześcijańskim Konstantynopolem, teraz jest muzułmańskim, tureckim Stambułem i widać tam ślady wszystkich tych trzech etapów tego miasta, więc to jest taki raj dla miłośników historii. Ale to jest też miasto, które ma dzielnice bardzo nowoczesne i bardzo takie, byśmy powiedzieli, europejskie, zachodnie, właściwie jak wyjęte z Londynu, Paryża czy Berlina i ma takie dzielnice, które są bardzo wschodnie, bardzo takie muzułmańskie. Naprawdę można się przenosić właśnie z Europy do Azji i z Azji do Europy.
1: A tymczasem oboje mieszkamy w Warszawie, którą też lubimy, prawda?
0: Bardzo.
1: Pięknieje nam Warszawa, rozrasta się, zmienia. Z miasta do miasta. Historie z czterech stron świata. Taki nosi tytuł książka Michała Strzałkowskiego z rewelacyjnymi ilustracjami Łukasza Majewskiego. Muszę o to zapytać, czy będzie druga część, bo tych miast przecież jest jeszcze tyle do opisania.

0: Mam listę pomysłów. Przepraszam, trochę mnie... To jest jeszcze sezon pyłków i alergii.
1: Tak, nie będziemy cię, nie będę cię męczyć, już zaraz
0: Ale napisanie
1: kończymy.
0: Książki to jest duża praca. Więc no tak. Nie chcę takich składać deklaracji.
1: Dobrze, ale ja trzymam kciuki tak po cichutku. Bardzo bym sobie życzyła przeczytać kolejną część Z miasta do miasta, a jeśli się to uda, to na pewno was o tym powiadomimy. Michał Strzałkowski, dziennikarz, autor książek i mój serdeczny radiowy kolega był moim i waszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, zawsze bardzo miło.
1: Do usłyszenia. Pa, pa.

0: W wielkim mieście śpiewał zespół Raz, Dwa, Trzy, bo o wielkich, ale nie tylko wielkich miastach rozmawialiśmy dzisiaj przed chwileczką z Michałem Strzałkowskim. A te odgłosy, które słyszycie, to są odgłosy jednego z naszych gości specjalnych. Obiecywałam wam, że dzisiaj będą goście. No i pierwszym gościem był Michał Strzałkowski, a teraz w naszym studiu czworo gości. Bardzo wyjątkowych gości, bo ja zaraz ich przedstawię. Ten najmłodszy głos należy do Miłosza, a zaraz się odezwie trochę starszy głos, który należy do Lei. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I głos pani mamy, Dagmary. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I głos pana taty, Romerika.
3: Dzień dobry.
0: Państwo Leroy w naszym studiu, nasi wierni słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Ja muszę opowiedzieć tę historię, a może ty opowiesz, Leo, tę historię. Jak to się stało, że wy się tutaj dzisiaj pojawiliście w naszym studiu?
1: Nie wiem.
0: A jak to nie wiesz? Co, no, co mówiłaś wcześniej?
1: Dzisiaj mnie zaprosili, bo przecież rodzice mi powiedzieli, że pojutrze, więc troszkę chciałam pójść. Chciałam pójść jutro, ale jak dzisiaj, to dzisiaj poszłam.
0: No rozumiem, no tak ustaliliśmy, taki mieliśmy plan, że wpadniecie do rodzinnego toru przeszkód, ale wcześniej mi opowiadałaś, że sama to powiedziałaś, marudziłam rodzicom, że
1: chciałam tutaj być.
0: A dlaczego chciałaś być tutaj w naszym studiu, zobaczyć?
1: Bo uznałam, że to jest fajne zadanie.
0: Rozumiem. A od jak dawna słuchasz Polskiego Radia Dzieciom? Umiesz to powiedzieć? Długo już nas słuchasz?
1: No, długo, trochę długo, trochę krótko.
0: Aha, rozumiem. Dyplomatyczna odpowiedź. Pani mamo, jak długo słuchacie? Potrafiłaby pani to umieścić w czasie?
2: Myślę,
0: od kiedy się ta przygoda zaczęła?
2: Od 2 lat.
0: A ty masz ile lat, Leo?
1: 4.
0: No to już jesteś naprawdę wytrawną słuchaczką. A jakie audycje lubisz najbardziej w Polskim Radiu Dzieciom?
1: Rodzinne to przeszkód.
0: O, dziękuję, bardzo miła odpowiedź. Jaka miła odpowiedź. A bawicie się czasami w domu w takie zadawanie zagadek?
1: No tak.
0: I kto jest mistrzem świata w odpowiadaniu na te zagadki?
1: No, ja i mój brat, ale mój brat nie mówi, tylko ja mu podpowiadam.
0: Bardzo dobrze. To musimy jeszcze zdradzić naszym słuchaczom, że ty masz ile lat?
1: 4.
0: A Miłosz?
1: Nie ma lat.
0: Jeszcze nie ma lat, no.
1: No zero dopiero.
0: 0 lat. A ile ma miesięcy Miłoszek?
2: 10.
0: 10-miesięczny Miłosz. I już słucha Polskiego Radia Dzieciom i odpowiada na zagadki dzięki podpowiedziom Lei, jak słyszeliście. Chciałaś coś powiedzieć jeszcze?
1: Tak.
0: To słucham.
1: No, no mój brat czasami już nauczył się laczkować, ale całkiem chce już chodzić.
0: No to takie naturalne, że najpierw raczkujemy, a potem już chcemy stanąć na nogi i zobaczyć ten świat z innej perspektywy. Drodzy rodzice, a ja was teraz troszkę popytam o to słuchanie Polskiego Radia Dzieciom, bo nie jesteście zwykłą rodziną w takim rozumieniu, że nie jesteście tylko polskojęzyczni, prawda? Pan jest Francuzem.
3: Zgadza się.
0: No i jak to się stało, że włączyliście kiedyś Polskie Radio Dzieciom? Od czego się zaczęło?
2: A to było proste. Wydaje mi się, że w aucie kiedyś zmieniałam radia i wpadłam na właśnie na Polskie Radio Dzieciom. I wtedy jechałam z Leą i postanowiłam, że właśnie może włączymy, żeby właśnie sprawdzić, czy jej się to spodoba i czy już jest gotowa na to, żeby jechać na przykład w aucie i słuchać z nami radia. I tak jej się spodobało, że teraz za każdym razem, jak wsiadamy do auta, to Polskie Radio Dzieciom musi być włączone.
0: A wy lubicie jakąś konkretną audycję? No, czy oprócz Rodzinnego Toru Przeszkód oczywiście.
2: Rodzinny Tor Przeszkód, bo lubimy, tak, lubimy odpowiadać na pytania.

0: I zawsze odpowiadamy razem ze słuchaczami, którzy właśnie biorą udział. Także to lubimy bardzo, ale generalnie lubimy właściwie wszystko. Tak, najważniejsze są dla nas też bardzo dużo rzeczy, dowiadujemy się z Polskiego Radia. To jest, pamiętasz audycję na przykład o parkach narodowych, bardzo nam się podobała.
1: Tak, ruszamy z powrotem na szlak, nawet słyszeliśmy w takiej zapowiedzi, że wznawiamy tę naszą podróż przez parki narodowe. Panie Roderiku, a pan mówi po polsku, czy tak?
2: Tak.
1: Ale tak nieśmiało coś.
2: Trochę się wtedy, ale pan, tak mówię, to już mieszkam.
1: Znakomicie pan mówi po polsku.
2: Lat. Tak, 14 lat już jestem. Mhm.
1: A ty, Leo, potrafisz mówić po francusku?
3: Tak.
1: A mogłabyś dać taką próbkę? Coś powiedzieć w języku
3: francuskim?
1: Bonjour. Dzień dobry. A coś więcej? Jakiś wierszyk może francuski?
3: Nie znam.
1: Nie?
3: Wierszyk? Ale znam jeden po polsku.
1: Proszę bardzo.
3: Kwiecień, plecień, trochę zimy, trochę lata.
1: Skróciłaś ten wierszyk bardzo.
3: Bo to jest taki krótki.
1: A coś tam było w środku? Kwiecień, plecień, bo...
3: Kwiecień, plecień...
1: Bo przeplata...
3: Kwiecień, plecień, bo przeplata...
1: Trochę...
3: Zimy, trochę lata.
1: Bardzo pięknie. Wiecie co, ponieważ jesteśmy w rodzinnym torze przeszkód, na rodzinnym torze przeszkód, to mam teraz taki pomysł. Ja wiem, że to jest taki pomysł spontaniczny, ale może się uda. Może byśmy zadali słuchaczom jakąś zagadkę? Co wy na to?
3: Ma czerwone nogi i chce jeść żaby.
1: Ma czerwone nogi i chce jeść żaby.
0: Tak.
1: Mhm. To może ja dodam jeszcze, żeby było trudniej, żeby powiedzieć po polsku, jak jest to, jak brzmi nazwa tego czegoś, i po francusku. Dobrze?
2: Dobrze.
1: Dobrze? Ja nie wiem, jak jest po francusku. Sama się chętnie dowiem. 22 645 20 55. No ciekawa jestem, czy zgadniecie.

0: przeszkód, a na rodzinnym torze przeszkód niezwykli goście. Lea, Miłosz, pani Dagmara i pan Romerik. I przy naszym telefonie jest, zgadnij Leo, jak ma na imię ktoś, kto jest przy naszym telefonie. Podobnie jak ty. Domyślasz się?
1: Tak.
0: Leoś, Leoś i Klara są z nami. Halo, halo, dzień dobry. Musicie założyć słuchawki, moi drodzy. Mówię teraz do moich gości. Macie tam słuchawki pod spodem, żebyście mogli usłyszeć Leosia i Klary. Czy wszystko dobrze słychać?
2: Tak.
1: Tak, my słyszymy wszystko.
0: No to Lea teraz powtórzy swoją zagadkę. Bardzo proszę. Powiedz, jak brzmiała twoja zagadka, Leo?
2: Bocian.
1: A my chcieliśmy chórem odpowiedzieć.
0: No dobrze, dobrze. Lea odpowiedziała na zagadkę zamiast ją powtórzyć, ale ponieważ chcieliście chórem, to 3-4. Co to jest, co ma czerwone nogi i lubi jeść żaby? 3-4.
1: 3-4. Bocian!
0: Dobra odpowiedź. Ale jak to jest?
1: Ale po francusku nie wiemy, jak jest.
0: I jak jest po francusku bocian, Leo?
2: Cigoń.
0: Cigoń? Pięknie, znakomicie. No to już wiecie, jak jest po francusku bocian. A jak to jest z tymi żabami tak naprawdę? Czy on rzeczywiście lubi jeść żaby?
2: Tak, ale najwięcej chce szukać w tlawie.
0: A jak wy myślicie?
1: No Klarcia mówi, że nie, więc może Klarcia odpowie, co lubi bocian jeść. Ślimaki. I robaczki różne.
0: Ślimaki, różne robaczki, różne owady, małe gryzonie. A żaby to już jest taka ostateczność. Jak już nie ma czego zjeść, to je żaby. Ale rzeczywiście utarło się, że bociany polują na żabki. A czy wy jesteście w trakcie wakacji?
1: No my niestety nie. Zaczynamy wakacje za tydzień.
0: Aha, no to życzymy... Czego życzymy, Leo, naszym słuchaczom? Skoro są
1: słońca
0: przed wakacjami.
1: Poprosimy.
0: Słońca?
2: Tak.
0: A jak jest słońce po francusku?
2: Nie wiem, już nie pamiętam.
0: Chyba też na S, prawda?
2: Soleil.
0: Soleil. No to życzymy.
1: Soleil.
0: Życzymy wam dużo soleil, czyli dużo słońca. I bardzo dziękujemy za rozwiązanie zagadki. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Super, my też dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia.
0: Do widzenia. Pa, pa. Leo, ponieważ jesteś tutaj po raz pierwszy u nas w Polskim Radiu Dzieciom, no i trochę cię już poznaliśmy, ale tak nie do końca, to ja bym się chciała dowiedzieć, co ty lubisz robić najbardziej na świecie?
2: Przychodzić do kolegów, ale jeśli też chodzić na basen i bawić się z bratem w naleśniki.
0: Jak się bawi z bratem w naleśniki?
2: To on jeszcze do końca tego nie umie, bo ma 0 lat. Mhm. Więc zawsze... proszę go, podaj mi, ale jednak mi nie chce podać, więc ja trochę tak powoli mu zabieram to.
0: Ale co, naleśnik?
2: Nie, żeby rzeczy na przykład solimy gorzką solą, pieprzem i solą taką już normalną solą.
0: Dobrze, dobrze. Przepraszam, troszkę się pogubiłam, wiesz, bo powiedziałaś, że lubicie się bawić w naleśniki. I tak szukam tego naleśnika w tej zabawie i nie mogę go znaleźć. O co chodzi?
2: Że jest takie to z klocku i gumowe, ale bym to leży i z książkiem mojego brata. No, robimy to co.
0: No, to nie do końca zrozumiałam, ale rozumiem, że dobrze się przy tym bawicie. To najważniejsze, prawda? A macie jakieś zwierzątko w domu?
2: Psa, ale niestety odleciał do nieba.
0: Czyli był piesek. A jak miał na imię?
2: Lajka. To była dziewczynka.
0: Dziewczynka. Jest teraz w psim jakimś miejscu,
2: tak,
0: gdzie na pewno goni za patyczkami z innymi pieskami, których już tu
2: tak
0: na ziemi nie ma. A będzie jakiś jeszcze inny pies, albo kot, albo marzysz?
2: No, ja już bym chciała kota, bo dużo lat już zamierzyła, więc teraz bym chciała kotka mieć.
0: A gdyby był kot, gdyby się pojawił kot w domu, to jakie imię by nosił, albo kotka? Wymyśliłaś już?
2: Marysia.
0: Kotka Marysia. O, jak pięknie. No dobrze, no to życzę, żeby się pojawiła kotka Marysia. To teraz opowiedzcie, co z waszymi wakacjami. Czy wy jesteście przed wakacjami, czy jesteście po wakacjach, czy jak?
2: No, byłam we Francji, byłam na Mazurach

0: bardzo dużo już byłam na wakacjach, ale jednak zaczynają się nowe wakacje, że pojadę do mojej starszej koleżanki. Ma na imię Zosia, a drugi, jej starszy brat, ma na imię Antek.
1: A oni mieszkają gdzieś nad morzem, nad jeziorem?
0: W górach.
1: O.

0: Czech.
1: A, to karkonosze może, to karkonosze. No to trochę zazdroszczę. Słuchaj, Leo, zanim się pożegnamy, to mam taką prośbę do ciebie, bo tak jak mówiliśmy, twój tata jest Francuzem, ty też już trochę po francusku potrafisz powiedzieć, więc co byś powiedziała na to, żebyś nauczyła słuchaczy paru takich fajnych słów, które mogłyby się im przydać w języku francuskim? Wiemy już, jak jest nie żaba, tylko bocian. Przypomnij, proszę.
2: Bocian. Cigoń.
1: A żaba?
2: Grenouille.
1: Dobrze. Wiemy, jak jest słońce.
2: Soleil.
1: Tak jest. To może teraz wakacje.
2: Jeszcze nie umiem. Tata musi mi przypomnieć pewnie.
1: Proszę przypomnieć, panie Roderiku. Chyba też podobnie jak w polskim.
2: Vacances,
1: tak. Dobrze. A gdybyśmy pojechali do Francji na wakacje i spotkali tam jakiegoś kolegę albo koleżankę, to jak się powinniśmy z nim przywitać?
2: Mam dwa. Jest mały brat i starszy brat.
1: Ale jak się przywitać z kimś po francusku?
2: Mam tam żula i gabę. I mówię do nich bonjour.
1: Bonjour, to na dzień dobry. A gdybym chciała powiedzieć cześć, to jak powiedzieć?
2: No, bonjour to jest cześć.
1: Ale jest chyba takie francuskie słowo na literę S, które się mówi, jak się chce powiedzieć cześć. Sa?
2: Nie.
1: Dobrze myślę?
2: Nie.
1: Panie Roderiku, sa? To proszę podpowiedzieć.
3: Salut.
2: Salut.
1: Salut. Ale na do widzenia nie powiem cześć. Czy na do widzenia też się mówi cześć?
3: Na do widzenia to się mówi au revoir. Mm-hmm. Albo ciao. Tak
1: ciao.
3: Jak po włosku.
1: Po włosku.
3: Tak.
1: A jak powiedzieć do usłyszenia po francusku?
3: Nie ma takiego wyrazu. Kiedyś się mówił coś takiego,
2: tata,
3: albo wojnie.
2: Co sobie słuchawki? Mhm.
3: Ale już
2: przecież masz słuchawki, tata.
3: Mało ludzi takie coś używają.
1: No to w takim razie nie po francusku, ale po polsku powiem wam do usłyszenia. Dziękując bardzo za wizytę w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Bardzo dziękujemy, bardzo nam było miło.
1: Moimi i waszymi gośćmi byli Lea, maleńki Miłosz, który teraz obchodzi studio na czworakach dookoła i którego dźwięki, jeszcze nie mowę, ale odgłosy możecie słyszeć, ale także pani Dagmara i pan Romerik. Leroyowie, tak byśmy po polsku powiedzieli, a po francusku po prostu Leroy. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękujemy.
3: Bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
1: I ja wam też mówię do usłyszenia. Zostawiam was z bocianem. I życzę udanych wakacji tym, którzy są na wakacjach, tym, którzy będą na wakacjach i tym, którzy są już po wakacjach. Nie życzę udanych wakacji, ale udanego czasu. Już za chwileczkę w naszym studiu Marta Kawalec, Agnieszka Kunikowska, kolejny rodzinny tor przeszkód. Oczywiście za tydzień, oczywiście o tej samej porze. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Lato z alfabetem orkiestry.

Dzień dobry, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 12. Rozpoczynamy lato z alfabetem orkiestry przez najbliższych kilka minut i do godziny 14 będziemy żyć teraz w świecie wspaniałych dźwięków. Takie wakacyjne, dźwiękowe podróże będziemy teraz odbywać. Mam nadzieję, że odwiedzimy jakieś miasta, w których znajdują się nasi instrumentaliści, nasi muzycy, ale także może zaprosicie nas wy do swojego domu i opowiecie o tym, co u was w domu słychać, co gra u was w domu. Może wy jesteście umuzykalnieni i może wy potraficie grać na jakichś instrumentach. Lato z alfabetem orkiestry to taka audycja, kiedy możemy pochwalić się swoimi umiejętnościami, ale też posłuchać fantastycznych dźwięków muzyki, fragmentów koncertów, fragmentów podcastów Alfabet Orkiestry i wspólnie odkrywać, że muzyka może być wszędzie. Muzyka może być również w szumie drzew, w rytmie kroków, w śpiewie ptaków, w instrumentach. I to wszystko będą dzisiaj opowiadać nasi niezwykli goście, niezwykłe dźwięki będą nam o tym przypominać. Mam nadzieję, że wy również do naszej ekipy instrumentalistów, naszej orkiestry dołączycie i pochwalicie się, na czym potraficie zagrać, a może potraficie już grać gamę, a może uczycie się jakichś pierwszych dźwięków. Lato to jest fantastyczny czas na to, aby rozpocząć swoją przygodę z muzyką jako młodzież.

Chodzi o melomani, czyli ci, którzy słuchają i uwielbiają muzykę, ale również ci, którzy ją wykonują. Zatem zapraszam serdecznie do tego, aby zostać z nami do godziny 14. Na pewno nie będziecie się nudzić. No i wysłuchacie też oczywiście fantastycznych orkiestrowych brzmień. Marta Kawalec i Filip Górski, zapraszamy serdecznie. Możecie do nas również dzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Zapraszamy i czekamy na wasze telefony. A już teraz piosenka.

czereśnie zapraszały na rower, a ja zapraszam razem z Filipem do tego, aby zostać z nami i posłuchać dźwięków orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, ale również, tak jak teraz, będziecie mieli okazję wkrótce usłyszeć jeszcze kilka fragmentów Filharmonii Szczecińskiej. No i oczywiście nasze podcasty, Alfabet Orkiestry i Koncert też również pojawi się na antenie Polskiego Radia. Koncert Alfabet Orkiestry, który już od września rusza pełną parą. Te koncerty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem w poprzednim semestrze i poprzednim roku szkolnym, więc mam nadzieję, że będziemy się mogli spotykać również po wakacjach w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na naszych koncertach. A już teraz mam do Was jedno pytanie, ponieważ lato z Alfabetem Orkiestry nie może się obyć bez fantastycznych dźwięków orkiestrowych i tych, które wydają najpiękniejsze instrumenty z orkiestry. No to mam dla Was takie pytanie. Tematem naszej audycji będą aerofony. Trudne słowo, ale może są wśród Was osoby, które wiedzą, co to są za instrumenty, które kryją się pod taką trudną nazwą aerofony. Czy znacie jakieś instrumenty, które należą do

tej rodziny, do tej grupy. A może wiecie też, co to znaczy aerofon? Jeżeli tak, to możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Ja myślę, że wśród Was jest bardzo dużo utalentowanych osób. Może część z Was chodzi do szkół muzycznych, a może gra na jakimś aerofonie, a może gra i nawet nie wie, że to jest aerofon, bo z pewnością znacie te instrumenty, które należą do tej grupy. No ale może na razie zostawię Was z takim pytaniem. Co to znaczy aerofon? Jakie instrumenty należą do tej grupy aerofonów? 22 645 20 55. Czekam na Wasze telefony, a jeśli nie pojawi się żaden słuchacz, który nie będzie znał odpowiedzi, to już za chwilę Wam trochę podpowiemy, co to może być za instrument, który między innymi należy do tej grupy. Zatem zapraszam do naszej audycji, do zainteresowania się tymi instrumentami, a może dodzwonią się również do nas osoby umuzykalnione, grające na jakichś instrumentach. No już nie mogę się doczekać, z kim już wkrótce uda mi się porozmawiać. Być może będzie ta osoba, która wie, co to są aerofony, a jeśli nie, to już za chwilę Wam trochę podpowiem. A teraz Filharmonia Szczecińska.

Filharmonia Szczecińska za nami, a my wracamy do naszego lata z alfabetem orkiestry i już teraz mogę Wam trochę więcej powiedzieć o tej grupie instrumentów, o których rozmawiałam, mówiłam do Was przed chwilą. Mówiłam o aerofonach, a jak aerofony, czyli taka duża grupa instrumentów, jedna z najstarszych rodzin instrumentów muzycznych. A dlaczego aerofony? No, nazwa pochodzi oczywiście od greckiego słowa aer, czyli powietrze. I właśnie powietrze jest tutaj głównym bohaterem w tych instrumentach, bo żeby taki instrument zagrał, to trzeba wprawić powietrze w drgania. Można więc powiedzieć, że tutaj muzyka rodzi się z oddechu. No to taka, myślę, że piękna myśl, że to właśnie ten oddech jest tym głównym bohaterem, który sprawia, że może popłynąć muzyka z danego instrumentu. No przecież każdy z nas oddycha, ale niektórzy potrafią zmienić oddech w melodię. No i do tych aerofonów należy kilka instrumentów, które dzisiaj będziemy Wam przedstawiać, które usłyszycie na antenie Polskiego Radia, a może nawet spróbujecie odgadnąć, jakie to mogą być instrumenty. I właśnie wszystkie z nich mają taką wspólną cechę, że bez powietrza wdmuchiwanego w nie, no, byłyby zupełnie ciche. Co ciekawe, pierwsze takie instrumenty dęte powstały tysiące lat temu. Ludzie wykorzystywali wszystko to, co mieli pod ręką, czyli na przykład trzcinę, bambus, drewno, nawet rogi zwierząt, a nawet muszelki. I w wielu miejscach świata do dziś można usłyszeć taką muzykę graną na właśnie takich instrumentach. A teraz taki mały eksperyment chciałabym Wam zaproponować. Możecie spróbować wziąć butelkę i dmuchnąć przez szyjkę. Jeśli uda Wam się odpowiednio skierować strumień powietrza, no to usłyszycie właśnie taki charakterystyczny dźwięk, taki trochę świszczący, dudniący, i to jest taki najprostszy przykład działania aerofonu. I tutaj myślę, że każdy z Was już pewnie próbował kiedyś dmuchnąć przez szyjkę od butelki. Myślę, że każdy z tych instrumentów ma swoją ciekawą tajemnicę, swoją historię. O nich dzisiaj już trochę usłyszymy. A już teraz chciałabym Wam zaproponować bardzo ciekawe pytanie. Więc teraz wsłuchajcie się uważnie i posłuchajcie tego dźwięku. Co to może być za instrument, który właśnie należy do tej grupy aerofonów? Uwaga, uwaga, słuchajcie.

co to może być za instrument, jak on się nazywa? Myślę, że wielu z Was pewnie słyszało go podczas różnych koncertów, na przykład alfabetu orkiestry, ale teraz możecie odpowiedzieć na pytanie, co to był za instrument. 22 645 2055. Czekam na Wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś, kto będzie znał odpowiedź.

0: I są już z nami nasi słuchacze. Jest z nami Tosia i Bruno. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry,
2: dzień dobry.
0: Witamy was serdecznie. Ile macie lat?
2: Ja mam 10,
3: a ja mam 8.
0: Pięknie. Czy wy jesteście umuzykalnieni, czy potraficie grać na jakimś instrumencie?
2: Ja potrafię, ale Tosia nie.
0: Dobrze, to Bruno, na czym ty grasz?
2: Ja głównie gram na perkusji, na ksylofonie i jeszcze gram na gitarze.
0: Wow! A to jest jaka grupa instrumentów?
2: Dętych.
0: Perkusja?
2: Nie.
0: Rozumiem, chodziło ci, żeby już odpowiedzieć na nasze pytanie, tak?
2: Tak.
0: Dobrze, to są tak, oczywiście, ten nasz instrument, który słyszeliście, należy do instrumentów dętych. Czy wam przypomnieć trochę ten dźwięk? Pamiętacie może, jak on brzmiał?
2: No...
0: O, tu się już nam odezwał. Tak brzmiał ten instrument. Czy wiecie, co to może być za instrument?
2: Ja uważam, że to obój, a ja uważam, że to klarnet.
0: O, mamy dwie rozbieżne odpowiedzi. No i co teraz? Jak sądzicie, czy to jest obój, czy to jest klarnet? No rzeczywiście, tutaj muszę wam przyznać, że one brzmią bardzo podobnie, ale w tym przypadku rację miał Bruno. To jest obój.
2: To ja powiedziałam obój.
0: To ty powiedziałaś, czyli rację miała Tosia.
2: Tak.
0: O, to ja pomyliłam wasze dźwięki, a ty powiedziałaś poprawnie. Fantastycznie, dobrze, Tosiu, to w takim razie należą ci się wielkie brawa, bo rzeczywiście to było raczej trudne chyba. Czy od razu wiedziałaś, że to może być obój?
2: No, trochę trudne.
0: Trochę trudne. A powiedz, Bruno, dlaczego sądziłeś, że to może być klarnet? Czy może...
2: No bo brzmiał tak samo i mama mi trochę podpowiadała.
0: A, czyli to mama cię tutaj trochę wprowadziła w błąd.
2: Tak, a Tosi tata.
0: O, czyli tutaj mieliśmy drużynową zagrywkę, tak? I w tym momencie tata i Tosia mieli rację, a mama i Bruno trochę się pomylili, ale naprawdę odrobinę, bo obój i klarnet są rzeczywiście do siebie bardzo podobne. A wiedziałyście o tym, że należą

0: one właściwie i obój, i klarnet do tej grupy aerofonów?
1: Nie za bardzo.
0: Tak, ale w takim razie myślę, że to...
1: Pojarzyliśmy.
0: To, że to są instrumenty dęte, to już wiedziałyście pewnie.
1: Tak.
0: Mm-hmm. Tosiu, a powiedz, czy ty próbowałaś w ogóle swoich sił? Może ty śpiewasz przy okazji, kiedy Bruno gra?
1: Śpiewam.
0: Śpiewasz, czyli rozumiem, że ty jesteś umuzykalniona, tylko wykorzystujesz swój instrument, który masz wbudowany do tego, aby śpiewać, tak?
1: Tak, bo ja chciałam dodać, że chodzę do zespołu pieśni i tańca Warszawia, czyli do zespołu ludowego.
0: Pięknie, no to czemu się nie chwalisz? No właśnie, to trzeba takie rzeczy mówić. To bardzo się cieszę, czyli Bruno gra, a ty śpiewasz i w ten sposób możecie się uzupełniać.
1: Tak.
0: A powiedz, Tosiu, czy ty lubisz, jak Bruno gra?
1: Bardzo głośno gra na perkusji, ale na ksylofonie bardzo ładnie gra.
0: Mm-hmm. No taki to jest instrument. Ta perkusja jednak jest trudna do wyciszenia. A Bruno, a ty powiedz, lubisz, kiedy Tosia śpiewa?
1: Nie za bardzo.
0: Rozumiem, że śpiewa jeszcze głośniej niż twoja perkusja, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: No myślę, że po to właśnie są te wszystkie lekcje śpiewu i muzyki, żeby kształcić się w tym i żeby te nasze dźwięki były jak najpiękniejsze. Myślę, że kiedy będziecie ćwiczyć, to na pewno będzie wam to wychodziło coraz lepiej, ale sądzę, że Tosia już na pewno dobrze śpiewa. Skoro należy do zespołu muzycznego, to myślę, że pewnie twój głos już się wyróżnia na tle innych.
1: No na pewno.
0: Bardzo wam, drodzy słuchacze, dziękuję. To była oczywiście poprawna odpowiedź. Mówiliśmy o oboju. Czy chcielibyście może kogoś pozdrowić jeszcze na koniec?
1: Tak, ja chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę. Na pewno moje dwa psy. No, całe Polskie Radio dzieciom. W ogóle chciałabym też pozdrowić krasnoludki. I teraz... Bruno, nie chcę skończyć. Ja chyba bym chciał, jak to się nazywało? Pozdrowić szkołę, na pewno moją panią ze szkoły, Smoka, Adasia i Misia, Michasia i chyba tylko te rzeczy.
0: Dobrze, bardzo mi się podobało, jak zapytałeś, jak to się nazywa. A, szkoła. No rzeczywiście, w wakacje to możemy zapomnieć, jak się nazywa ten budynek, do którego chodzimy w ciągu tych 9 miesięcy, ale myślę, że teraz to możecie się naprawdę już wypocząć i nie myśleć o szkole, prawda? Jeszcze ponad miesiąc wakacji, także cieszcie się. Bardzo wam dziękuję za telefon i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Może ja was kiedyś usłyszę na jakimś koncercie.
1: A moglibyśmy wybrać piosenkę?
0: Myślę, że jeszcze chwilę do piosenki, bo jeszcze mamy jednego słuchacza. A powiedz, o jakiej piosence myślałaś? To może wkrótce będziemy mogli ją wypuścić.
1: Meduza Klementyna.
0: Ojej, Meduza Klementyna. Dobrze, poszukamy w takim razie, ale na razie wam dziękujemy i jeszcze wpuścimy na antenę naszego nowego słuchacza, który się do nas dodzwonił. Dziękuję wam bardzo. Tosia i Bruno byli z nami.
1: Do widzenia,
0: do usłyszenia. Dziękuję. A teraz jeszcze Łucja. Halo, halo, dzień dobry, Łucjo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy ty wiedziałaś, że to był obój?
2: Tak.
0: Nie wiedziałaś?
2: Tak, wiedziałam.
0: Wiedziałaś. A czy ty może właśnie grasz na oboju albo na jakimś innym instrumencie? Nie grasz.
2: Ale gram na harfie.
0: Jej, Łucjo, opowiadaj, jak to się gra na tej harfie. To jest fantastyczny instrument, ale olbrzymi.
2: Ale dla mniejszych dzieci jest mniejszy.
0: No ale tych strun wciąż jest dużo chyba, prawda?
2: Tak.
0: Ile jest strun w harfie, pamiętasz?
2: Na mojej harfie jest 34.
0: 34 i każda brzmi inaczej.
2: Tak.
0: Mhm. No właśnie, czyli ty pewnie będziesz wiedziała, jak brzmi harfa.
2: Tak.
0: No dobrze, to w takim razie wszyscy teraz posłuchajmy, jak brzmi harfa. Uwaga, uwaga, zamieniamy się w słuch. Tak brzmi harfa. Czy ty też tak potrafisz, tak potrafisz, Łucjo, zagrać?
2: Tak.
0: Tak? Jak to się nazywa, to co właśnie teraz mogliśmy usłyszeć?
2: Glissando.
0: Tak, dokładnie. To są właśnie glissando.

0: które są grane na harfie i najczęściej możemy je usłyszeć na przykład, kiedy jest jakaś w bajce, jakaś tajemnicza rzecz albo dzieją się jakieś czary, prawda? Ojej, to jest bardzo piękny instrument. Powiedz, czy ty długo już uczysz się grać na harfie?
1: Nie, rok już.
0: Mhm. Na początku pewnie było bardzo trudno, a już teraz potrafisz każdą z tych strun odpowiednio obsłużyć?
1: Tak.
0: Tak. A co potrafisz zagrać na swojej harfie?
1: Etiudę koncertową, balladę, różne rzeczy.
0: Różne. A myślisz, że zwiążesz się z tą harfą na całe życie i będziesz może taką instrumentalistką w orkiestrze?
1: Może.
0: Może. A skąd w ogóle pomysł na to, aby grać na harfie?
1: Tak po prostu. Spodobała mi się, bo też była ładna, ładne ma dźwięki.
0: Mhm. No ale kiedy na początku tak stanęłaś przy tej harfie, to nie bałaś się, no bo to pewnie trudne, żeby tak tyle różnych strun nauczyć się, jak one brzmią, gdzie one są i jak, kiedy trzeba je szarpać.
1: Tak, ale one się powtarzają, ale są czasem niższe, ale albo czasem wyższe, mhm. Ale to są, będą takie same.
0: Mhm. A gdybyś na przykład mogła naszym słuchaczom jakoś ich przekonać do tego, dlaczego warto grać na harfie, to jak byś to określiła?
1: Że ma ładny dźwięk.
0: Ładny ma dźwięk. Mhm. Czyli to ten dźwięk przyciąga i dlatego za każdym razem biegniesz pewnie z radością na kolejną lekcję gry.
1: Tak, czasem mhm. Tak.
0: A czy w czasie wakacji też grasz na harfie?
1: Tak, bo chcę się dostać na konkurs we Pradze, bo no, bardzo chciałam być, dlatego gram jeszcze w wakacje.
0: Mhm. No to musisz naprawdę być bardzo odważna i bardzo zdeterminowana, bo w wakacje jednak wszyscy chcieliby robić coś innego niż to, co w roku szkolnym, a ty mimo wszystko jesteś tutaj bardzo pracowitą osobą, tak?
1: Tak, byłam już na pierwszym moim konkursie ogólnopolskim i dostałam trzecie miejsce.
0: Mhm. No to brawo, to w takim razie już widać, że twoja pracowitość jest wynagradzana, tak?
1: Mhm.
0: Łucjo, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś i opowiedziałaś nam o harfie. Co prawda nie miałaś okazji odpowiedzieć na pytanie, ale może to innym razem. Ja się bardzo cieszę, że mogłaś opowiedzieć o harfie. Czy chciałabyś może kogoś pozdrowić?
1: Moje siostry dwie, mamę, tatę, całe polskie radio dzieciom, babcię, dziadka, drugą babcię, ciocię, wujka, no i już.
0: Dobrze. Bardzo ci dziękuję w takim razie za twój telefon. Mam nadzieję, że może kiedyś odwiedzisz nas w Polskim Radiu Dzieciom razem ze swoją harfą i mam nadzieję, że wtedy będziesz mogła się zaprezentować. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. To była Łucja, a już teraz zarówno dla Łucji, jak i dla naszych poprzednich słuchaczy, Tosi i Bruna, Meduza Klementyna. Dziękuję bardzo.

0: Za nami Meduza Klementyna, ale ponieważ rozmawialiśmy trochę o oboju, to myślę, że warto byłoby teraz posłuchać, jak ten instrument brzmi, co trzeba zrobić, żeby on zabrzmiał, jak jest zbudowany, jaki jest piękny, elegancki i niewielki, a przy tym jakie potężne dźwięki potrafi z siebie wydobyć, to już teraz zapraszam Was na fragment podcastu Alfabet Orkiestry, gdzie właśnie O jak obój było tym odcinkiem i to był nasz bohater tego odcinka.
1: Proszę.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ojej, do jakiegoś warsztatu trafiliśmy, a nie do garderoby chyba.
1: No można tak powiedzieć, że jest to taki mały warsztat tutaj obojowy. To jest miejsce, w którym powstaje źródło dźwięku, czyli stroik.
0: Trochę to przypomina bardziej imadło.
1: Nie, nie jest to imadło, jest to heblarka, na której nadaje się kształt stroikowi. To już jest przedostatni etap powstania stroika, ponieważ wcześniej trzeba zheblować samo drzewo, potem nawinąć to na rureczkę, tutaj kolorową niteczką, potem właśnie zheblować, potem jeszcze ręcznie się tutaj nożem robi. Mamy tutaj obcinarki, gilotyny. Nic absolutnie tą gilotyną nikomu nie obcinam, tylko są to stroiki. Tu jest taka obcinarka, która wygląda jak obcinacz do paznokci, ale jest specjalnie wyprofilowana, żeby móc równo obcinać stroiki. I tutaj właśnie w tym miejscu powstaje źródło dźwięku, czyli stroik do oboju.
0: Zwykle, kiedy są jakieś problemy z instrumentem albo kiedy trzeba go trochę podstroić, to w tym zajmuje się lutnik. A tutaj pani ma taki swój własny, prywatny warsztat.
1: Tak, akurat tak się składa, że ja robię stroiki sama do oboju. Można oczywiście kupić taki stroik, ale póki co, póki jeszcze mam czas i cierpliwość do tego, to wolę zrobić sama, ponieważ jednak robię to pod siebie, bo to jest bardzo indywidualna sprawa.
0: Te stroiki, które leżą przed panią, to są wszystko te własnoręcznie wykonane. I czym one się różnią od tych, które można kupić w sklepie? One są jakoś dopasowane indywidualnie?
1: Wyglądem praktycznie się w ogóle nie różnią, bardziej są dopasowane właśnie tutaj pod układ ust, pod ansatz, na przykład niektóre są z bardziej grubego drewna, niektóre z cieńszego, niektóre z twardszego, z miększego, to się specjalnie zamawia odpowiednią grubość, miękkość, elastyczność takiego danego drzewka, żeby, o tu jest takie malutkie drzewko właśnie, z którego ten stroik powstaje, taka płytka troszkę wygląda jak taki mały patyczek do lodów, potem się to łamie na pół i się nawija na koreczek. Jest to element, bez którego tak naprawdę obój nie zagra, bo sam obój brzmi tak.
0: Jakby się dusił.
1: Jakby się dusił, dokładnie. Mogę dmuchać po prostu ile sił w płucach i tak naprawdę ten dźwięk nie powstanie, dopóki nie powstanie stroik, który samodzielnie brzmi tak. Tak, taki gwizdek, taki niezakoniecznie przyjemny dźwięk, a jak już się włoży stroik na wierzchołek oboju, brzmi tak.
0: Jakie są najsłynniejsze melodie grane na oboju?
1: Och, jest sporo takich słynnych melodii. Jest bardzo znane.

obój tak naprawdę jest instrumentem solowym w orkiestrze, także ma chyba, wydaje mi się, że ma chyba najwięcej do powiedzenia tak naprawdę z całej orkiestry. Ma, no jest to taki trochę też zaszczyt, że dostajemy tak naprawdę najpiękniejsze sola na ten instrument i możemy się tak naprawdę pokazać z jak najlepszej strony.

0: No i widzicie, w jaki liryczny sposób można opowiadać o tych miejscach na mapie naszego kraju i całych innych wielkich krajów, o rondach, jak można lirycznie opowiadać. Polecamy tę piosenkę wszystkim tym, którzy stoją właśnie w korkach, między innymi przez ronda. Można sobie taką piosenkę pośpiewać. A my już wracamy w naszej audycji Lato z Alfabetem Orkiestry do kolejnych fantastycznych dźwięków, które można usłyszeć w Filharmonii podczas różnych koncertów, między innymi Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, bo oni tutaj dużo opowiadamy, dlatego że przedstawiamy też w naszych formatach, takich jak podcasty, muzyków z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. I już teraz mam dla Was kolejną zagadkę muzyczną, więc teraz uwaga, uwaga, wsłuchajcie się bardzo uważnie i pytam Was oczywiście, co to może być za dźwięk, jakiego oczywiście instrumentu? Uwaga, uwaga. I tak zabrzmiał, trochę tak jakby się śmiał z nas. No nie pozwólmy, aby ten instrument mógł się z nas śmiać. Jak nazywa się ten instrument, który właśnie w taki sposób się odezwał? 22 645 20 55. Ciekawe, czy wśród naszych słuchaczy jest osoba, która gra na takim instrumencie, a może wie, co to za instrument. No, chwilkę poczekamy i mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z kimś, kto zna nazwę tego instrumentu, a może nawet wie, jak nazywają się dźwięki, które są grane na tym instrumencie. No jeszcze chwilkę, czekamy, czekamy. 22 645 20 55, a ja jeszcze raz Wam ten instrument przedstawię. Uwaga. No nie pozwólmy, aby śmiał się z nas ten instrument. Co to może być? Co to może być? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzieci, pani pyta, co to może być?
0: Tak, pytam, co to może być? Witam serdecznie, to chyba tata prowadzi samochód.
1: Tak, tak.
0: Tak.
1: A krzyczycie? 3, 2, 1. To odpowiada.
0: Puzon, dobrze, dobrze usłyszałam. Co prawda trochę cicho, nieśmiało, ale to rzeczywiście była poprawna odpowiedź. To był puzon. A kto powiedział, co to jest za instrument?
2: Minka i Roni.
0: O, bardzo się cieszę. Dwie siostry. Czy wy jesteście również uzdolnione muzycznie? A na czym gracie? Troszeczkę słabo Was słychać. Może udałoby się przesunąć telefon do ucha i wyłączyć głośnomówiący. Może wtedy byłoby trochę wyraźniej. Halo, halo?
2: Nasz tata gra na berdach.

0: tata gra na bębnach, a wy gracie na czymś?
1: No też na bębnach.
0: Wy na garnkach.
2: Na bębnach.
0: Też na bębnach. Ja próbowałam i mi nie wyszło. Czy to jest trudne nauczyć się grać na bębnach?
2: My też się dopiero uczymy. Mhm.

0: perkusja, prawda? Bo te bębny to jest taka nazwa potoczna. Czyli wasz tata ma pewnie cały taki zestaw perkusyjny, gdzie jest bardzo dużo różnych instrumentów, tak? Halo? Tak, słyszymy się?
1: Słyszę, bo ja jedynie słyszę, więc nie mogę odpuścić. A wiesz...
0: Halo, halo, słyszycie nas, dziewczynki?
1: Inga.
0: Oj, coś nam się trochę dziewczynki rozproszyły. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo.
2: Wie pani co, mamy mały kryzys w drodze, ale tak, dziewczyny grają, uczą się też grać na bębnach afrykańskich, także stąd znamy też inny instrument.
0: Rozumiem, czyli umuzykalniona rodzina. Ale rozumiem, że jedziecie gdzieś na jakieś wakacje pewnie, tak?
2: No pewnie, nad jezioro, tak?
0: Nad jezioro, czyli będzie zaraz mnóstwo dobrej zabawy. Mam nadzieję, że pogoda też sprzyja.
1: Tak.
0: Tak, no to świetnie. To... Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście. Bardzo wam dziękuję za poprawną odpowiedź i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia. No widzicie, to był właśnie dźwięk puzonu. A już teraz chciałabym wam ten dźwięk zaprezentować. Zatem puzon nam się teraz przedstawi, czyli fragment naszego alfabetu orkiestry podcastu Polskiego Radia Dzieciom. Już teraz, uwaga, słuchajcie, czym jest puzon, jak wygląda i jak się na nim gra. Mamy przed sobą przepiękny instrument. Odbija się we wszystkich lampach, które w studiu imienia Witolda Lutosławskiego zapaliły się przed chwilą. To jest puzon.
3: Puzon składa się z trzech głównych takich części. Ustnika.
0: A jak brzmi ustnik? Bo my często się dowiadujemy tego, jak poszczególne elementy instrumentu brzmią. To był sam ustnik.
3: Sam ustnik, dokładnie. Suwaka, o którym pewnie troszeczkę więcej za chwilę powiem, bo to jest część, która wyróżnia puzon spośród innych instrumentów dętych blaszanych i w ogóle instrumentów dętych. I czary, z której wydobywa się dźwięk, który jest takim przetwornikiem, wzmacniaczem do tego, co dzieje się w ustniku.
0: No właśnie, bo gdyby nie ten suwak, to pewnie można by było uznać puzon jako taką trochę bardziej wyrafinowaną trąbkę.
3: Taką dawną trąbkę, która właśnie kiedyś nie miała wentyli ani tłoczków żadnych, które zostały wynalezione dopiero w XIX wieku, jak się nie mylę.
0: Mamy w takim razie suwak. I co z tym suwakiem? Bo to nie jest taki suwak jak od kurtki.
3: Suwak pozwala na bardzo płynne przechodzenie między dźwiękami i... efekt, który jest najbardziej charakterystyczny dla puzonu, czyli glissando. Przez 7 pozycji, które posiada instrument, można zmieniać szereg alikwotów, z których składa się każdy dźwięk.
0: Ale jakie 7 pozycji? Tutaj nie widać żadnych 7 pozycji. To pan wie, na którym centymetrze musi się pan zatrzymać podczas gry?
3: Żadnych znaczków nie ma, ale od tego są lata nauki, żeby wiedzieć, co w którym miejscu.
0: Musi pan mieć bardzo długą rękę, żeby tym suwakiem operować.
3: Większość standardowych rąk wystarcza, myślę. Cały instrument, jakby go rozłożyć, to byłoby około niecałe 3 metry blachy.
0: A z czym tak naprawdę kojarzy się puzon?
3: Puzon najczęściej kojarzony jest z jakimiś głośnymi, fanfarowymi motywami. Myślę, że najbardziej charakterystyczne mogą być walkirie Ryszarda Wagnera.
0: Ta melodia pięknie zabrzmiała nam w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, a te echo, które się rozchodziło, to jest coś, co pozostaje jeszcze w głowie.
3: Puzon w orkiestrze często wykorzystywany jest jako tło harmoniczne też dla całości utworu. Zresztą dla puzonistów jest na przykład bolero Ravela.

0: Czy są tutaj jakieś mądre dzieci?
1: Tak.
0: A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin?
1: Założę się, że nikt z was nie wie.
2: Ale my wiemy. 29.

0: Czy rzeczne imiona zapamiętane?
1: Tak?
0: No to teraz razem śpiewamy. Założę się, że wszyscy już wiecie, jakie

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
7: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Lato z alfabetem orkiestry.
9: Tak, tak, to już właśnie druga godzina naszego lata z alfabetem orkiestry. Do godziny 14 jesteśmy razem z najpiękniejszymi dźwiękami muzyki.

0: To piękna, nostalgiczna piosenka pochodzi z filmu Wall-E w wykonaniu Louisa Armstronga. Przyznacie, że brzmi naprawdę pięknie. A to był oczywiście utwór Edith Piaf. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ta piosenka brzmiała w oryginalnym wykonaniu, ale może pamiętacie właśnie, jak brzmiała w filmie Wall-E. Pojawiła się ona właśnie w tym kluczowym momencie, kiedy mały robot Wall-E pokazuje Evie piękno Ziemi i swoje uczucia. No właśnie, muzyką można określić mnóstwo fantastycznych momentów w naszym życiu, a my dzisiaj Lato z Alfabetem Orkiestry to nasza audycja, w której pokazujemy, jak instrumenty mogą podkreślać piękne momenty również podczas koncertu, podczas naszego odpoczynku na wakacjach. W pierwszej godzinie poznaliśmy już dwa fantastyczne instrumenty. Był to puzon. Tak, pamiętacie? No właśnie, był puzon, była oczywiście też harfa, o której opowiadała nasza słuchaczka, no i była również... Był jeszcze obój, tak, oczywiście był jeszcze obój. A teraz dwa kolejne instrumenty pojawią się na naszej antenie i to również będą zagadki muzyczne. Zatem pierwsza zagadka. Ciekawa jestem, czy będziecie tym razem również tak dobrze znali ten dźwięk instrumentu, że od razu odpowiecie. No dobrze, to w takim razie zamieniamy się w słuch i pierwszy dźwięk tego instrumentu. Co to jest? Czy już wiecie? Co to może być za instrument? 22 645 20 55. Ja wiem, że to może nie jest takie łatwe, bo to są bardzo krótkie fragmenty, ale może ktoś z Was już wpadł na ten pomysł, co to może być za dźwięk. No to w takim razie może teraz moja ulubiona piosenka z Filharmonii Szczecińskiej o pasztecikach i zaraz słyszymy się z jakimś słuchaczem, który zna odpowiedź.
1: Jeśli kiszki się Wam skręcą i zechcecie tylko jeść,
2: adres ten zapamiętajcie.
1: Wojska Polskiego 46.

0: No jak słyszeliście, paszteciki mogą być odpowiedzią na każde nasze zmartwienie i problem. Ciekawe, czy kiedy stoimy na tych rondach w Szczecinie, w korku, to też paszteciki mogą nas trochę jakoś poprawić nam humor. No dobrze, wracamy do naszego lata z alfabetem orkiestry. Przed chwilą usłyszeliście dźwięk instrumentu i mamy już słuchaczy, którzy od razu zadzwonili i chyba wiedzą, jaka jest odpowiedź, ale zaraz się przekonamy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jeremi do nas się dodzwonił?
1: Tak.
0: Tak, witam cię bardzo serdecznie. Ile masz lat?
1: 6
0: lat, to już nawet całkiem sporo, tak? Jak uważasz, czy to jest dużo, czy mało?
1: Dużo.
0: Dużo, też tak myślę. A czy grasz...
1: jest siostra Elena.
0: Elena, a Elena jest pewnie trochę młodsza od ciebie?
1: Tak.
0: Tak, ile ma lat?
2: Ja jestem starsza od Jeremiego i mam 10 lat.
0: A to tak mnie wkręcił Jeremi. No bardzo śmieszne, naprawdę. A powiedzcie, czy wy jesteście umuzykalnieni? Gracie na jakimś instrumencie?
2: Nie, ale dzięki tej audycji chyba ja zacznę grać na pianinie. Jeremi może też zacznie, ale jeszcze nie wiemy.
0: O, a może będziecie grać na tym instrumencie, którego dźwięk przed chwilą słyszeliśmy? Jak sądzicie?
1: Może.
0: No dobra, to w takim razie spróbujemy, to będzie taki pierwszy test, czy nadajecie się na muzyków. Uwaga, jeszcze raz usłyszymy ten dźwięk. Co to może być?

0: Co to może być za instrument?
1: Saksofon.
0: Saksofon. No to widzicie, czyli mamy już pierwszy punkt do tego, aby spełnić, który powinien właśnie poprowadzić was na tą ścieżkę muzyczną. Może na saksofonie będziecie grać?
1: Może.
0: Trochę trudny ten instrument, myślę, do grania, ale wiecie co, ponieważ bardzo miło mi się z wami rozmawia, to mam dla was jeszcze jedno pytanie niespodziankę, takie dodatkowe. Mogę?
1: Tak.
0: Dobra, uwaga. Czy saksofon należy do instrumentów dętych drewnianych czy dętych blaszanych?
1: Blaszanych. Drewnianych.
0: O, mamy rozbieżne odpowiedzi. To powiedz, Jeremi, dlaczego uważasz, że blaszanych?
1: No bo my mieliśmy szkole takiego jakby pana, no takiego od muzyki i on nam pokazywał różne instrumenty i mówił, saksofon jest blaszany.
0: Mhm. Dobrze, a w takim razie dlaczego jest on drewniany? To siostra powiedziała, tak? Twoja?
2: Tak, jest tak, no.
0: Jak
2: nie wiem, co powiedzieć.
0: No, to próbujemy. Jak, dlaczego on może być blaszany albo drewniany? Jak sądzisz? Ty powiedziałaś, że jest drewniany, tak?
2: Tak.
0: Strzelałaś, czy tak ci się coś tutaj w głowie kołacze, że może być drewniany?
2: Może być drewniany, tak myślę, ale tak, że dokładnie to nie wiem.
0: Mm-hmm. No dobrze, to jeżeli strzelałaś, to dobrze, a jeżeli myślałaś, to też dobrze, bo właśnie saksofon jest instrumentem dętym drewnianym. No i teraz pytanie, dlaczego on jest drewniany, jak on jest blaszany? Bo tam w tym instrumencie jest taki bardzo mały, drewniany element. To jest stroik i to właśnie on sprawia, że ten cały blaszany saksofon należy do instrumentów drewnianych. Ale śmieszne, co? Teraz ja was wkręciłam. Ha! No właśnie, tak to jest z tymi instrumentami. No dobrze, drogie rodzeństwo, bardzo, bardzo fajnie, że do nas zadzwoniliście. Oczywiście wasza odpowiedź była poprawna. Pytałam o saksofon. Tamto drugie pytanie to było takie dodatkowe. Czyli rozumiem, że może wkrótce usłyszymy się, kiedy już będziecie zapisani do jakiejś szkoły muzycznej.
1: Tak.
0: Albo przynajmniej gdzieś tam jakieś tutoriale znajdziecie w internecie, bo pewnie też już potraficie to zrobić i może sami zaczniecie się uczyć. Proponuję na początku zacząć od jakichś garnków, patelni, żeby było przyjemnie w domu i wesoło, a potem możecie spróbować na jakichś takich profesjonalnych instrumentach. Co wy
2: kiedy
0: na to?
2: Kiedy Jeremi był mały, to w kuchni czasami wyciągał garnki i tak właśnie walił.
0: No
2: o nie,
0: właśnie.
2: I takie ła było w całym domu.
0: O. No właśnie, było głośno, było wesoło, a może to być zawsze początek jakiejś pięknej przygody z muzyką. Drogie rodzeństwo, czy chcielibyście w takim razie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, siostrę i babcię, przedszkole, ciocię, dziadka.
0: I tyle. A siostra pozdrowi brata pewnie, tak? Tak? Czy już pozdrowiliśmy wszystkich, tak? Dobrze. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Bardzo miło mi było was poznać. No i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze. Dobrze.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję wam bardzo, pa, pa. To było rodzeństwo, które zadzwoniło do nas, żeby odpowiedzieć na pytanie. A już teraz w takim razie dla tych wszystkich, którzy jeszcze mają wątpliwości, czy grać na instrumencie, czy nie, to piosenka Nie czuję rytmu. Gdybyście mieli wątpliwości, to tutaj można czegoś jeszcze się dowiedzieć.
3: Niby stracił pan poczucie rytmu, a ja jednak inne zdanie mam. Stempel boom, książka tuf i już mamy niezły grób, więc poczucie rytmu nadal pan ma.
4: Bladego pojęcia nie mam, o czym mówicie. Poczucie rytmu mam jak ten blad.

0: No a my, skoro już wiemy, jak brzmi saksofon i jak też potrafi pięknie wykonywać różne melodie, to teraz w takim razie posłuchajmy o tym saksofonie. To oczywiście fragment naszego podcastu Alfabet Orkiestry. Tam być może dowiecie się też, jak wygląda ten saksofon, będziecie mogli go sobie wyobrazić. A ja wam tylko dodam, że skoro już wiadomo, że saksofon jest instrumentem dętym drewnianym, a nie blaszanym, mimo że w większości składa się właśnie z tego metalu, to skąd wzięła się jego nazwa? No, myślę, że tutaj będzie to też dosyć łatwe do zapamiętania. Wynalazł go w XIX wieku belgijski konstruktor Adolf Sax. No i właśnie od jego nazwiska powstała nazwa saksofon. No, fon, jak to wiadomo, żeby pięknie wybrzmiało. I to nazwisko, i ta nazwa. No to w takim razie zapraszam na to, aby teraz posłuchać tego fragmentu naszego podcastu Alfabet Orkiestry i dźwięków saksofonu wydobywanych przez instrumentalistkę z Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
1: Właśnie przygotowuję ustnik, czyli stroik przykręcam do ustnika. Stroik to po prostu jest najważniejszy element saksofonu, bo bez niego saksofon by nie zagrał. To jest taka dusza instrumentu. Trzeba go bardzo precyzyjnie przykręcić za pomocą dobrego sprzętu do ustnika. Następnie biorę szyjkę saksofonu, zakładam ustnik na szyjkę. To jest druga część saksofonu. I jeszcze mamy część główną, czyli korpus duży i ciężki. Mamy saksofon altowy w tym momencie. I szyjkę zakładamy na korpus instrumentu. I dopiero teraz mamy wszystkie elementy. Możemy spróbować powoli coś zagrać.
0: Czyli taki instrument składany, bo on by się nie zmieścił do futerału jako w jednej całości.
1: Nie zmieściłby się w jednej całości, za wyjątkiem saksofonu sopranowego, który zaraz za chwilę też będę przygotowywać. Saksofon sopranowy w zasadzie może być w jednej części. W ostatnich latach oczywiście dużo produkuje się saksofonów sopranowych, które też mają wyciąganą szyjkę. Ja mam taki sprzed wielu lat, to jest bardzo dobra marka, dlatego się z nim nie rozstaję. I te saksofony, powiedzmy 30 lat temu, były produkowane jeszcze jako jeden element. To jest całkowity korpus wraz ze wszystkim. Trzeba tylko dodać ustnik.
0: Ale to dziwne, bo ten sopranowy nie jest wygięty w S, tak jak ten altowy.
1: Tak, to jest właściwie nie jedyny, bo jeszcze jest wyższy od sopranowego sopranino. Te instrumenty mogą być w postaci takiej prostej, dlatego że są po prostu krótsze. To są wyższe głosy i one są po prostu krótsze i być może ta budowa nie wymaga tego, żeby był wygięty. Aczkolwiek są też takie modele, które są wyginane, w połowie tak samo wyglądają wtedy jak altowy, tylko są połowę krótsze.

0: Saksofon potrafi się śmiać?
1: O, bardzo dobrze potrafi się śmiać. Zwłaszcza, kiedy ktoś nie potrafi na nim grać, wtedy bardzo się z niego śmieje.
0: Jakie jeszcze inne dźwięki specjalne potrafi wydawać saksofon?
1: A, różne chropowate dźwięki. Saksofon jest wynalazkiem, więc jest bardzo dobrze wymyślony przez jednego konstruktora instrumentów, Adolfa Saxa. Nie jest to instrument, który jakoś ewoluował na przestrzeni wieków, tylko został wymyślony i opatentowany przez jednego konstruktora. Dlatego tu jest wszystko bardzo dobrze wymyślone i to po prostu musi działać. Spędziłam trochę czasu, żeby się zorientować, co jest teraz takim największym hitem i zaraz zagram dla was coś, co mi się wydaje, że znacie.

No właśnie, co to może być za dźwięk? Czy wiecie? 22 645 2055, a już teraz kolejna piosenka na naszej antenie.

0: Oj, myślę, że miło byłoby odwiedzić takie czekoladowe miasto podczas naszych wakacyjnych wojaży. No dobrze, ale przed chwilą padło pytanie. Skoro padło pytanie, to musi też paść odpowiedź. No i musimy mieć też słuchacza, który tę odpowiedź zna. No i mamy komplet. Mamy słuchacza, który ma na imię Adaś. Witam cię bardzo, Adasiu. Halo, halo, słyszymy się? Czekolada, też bym chciała czekoladę zjeść, ale na razie mówimy o czym innym. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Adasiu, powiedz, czy słuchałeś tego fragmentu o saksofonie?
1: Tak.
0: I tam padło na koniec takie pytanie o fragment piosenki, który właśnie został wykonany na saksofonie. Czy ty wiesz, co to była za piosenka?
1: Czekolada, nie, wcześniej piosenka, co to było. Mucha w mucholocie.
0: O tak, mucha w mucholocie, dokładnie. Ty pewnie znasz tą piosenkę na pamięć, co? Znasz? A może zaśpiewasz fragment? Mógłbyś nam zaśpiewać taki fragment tej piosenki?
1: Mucha, mucha w mucholocie.
0: Prawdziwe?
1: O tak.
0: Dokładnie tak to właśnie było. Ale na tym saksofonie trochę inaczej brzmiała ta piosenka, jak uważasz?
1: A podobała ci się?
0: Tak, fajnie brzmiała na takim saksofonie. Myślę, że taka zabawna piosenka dla dzieci, wykonana na takim poważnym instrumencie, to jest takie trochę zaskoczenie, ale myślę, że miłe. Adasiu, powiedz, a ty ile masz lat? 3 lata?
1: Jutro masz 4. urodziny.
0: Ojej, to musimy w takim razie jeszcze 100 lat ci zaśpiewać. 4 lata będziesz miał jutro? Ojej, to jesteś już naprawdę dużym człowiekiem.
1: Tak.
0: I nawet znasz odpowiedzi na pytania w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo się cieszę w takim razie, że do nas zadzwoniłeś. A czego byś sobie życzył na swoje 4 urodziny?
1: Gniatej! Cukierkami.
0: O, piñata z cukierkami. Tak? No ale my
1: to
0: póki co...
1: Piñata już mamy.
0: Dobrze. To my póki co mamy dla ciebie taki mały fragment. Ciekawe, czy znasz tę piosenkę?

0: No oczywiście, kto nam żyje 100 lat? Adaś!
1: Ada.
0: Wszystkiego najlepszego, Adasiu. Ponieważ jutro masz dopiero urodziny, a ja jutro nie będę w radiu, to już dzisiaj składam ci życzenia od nas wszystkich, z całego Polskiego Radia Dzieciom.
1: Super,
0: ale fajnie,
1: dziękujemy,
0: że do nas zadzwoniliście. No bardzo się cieszymy. Takie okazje.

0: Trafiają się bardzo rzadko, więc to rzeczywiście bardzo, bardzo pięknie, że do nas zadzwoniliście. Adasiu, czy ty już byłeś na wakacjach, czy jeszcze się wybierasz gdzieś?
1: Byłem kiedyś w Hiszpanii.
0: O, w Hiszpanii byłeś. I podobało ci się pewnie, co?
1: Tak.
0: No, bardzo się cieszę w takim razie. Adasiu, czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze na koniec naszej rozmowy? Kogo pozdrawiamy?
1: Babcię, Domkę i tatę.
0: O, i mamy chyba też pozdrowimy, co? Bo tam ci trochę dzielnie podpowiadała, tak? Pozdrawiamy mamę? No pewnie. Dobrze, Adasiu, w takim razie już teraz specjalnie dla ciebie, żebyś mógł trochę pośpiewać i potańczyć z dedykacją dla ciebie Mucha w Mucholocie już w tej oryginalnej wersji. Cieszysz się? Dobrze, to w takim razie dziękuję wam bardzo za rozmowę. Miłych wakacji i do usłyszenia jeszcze, mam nadzieję. Pa, pa.
1: Pa,
0: pa. Pa.

0: No, można się trochę zmęczyć przy takich ćwiczeniach, które proponuje Ajda razem z Muchą w Mucholocie. Polecieliśmy już do Krakowa, a teraz wracamy do Warszawy. Dzisiaj w naszej audycji Lato z alfabetem orkiestry przedstawiliśmy Wam kilka ciekawych instrumentów, no i oczywiście kilka fragmentów alfabetu orkiestry naszego podcastu Polskiego Radia Dzieciom, do którego Was bardzo serdecznie zapraszamy, żeby odkrywać wszystkie instrumenty, które od A do Z znajdują się na naszej stronie internetowej. A ponieważ każdy podcast to było nagranie z jakiejś próby, z jakiegoś momentu, w którym nasi muzycy trenowali swoje fragmenty koncertów, no to właśnie one prowadziły do tego, aby spotkać się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na koncercie. I teraz chciałabym, abyśmy przenieśli się do studia imienia Witolda Lutosławskiego, bo to właśnie tam odbywały się koncerty z cyklu Alfabet Orkiestry i już po wakacjach startujemy z nową odsłoną tego cyklu. Z pewnością będziecie się dobrze bawić, tak jak 1 czerwca pod hasłem Baw się razem z nami odbył się koncert z okazji 10. urodzin Polskiego Radia Dzieciom, ale także z okazji 80-lecia Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Wtedy też świętowano jubileusz 100 lat Polskiego Radia, także wiele ważnych uroczystości podczas tego koncertu mogliśmy świętować. Na scenie wystąpiła oczywiście Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych, a towarzyszył jej również chór Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Warszawie. A całą muzyczną opowieść prowadziła urodzinowa wróżka, czyli znana Wam dobrze Martyna Chuderska. No i wtedy mogliście się dowiedzieć, jak wygląda takie urodzinowe przyjęcie muzyczne. Nie zabrakło wielu niespodzianek, humoru, wzruszenia, różnych ciekawych utworów, które prezentowała Orkiestra Polskiego Radia, ale oprócz tego pojawiła się tam pewna niespodzianka. Jeden bardzo ważny element, który nie wiadomo, po co tam się pojawił, ale o tym już za chwilę będziecie mogli usłyszeć. Była to maszyna do pisania. Co maszyna do pisania robiła podczas koncertu? No chyba nie pisała. No dobrze, to przekonajmy się w takim razie, co się działo podczas koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z okazji naszych 10. urodzin. To jest fragment koncertu z 1 czerwca 2025 roku. Przypomnijmy sobie, co tam się wtedy działo. A działo się.
1: Ale co my zrobimy z tą maszyną do pisania? Napiszemy list? Ale kto potrafi napisać list na takiej maszynie? Och, ilu mamy śmiałków. Oj, tam jeszcze ktoś się chowa. Młodzieńcze, chodź tu na scenę. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, bardzo.
1: Witamy, mi również. Pana imię?
2: Łukasz.
1: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan się zgłosił, żeby wykonać jakieś arcytrudne zadanie. Potrafi pan na tej maszynie coś napisać?
2: Tak, chciałem napisać list gości, zaproszenia na dzisiejszy koncert.
1: A potrafi pan zagrać?
2: Potrafię też zagrać.
1: Naprawdę?
2: Spróbuję, nie wiem.
1: No sprawdźmy. Myślicie, że panu Łukaszowi się uda? Jestem bardzo ciekawa, czy to jest w ogóle możliwe. Aczkolwiek wśród wróżek nie ma niedowiarków, myślę, że na widowni też nie. No to sprawdźmy, jak panu Łukaszowi pójdzie.

0: No przyznacie, że trzeba mieć naprawdę duże umiejętności, żeby razem z Orkiestrą Polskiego Radia zagrać również na maszynie do pisania. No ale takie rzeczy tylko na koncertach Alfabet Orkiestry organizowane przez Polskie Radio Dzieciom razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Czy jeszcze wam mało? Tak, słyszę chyba takie głosy, że jeszcze chcielibyście posłuchać fragmentu takiego koncertu. No właśnie, jeżeli tak, to mam dla was przygotowaną jeszcze krótką niespodziankę, która właśnie też pochodzi z tego koncertu 1 czerwca 2025 roku, kiedy obchodziliśmy 10. urodziny. Posłuchajcie, co tam się jeszcze działo.
1: Może jeszcze was tak szybko nie wypuścimy. Czy jeszcze jest szansa na mały fragmencik Gusi Mamy na stojąco? Co wy na to? Słuchajcie, no trochę się zasiedzieliśmy jednak, a na płaje będziemy jeść tort, brać udział w warsztatach, więc musimy się troszeczkę jednak wszyscy poruszać. Zachęcam was gorąco do tego, żeby choć fragment Gusi Mamy zaśpiewać, wytańczyć i z tym utworem wyjść dzisiaj na ustach z sali koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego. Jesteście gotowi?

To Lato z alfabetem orkiestry jest 51 minut po godzinie 13, czyli już tylko chwilka została nam do godziny 14, a dzisiaj w naszej audycji wspólnie bawiliśmy się razem z alfabetem orkiestry, naszym podcastem i naszymi koncertami, które odbywają się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, porozmawiać. Tylu fantastycznych słuchaczy do nas zadzwoniło, wszyscy znali odpowiedzi na nasze pytania i wszyscy też opowiadali trochę o swoich wakacjach, ale też o swoich umiejętnościach. Jedni już grają na jakichś instrumentach, jak choćby nasza mała harfistka, ale mamy też takich, którzy już zapowiedzieli, że będą grać na różnych instrumentach i bardzo się z tego cieszymy, bo właśnie po to jest nasza audycja,

abyście powoli odkrywali ten świat dźwięków, świat muzyki. Takich pięknych instrumentów nie usłyszycie nigdzie, jak tylko u nas w Polskim Radiu Dzieciom. Myślę, że warto, aby te wakacje może właśnie wykorzystać na to, aby nauczyć się czegoś nowego, czymś nowym, taką nową umiejętnością, może

taką perkusję zrobić w domu. Jeżeli tylko rodzice pozwolą, to zrobić małą orkiestrę z tych instrumentów, jakie tam posiadacie. A przecież na pewno macie ich mnóstwo. I to nie mówię o takich profesjonalnych instrumentach, ale właśnie talerze, pokrywki, garnki albo wasze zabawki. Myślę, że kiedy postukacie w różne przedmioty, które znajdują się w waszym domu, to okaże się, że potrafią one wydawać różne dźwięki. Na przykład, kiedy uderzycie w, delikatnie oczywiście, w szklany wazonik, to wtedy inny dźwięk usłyszycie, niż kiedy uderzycie w drewnianą półkę. Albo na przykład w misia. No w misia to wtedy nic nie usłyszycie. Więc wtedy też potrzebny jest dobry słuch, żeby skonstruować domową orkiestrę i stworzyć jakieś niezapomniane dźwięki. Jak słyszeliście, w orkiestrze może zabrzmieć również maszyna do pisania. Także skoro maszyna może być instrumentem, to może być nim również krzesło, garnek, lampka albo inne przedmioty, które się u was znajdują. Zatem zachęcamy was do tego, aby pokombinować i pobawić się dźwiękami. Myślę, że to jest taka przyjemna część i możecie tą zabawę wykorzystywać tylko nie wieczorem, ale w każdej chwili. A dzisiaj bardzo wam już dziękuję za to spotkanie. Lato z Alfabetem Orkiestry to audycja, gdzie chwalimy się trochę naszymi podcastami, które możecie znaleźć na stronie Polskiego Radia Dzieciom, ale również koncertami, które do czerwca tego roku odbywały się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i od września zapraszamy was ponownie do tego studia i będzie się działo, macie już możliwość znalezienia tych koncertów i odpowiednich terminów, jakie wam pasują, dlatego zachęcamy do tego. A już teraz żegnamy się powoli, życząc wam miłego popołudnia sobotniego. Mam nadzieję, że dobrze wykorzystacie ten dzień. Piękna pogoda za oknem, więc może warto pójść na jakiś spacer albo właśnie stworzyć taką domową orkiestrę. Marta Kawalec, Filip Górski. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
0: Polskie Radio Dzieciom.

Triplecie, powiedzcie szybko, jak się wam zdaje?

to ja! Wiele odniosłam dotąd sukcesów, mogę wymienić wam listę całą. Kto przegnał wiele?

że nie jest dla leniucha. Trzeba pracować, komend słuchać. Praca ciężka jest na statku, a więc trenuj się.

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuje.

taki Juan z miasta Meksyku. Poknął mnie całą i poczuł żar tropików w przełyku.

0: sobie.
1: Kiedyś miałem się umówić z Konsuelą,
2: no,
1: ale mi odmówiła.
2: Co ty?

0: zdjęcia się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały przy niej spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.
1: Pozwólcie przedstawić sobie pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny.

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
4: na filiżankę wody z Nilu.
2: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej
2: Pania, ale zapomniał.
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata.
0: Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą, sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: Co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem, już zapomniałem.

0: 36!
1: 36!
0: Pozdrawiam Kunkę i Górę!

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Na podcast Nie bój żaby, odkrywaj. Zaprasza Agnieszka Graclik, pani z Przyry.
5: Uwaga, zwierzątko w tarapatach. Dzisiaj opowiem, jak rozpoznać, że zwierzę naprawdę potrzebuje pomocy i powiem, jak pomagać zwierzętom, żeby naprawdę im pomóc. Kiedy byłam mała, jak wiele dzieci, marzyłam o tym, żeby zostać w przyszłości weterynarzem. Bardzo chciałam pomagać zwierzętom, zachwycali mnie weterynarze z amerykańskich programów o ratowaniu zwierząt. I chociaż ostatecznie zostałam zoologiem, a nie weterynarzem, zawsze gdy tylko to możliwe, starałam się i nadal się staram pomagać każdemu zwierzęciu, które tej pomocy potrzebuje. Czasami są to kociaki i pisklęta, ale znacznie częściej ślimaki, motyle czy chrząszcze. Zacznę od tych mniejszych zwierzątek, bo wrażliwość na krzywdę rodzi się właśnie z takich małych gestów. U mnie zaczęło się od zbierania ślimaków i dżdżownic z chodników, żeby ktoś ich nie rozdeptał. Pewnie zauważyliście, że kiedy ślimaki i dżdżownice poczują deszcz, wychodzą ze swoich kryjówek i taplają się w wodzie. Dżdżownice głównie dlatego, że woda zalewa ich korytarze i trudno im się oddycha. Ale ślimaki, przynajmniej według mnie, wychodzą dla czystej frajdy, bo po deszczu ich stale wilgotne ciałka mogą na chwilę przestać produkować śluz, bo jest po prostu mokro. Takie beztroskie hasanie na tej ich jednej nodze po kałużach może się jednak skończyć tragicznie, no bo mokry beton czy asfalt jest średnio bezpiecznym miejscem dla kogoś tak malutkiego. I nie chodzi tylko o rozdeptanie czy rozjechanie, ale też o to,

by w swojej radości nie oddalić się zbytnio od przyjaznego ślimakom trawnika. Bo jeśli po deszczu wyjdzie słońce, a co gorsza zrobi się upalnie, to taki ślimak, który poszalał, nie zdążył wrócić w krzaki, może usmażyć jak fryteczka. Dlatego zawsze zbierałam i nadal zresztą zbieram zwierzątka z chodników. Czasami przychodziłam jednak za późno, część ślimaków była porozdeptywana. Nie zawsze można pomóc. Jeśli poważnie uszkodzone jest takie całe ślimacze ciałko, no to niestety już się nic nie da zrobić i zostanie dla ptaków do zjedzenia taki ślimaczek. Ale jeśli tylko jest to na przykład niewielkie uszkodzenie skorupki, no to można pomóc. Muszla chroni miękkie ciałko ślimaka przed drapieżnikami, przed zarazkami, ale przede wszystkim przed wysychaniem. Na szczęście skorupka pięknie się regeneruje i czasami jedyne co wystarczy zrobić, to zapewnić ślimakowi trochę spokoju w wilgotnym, bezpiecznym miejscu, żeby go nic w międzyczasie nie zeżarło. W przypadku skruszenia muszli, jeśli ślimak wydaje się oprócz tego zdrowy, postępujemy tak. Naklejamy na skorupkę plaster, tylko koniecznie taki bez gazy, taki z rolki, albo ewentualnie nawet to może być kawałek taśmy klejącej. Następnie przygotowujemy salę pooperacyjną dla pacjenta. No i to wystarczy tak naprawdę taki większy, taki litrowy słoik z nakrętką. W nakrętce trzeba zrobić dziurkę albo kilka niewielkich dziurek, ale to naprawdę niezbyt dużo. Najlepiej do tego zaangażować rodzica, no bo można się skaleczyć. I chodzi o to, żeby tych dziurek było niewiele, dlatego że tam musi być wilgoć. A takiemu zwierzątku tak naprawdę bardzo dużo tlenu potrzebne nie jest, więc tam nie musi mieć przeciągów. Do środka kładziemy dobrze umyte liście mniszka lekarskiego albo sałaty. Można też włożyć kawałek takiej opłukanej skorupki jajka, takiej umytej porządnie. No ślimak będzie mógł ją sobie rzucić i zeskrobywać wapń, z którego będzie odbudowywał swoją muszelkę. Najważniejsze, co pozostaje, to teraz pilnować, żeby w środku nie zebrała się kałuża wody, więc trzeba codziennie tam zajrzeć i sprawdzić, jak się miewa pacjent, wymienić mu jedzonko na świeże, upewnić się, czy na pewno zjada i czy wychodzi ze skorupki. Plastra nie ściągamy, o ile sam nie odpadnie, bo może niechcąco wyrwać się też kawałeczek razem z nim skorupki. I tak mniej więcej po około 2-3 tygodniach muszla powinna się zrosnąć. A co zrobić, kiedy w skorupie jest dziura, bo kawałeczek odpadł? No i to już jest grubsza operacja. Ale spokojnie, też jest do wykonania w domu przy wsparciu rodzica. Potrzebujemy łatki, albo w sumie może protezy, czyli na przykład pustej muszli po ślimaku. Jeśli nie mamy takiej pod ręką, można wykorzystać skorupkę od jaja. Trzeba ją odpowiednio pokruszyć, tak żeby dopasować kawałek, który będzie idealny jak ten ubytek w muszli. I kiedy już dopasujemy taki fragment, żeby przykrył tą dziurę, trzeba delikatnie ją przymocować przy pomocy kleju typu super glue. Bardzo ważne, żeby nie kapnąć tym klejem na ślimaka, na jego ciałko, bo to będzie dla niego bardzo bolesne, nawet może go zabić. Bo takie kleje, póki są mokre, potrafią mocno szczypać albo piec, a kiedy już wyschną, są całkiem niegroźne, więc tylko ten moment, kiedy są świeże, jest niebezpieczny. Najlepiej nakapać klejem na jakąś podkładkę i potem nanieść odrobinę wykałaczką na skorupkę jajka, a potem przy pomocy pensety umieścić na muszli, odczekać chwilę i będzie się trzymać. Nie musi przylegać perfekcyjnie, bo ślimak będzie ją od środka odbudowywał nową skorupką. Można też przykleić plasterek na czas zdrowienia, a małego pacjenta przenieść do sali pooperacyjnej, tak jak wcześniej. Jeśli kiedyś będziecie w ten sposób naprawiać ślimaka, to potem zanim go wypuścicie na wolność, zamalujcie ołówkiem ten przyklejony kawałek jajkowej skorupki, tak żeby nie zwracał uwagi, bo taki jasny punkt w trawie może przyciągnąć do niego drapieżników. Na podobnej zasadzie możecie próbować ratować motyle, które mają uszkodzone skrzydełka. Na takie okazje warto zbierać na spacerach martwe już motyle i przechowywać ich skrzydełka na przykład w kopercie. Trudno zastąpić motyle skrzydełko czym innym. Jako dziecko, kiedy nie miałam skrzydełka od dawcy, próbowałam przyklejać docięte odpowiednio ptasie piórka, ale niestety nie działało to tak dobrze, jak sobie wyobrażałam. Jeśli mamy skrzydło od martwego motyla, trzeba je przyciąć na odpowiednią wielkość i przykleić poszkodowanemu motylkowi przy pomocy też kleju superglue. Jeśli dobierzemy odpowiednie skrzydło, jest szansa, że motyl sobie szczęśliwie poleci. A co jeśli się nie uda? No jeśli skrzydełko będzie za ciężkie i motyl nie będzie w stanie z nim lecieć, no cóż, takiego biedaka trzeba po prostu zatrzymać w domu, można potraktować jak domowe zwierzątko. Urządzić mu przestrzeń typu terrarium, podawać pokrojone owoce, wodę z cukrem i zapewnić trochę spokojnego czasu do końca jego dni. Szczególnym typem motyli w opałach, z którymi można się często spotkać, są motyle zimujące w naszych domach w formie dorosłej. Takim motylem jest rusałka pawi, którą na pewno każdy z Was kiedyś widział.
kiedy robi się chłodno na dworze,

Młode rusałki szukają sobie schronienia, by przeczekać zimę i wiosną zacząć nowe życie. Takie motyle często włażą nam niepostrzeżenie do domu, do garażu, do piwnicy, na strych i tam sobie grzecznie po cichutku zasypiają. Niestety, czasem się zdarza, że coś się rozbudzi i nagle w środku zimy zaczyna nam latać po domu motyl. No i co z nim zrobić? No więc absolutnie nie wypuszczać na dwór, bo to dla niego jest pewna śmierć. Absolutnie nie powinniśmy też go karmić, bo zimą to on nie ma się opychać, tylko ma spać. Więc co robić? Najpierw przygotujemy pojemnik. Może to być również litrowy słoik, może być pudełko na żywność, takie na przykład po lodach, bo nie musi być przezroczyste. No i dno tego pudełka wykładamy ręcznikiem papierowym, bardzo delikatnie wkładamy tam motyla i zamykamy od góry kolejnym ręcznikiem papierowym na gumce recepturce. Można do środka kapnąć kilka, ale dosłownie kilka, 4-5 kropelek wody i w tak przygotowanym pudełku czy słoiku wkładamy go do chłodnego pomieszczenia. No ideałem jest taka temperatura między 15 a 16 stopni. No i na wiosnę, kiedy już zobaczycie, że pierwsze motyle latają, można takiego motylka wypuścić na wolność. Szybko i przepięknie można pomóc pszczołom w potrzebie. Nie tylko pszczele miodnej, ale też czmielom, które no też są pszczołami. Pszczoły, zwłaszcza właśnie te czmiele grubaski, mają tak, że czasami latają tak długo, że całkiem skończy im się paliwo, czyli cukier w ich brzuszkach. Potrafią się tak zupełnie wyprztykać z tej swojej benzyny, że nie są w stanie nawet już podlecieć na jakiś kwiatek, żeby sobie podjeść. I zwłaszcza na wiosnę, kiedy dodatkowo jest chłodno i więcej energii trzeba, żeby rozruszać mięśnie skrzydełek, możecie spotkać takie pszczoły chodzące po ziemi, wyglądające jakby zapomniały, jak się lata. I na takie okazje noszę ze sobą malutką buteleczkę wody z miodem. Może to być też woda z cukrem, chodzi tylko o to, żeby podać pszczółce taką łatwą do zlizania słodycz, żeby podładowała sobie bateryjkę. Jeśli to zrobicie, zobaczycie, jak chętnie wyciągnie swój frędzelkowaty języczek i zacznie spijać cukier. Kiedy jej bak już będzie pełny paliwa, pszczoła zacznie się chwilę gramolić, a następnie odleci i tyle ją widzieli. Ważne w takim ratowaniu, bardzo ważne, jest, żeby nie przenosić tego owada nigdzie indziej. Albo ewentualnie, jeżeli trzeba go zabrać, to potem, żeby odnieść go z powrotem w to samo miejsce, dlatego że z innego miejsca może nie trafić do gniazda. A taka pszczoła, która nie trafi do gniazda, to niestety marny jej los. Tyle możecie zrobić, jeśli chodzi o owady i ślimaki. A co w takim razie z ptakami, z ssakami? Jak im pomóc? Po pierwsze i najważniejsze, nigdy samodzielnie nie łapcie dzikich zwierząt. Nawet młode zwierzę może ze strachu wyrządzić wam krzywdę. W Polsce nadal występuje wścieklizna, a zwierzę, które pozwala się złapać, może mieć pierwsze jej objawy i w związku z tym być śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli zdarzy się wam kontakt ze zwierzęciem, zawsze koniecznie powiedzcie o tym komuś dorosłemu. To ogromnie ważne. No więc jak możemy pomóc? Pierwsza i najważniejsza jest obserwacja. Trzeba się chwilę uważnie przyglądać, żeby prawidłowo ocenić, czy zwierzę rzeczywiście wymaga pomocy. Czasem bowiem może być po prostu przypadkiem spłoszone i przez to znaleźć się w złym miejscu i być wystraszone. Może być też lekko obolałe w związku na przykład z uderzeniem w coś podczas ucieczki i wtedy nasza interwencja może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Najważniejsza, kluczowa dla przeżycia jest obserwacja w przypadku piskląt. Wszystkie pisklęta w pewnym okresie swojego życia muszą nauczyć się latać. Muszą. To jest najbardziej niebezpieczny moment ich życia, bo nie mogą wtedy jeszcze uciekać. I największym zagrożeniem jest dla nich wówczas nie kot czy kuna, ale ludzie o złotych sercach. Ludzie, którzy chcą pomóc i uratować. Ludzie, którym wydaje się, że taki maluch, skoro nie umie latać, to na pewno potrzebuje pomocy. Tymczasem to nieprawda. Tymi maluchami opiekują się rodzice, obserwują je z drzew, przynoszą jedzenie. Jeśli trzeba, czasem potrafią nawet odpędzać psy czy koty, żeby dzieciom nic się nie stało. Tymczasem ludzie, chcąc pomóc, zabierają im te dzieci, porywają je albo zawożą do ośrodków rehabilitacji, albo co gorsza, próbują ratować sami. Takie pisklaki uczące się latać to podloty. Podloty nie są już tak ufne jak małe pisklaki. Dużo bardziej się boją i potrafią autentycznie umrzeć ze strachu, kiedy człowiek je złapie. Nie chcą jeść, a ich małe serduszka nie wytrzymują stresu. Kiedy rzeczywiście trzeba ratować pisklaka? Jeśli to faktycznie jeszcze mały pisklak. Kiedy jest nieopierzony albo słabo opierzony. Kiedy ma zamknięte oczy. Kiedy kilka maluchów siedzi na gnieździe, które spadło z gałęzi. Zawsze zanim zabierzemy malucha, trzeba się zastanowić, czy nie da się go oddać rodzicom. Takie gniazdko, które spadło, można przełożyć na przykład do koszyczka,

0: i powiesić na gałęzi. Można przymocować do drzewa plastikowe pudełko czy wiaderko i tam umieścić gniazdko. No to w przypadku małych piskląt. Natomiast podlota, czyli opierzonego już ptaszka, który podfruwa, zabieramy wyłącznie wtedy, kiedy wygląda na rannego, kiedy ciągnie skrzydło, kiedy leży na boku z zamkniętymi oczami. Kiedy znajduje się w niebezpiecznym miejscu, można go kawałek przenieść, położyć na drzewie, za płotem, gdzieś wyżej, ale nie porywać. Ptaki mają bardzo słaby węch i na pewno nie odrzucą młodego przez to, że go dotkniecie w trakcie przekładania. Ważne, żeby zrobić to szybko, żeby nie bawić się z tym ptaszkiem, tylko go posadzić i szybko się wycofać. Pamiętajcie, że kiedy zabieracie podlota bez powodu, nie ratujecie go, ale odbieracie mu szansę na przeżycie. Kiedy absolutnie nie ma innej opcji i trzeba ptaszka zabrać do ośrodka na przykład, to pierwszą i najważniejszą zasadą jest: nie wlewamy mu wody do dzioba. Jeśli spróbujecie, wy lub wasi rodzice, podać takiemu maluchowi wodę w strzykawce czy pipecie, czy na łyżeczce do otwartego dzioba, to jest prawie pewne, że zalejecie mu płuca. Trzeba naprawdę wiedzy i umiejętności, żeby zrobić to właściwie. I żeby realnie i prawdziwie pomóc, trzeba ptaszka oddać profesjonalistom. Więc pakujemy takiego malucha do pudełka po butach, niezbyt dużego, żeby tam się nie miotał w środku, i trzymamy się zasady CCC, czyli cicho, ciemno i ciepło. Tak samo jak przy podlotach, ludzie pełni najlepszych chęci niepotrzebnie ratują zajączki i sarenki. Mamy sarny i mamy zajęczyce zostawiają swoje dzieci w trawie, bo tam są bezpieczne. Taka mała sarenka i zajączek nie mają żadnego zapachu, dzięki czemu lis może przejść kawałek obok i wcale ich nie zauważyć. Jeśli jednak ktoś na spacerze napotka takiego malucha i go pogłaszcze, zostawia na nim swój zapach, przez co staje się on wyczuwalny dla wszystkich drapieżników w okolicy. Zabranie takiego maleństwa ze sobą prawie na pewno skończy się jego śmiercią, bo nawet w ośrodku rehabilitacji nie zawsze udaje się je wykarmić, nie mówiąc o samodzielnym karmieniu w domu. Polskie prawo chroni zwierzęta przed nieumiejętnym pomaganiem i przetrzymywanie zwierząt chronionych, nawet z dobrymi intencjami, jeśli takie przechowujemy w domu, jest to wykroczenie i grożą za to wysokie grzywny. Należy więc zostawić to specjalistom. Jeśli w tarapatach znajduje się zwierzę kręgowe, zwłaszcza ptak czy ssak, najlepszą pomocą jest wezwanie straży miejskiej lub leśniczego, ewentualnie zawiezienie takiego zwierzątka do ośrodka rehabilitacji. Pamiętajcie, żeby pomagać z głową.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Nie bój żaby, odkrywaj!

zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc

0: Hej, nie grzebać się z robotą.
1: Cześć!

0: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: wyjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja rob.

pokonany. Groźny siłacz, Falikura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika.

cię poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowały ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zalewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: smyczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.
2: Tak. Chcesz ją.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu quintessencji in the au. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Ciak na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

0: Polskiego Radia Dzieciom.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
0: Kiedy mnie zaczniesz?

0: Siupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czyłyfy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę

No to tak. Niełatwy masz start i nie chcesz wrócić do gry. Wajana, obryć to w żarty, weź, no kto jak nie ty?

test. Darmowy coaching robię ci dziś, więc daj test i przestań z myślami już się bić. To ty stworzyłaś lepszego mnie, nie ściemniam ci tutaj, nie ja, bez ciebie bym był na dnie. Znalazłaś na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban, więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch. Luz, plus, zdejmiemy ten czar, koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

0: mnie wziąć pod włos?
1: No mówcie, śmiało.
2: Ten styl, ten cios,
3: ten luz,
2: to stopa.
4: Ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie!
5: 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan.
6: A wam się nie podoba król?
5: To prawie bunt, serce pęka mi.
6: Ja przecież spełniam wasze sny,
5: tak, jeden tylko mam cel.
6: Życzeniami chcę żyć.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Nie chcę sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj!
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: zapomnieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki.
2: Ale ich są całe tabuny.
3: Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę.
0: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmienił.

0: Promocja.
1: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Powinniśmy już zacząć podcast. Nie ma co się zastanawiać czy żartować.
1: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
0: No, poważne pytanie. Można od dzień dobry, można od witajcie.
1: Ale zaczynasz i od razu witajcie?
0: No.
1: Nie, to u nas w przedszkolu to zaczynamy albo od piosenki, tak. La, la, la, la, la.
0: Oj,
1: oj,
0: oj, oj. Oj, może nie to, Michasiu.
1: No dobrze, no to chociaż wierszyk. Ale taki, rozumiesz, żeby się choć trochę rymował.
0: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł, posłuchaj. A?
1: Dobrze, no, może być, może być.
0: Dziękuję. Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Smogu słyszał.
1: Niech nie słyszy.
0: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski, miasteczka.
1: Kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko.
1: A śliweczka, winogronko.
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: Znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas super mapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czorybory.
0: Na podcasty z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.

0: O, tu jesteś, a ja szukałem cię wszędzie.
1: O, szukałeś, a sam się znalazłem.
0: Dopiero Leszek powiedział mi, gdzie mogę cię znaleźć.
1: Fajnie, i udało ci się.
0: Ale co mi się udało?
1: No, udało ci się mnie odnaleźć. Ale teraz nie przeszkadzaj, bo muszę się skupić.
0: Skupić? I w tym celu trzymasz kamień w łapce? Skupiasz się przez jego ściskanie?
1: Nie, kamień tylko normalnie tak sobie trzymam, bo trzymam, a nie ściskam. Ale za chwilę będę nim rzucał.
0: Tak?
1: Tak.
0: Chcesz

0: rzucać kamieniem o jej.
1: Spokojnie, żadne o jej.
0: O jej, tylko żebyś nie trafił jakiegoś przylatującego ptaszka.
1: No co ty, smoku, żadnemu ptaszkowi nie chcę robić krzywdy.
0: No, na szczęście.
1: A kamieniem będę rzucał do celu. O, zobacz, o. Widzisz tę puszkę po napoju? Widzisz? Puszka.
0: A widzę. Aha. To do niej chcesz rzucać? Ale ona jest bardzo daleko.
1: No ale twój przyjaciel Michaś ma fantastycznego cela.
0: I przepraszam, Michasiu, co ty masz?
1: No cela, znaczy, że potrafię trafiać we wszystko, co tylko zobaczę i jestem w tym doskonały.
0: Hej, przestań się chwalić. O, tylko pokaż.
1: A proszę bardzo.
0: Miałeś szczęście. Za drugim razem na pewno ci się nie uda.
1: To proszę, ustaw puszkę z powrotem na miejscu, a ja się rozejrzę za jakimś kamieniem.
0: No, ale po co mamy to robić?
1: No, żebym ci pokazał, że też za drugim razem mi się uda.
0: No co ty, nie dasz rady? Trzeba być naprawdę dobrym celowniczym.
1: Ale ja jestem dobrym celowniczym i za chwilę się o tym przekonasz. I jeśli chcesz.
0: Akurat.
1: No. Jak chcesz, to możemy się założyć nawet.
0: Możemy się założyć? Czyli co zrobić?
1: Jeśli mi się uda drugi raz strącić puszkę, to...
0: To co?
1: To dasz mi jakiś swój batonik.
0: Słucham, jaki batonik?
1: Ja wiem, że ty masz parę schowanych przed Wojtkiem.
0: No dobrze, ale jeżeli jej nie strącisz, to co?
1: Jeżeli jej nie strącę,
0: no właśnie.
1: To wtedy ja oddam ci, no mój batonik ci oddam i będzie czekoladowy.
0: I czekoladowy?
1: No tak, bo właśnie taki dostałem dzisiaj od mojego dziadka Ignacego.
0: Ty, batonik czekoladowy. Powiadasz. No dobra, zgoda.
1: Czyli zgoda?
0: Tak. Jakby co, to ty ode mnie dostaniesz taki batonik z nadzieniem truskawkowym.
1: Może być, ja tam lubię wszystkie batoniki.
0: No tak, ale najpierw traf, Michasiu, a potem okaże się, kto dostanie dodatkowy batonik.
1: Może być.
0: Czyli co, ustawiam ci puszkę.
1: Aha, ale dalej, o tam. Dobrze. Czekaj, ten kamień będzie w sam raz. Adasiu, pośpiesz się, bo chcę już rzucać.
0: Przecież to niemożliwe, ale ty masz szczęście.
1: To nie jest szczęście, Adasiu, tylko moja wrodzona celność.
0: Niemożliwe. I we wszystko potrafisz tak dobrze wycelować?
1: Nie, pewnie. W co wyceluję, to w to trafiam.
0: Tak? A czy z łuku potrafiłbyś trafić w tę puszkę?
1: Pewnie, że tak. Nawet z tego twojego, tego na takie te przyssawkowe strzały, co masz.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobrze, to skoczę po niego.
1: Dobra.
0: Ale jak nie trafisz, to oddajesz mi mój batonik.
1: Ale przecież jeszcze mi go nie dałeś. No dobra, niech będzie, no. Ale jak mi się nie uda trafić z łuku w puszkę, to nie będziesz musiał tego robić, dobra? Aha, a co będzie, jak trafię?
0: Michasiu, drugiego batonika ci nie dam, ale przyznam donośnym, smoczym głosem...
1: Ciekawe, co takiego?
0: Przyznam, co takiego, że jesteś najlepszym celowniczym w całym Polskim Radiu Dzieciom.
1: Może być. Dobra, na to mogę przystać. Aha, tylko pamiętaj, tak jak mówiłeś.
0: Znaczy jak?
1: No tak jak powiedziałeś, donośnym, smoczym głosem i w takim miejscu, gdzie wszyscy będą mogli to usłyszeć, wszyscy.
0: No jasne, ale tylko gdzie jest takie miejsce?
1: Chociażby u nas na korytarzu, no w naszym radiu.
0: Dobrze, zgoda.
1: No to teraz biegnij po ten łuk i strzały.
0: A oto łuk i przyssawkowe strzały. Proszę, Michasiu, strzelaj.
1: Jedna mi wystarczy. A teraz uważaj.
0: Hej, zaraz.
1: Co?
0: A co się dzieje z tymi puszkami?
1: No, co się dzieje z nimi, że co?
0: No, była jedna, a teraz widzę ze 20 ustawionych.

0: taką jakby piramidę, czy co?
1: No tak, bo jak czekałem... Czekałem tak na ciebie, zanim przybiegniesz i przyniesiesz łuk i strzały, to nudziło mi się.
0: Aha.
1: No, zbierałem kilka puszek i ustawiłem z nich o takie... No takie, no właśnie takie coś, o.
0: A, no ale zaraz, Michasiu. Przecież miałeś trafić w jedną puszkę, a nie w puszki. Oszukujesz.
1: Jak to oszukuję? Dlaczego oszukuję?
0: Jak to dlaczego? Bo jest ich tutaj chyba ze 20. Zatem trafić w jedną to żadna sztuka.
1: Ale ja i tak trafię tylko w jedną. W jedną puszkę tylko.
0: Tak?
1: No, tak. Oczywiście, jedna strzała, jedna puszka. A która z nich to już nieważne.
0: No ale w taką stertę puszek to każdy by trafił.
1: Tak? Tak ci się wydaje?
0: Myślę, że każdy. I wcale nie musi być doskonałym celowniczym.
1: Aha, akurat.
0: Tak, tak. Nawet ja bym trafił.
1: Wiesz co? Na pewno nie jesteś takim dobrym celowniczym jak ja. Na pewno nie.
0: Co ty nie powiesz?
1: Tak.
0: Chcesz się przekonać?
1: Tak.
0: Zobacz sam. O, uwaga.
1: Proszę.
0: Biorę łuk.
1: Proszę.
0: Napinam sznurek.
1: Proszę.
0: Wkładam strzałę.
1: Proszę.
0: I co? Nie mówiłem? I kto jest teraz doskonałym celowniczym, co?
1: Oczywiście, że ja.
0: No akurat.
1: Jeśli chcesz, to możemy się zaraz przekonać, który z nas celuje lepiej.
0: A żebyś wiedział, chętnie się przekonam.
1: Proszę bardzo, mam pewien pomysł tylko musimy wrócić do radia.
0: Michasiu, w taką pogodę chcesz wracać do budynku po co?
1: Bo Leszek ma w swoim garażu taką tarczę ma, w którą rzuca no takimi specjalnymi rzutkami.
0: Rozumiem, ale no dobrze, ale jak sprawdzimy, który z nas rzuca celniej?
1: Bo tarcza jest okrągła i ma takie specjalnie zaznaczone miejsca.
0: Tak? A co to za miejsca?
1: No, że tam zatrafienia w te miejsca, to się zdobywa punkty się.
0: Jakie punkty się zdobywa? Znaczy, co to są te punkty?
1: Ojej, no takie są miejsca tam, gdzie punktów zdobywa się mało, ale są też takie, za które więcej, za które można zebrać... No całkiem sporo punktów można zebrać.
0: Moment, Michasiu, ale co z tymi punktami, bo trochę nie rozumiem.
1: No jest takie miejsce na tarczy, za którego trafienie to się zdobywa najwięcej punktów.
0: I czekaj, może w samym środku?
1: Zgadza się, w samym środeczku. A środeczek jest taki tyci, malutki, tyci, malutki.
0: Jak malutki, pokaż.
1: On, no taki, o, ale on rozwiąże nasz problem celności.
0: I słucham? To my mamy jakiś problem?
1: Oczywiście. Przecież... A już zapomniałeś?
0: No, wydaje mi się, że chyba tak. Zapomniałem. Choć tylko trochę zapomniałem. A Michasiu, przypomnisz mi?
1: Chodzi o to, który z nas jest lepszym celowniczym.
0: A no tak. O tym mówisz. Już
1: ten,
0: sobie przypomniałem.
1: Któremu uda się trafić w sam środek tarczy, to ten nim zostanie.
0: A kim zostanie?
1: No, ten zostanie właśnie okrzyknięty mistrzem celowniczenia.
0: A no tak.
1: Czowania.
0: Teraz już sobie wszystko przypomniałem, że ten, który nie trafi, to donośnym głosem. Albo misiowym. Poinformuję o tym wszystkich na radiowym korytarzu. O tym,
1: tak.
0: Kto jest najlepszym celowniczym.
1: I to wykrzyknie wtedy... Kiedy jest na korytarzu największy ruch?
0: Proszę bardzo, dobrze. Zgadzam się na takie zawody i przekonasz się, że to ja wygram.
1: A ja myślę, że będzie inaczej. No dobra, ale o tym już przekonamy się na miejscu.
0: Czyli niby gdzie?
1: No mówiłem ci już, że tam, gdzie wisi tarcza Leszka.
0: Aha, to znaczy, że Leszek ma tarczę?
1: No pewnie.
0: No proszę. Nie wiedziałem, że chcę zostać rycerzem.
1: Jakim rycerzem?
0: Jakby co, to mogę mu pożyczyć mój plastikowy miecz, tylko żeby mi go oddał.
1: Adasiu, tu chodzi o tarczę, w którą będziemy rzucać, żeby udowodnić, kto jest najlepszym celowniczym.
0: A, no tak. No. Ech, już pamiętam. W takim razie chodźmy, Michasiu, chodźmy.

0: Całe szczęście, że go nie ma.
1: A jak miałby być, skoro sam otworzyłeś drzwi? A tak w ogóle to Leszek dał ci klucz do swojego garażu?
0: No nie, no pewnie, że nie, ale wiem, gdzie go chowa.
1: Ojej, czyli jak nas tu znajdzie, to nie będzie zadowolony, nie?
0: O, nie będziemy przecież tu długo. Sprawdzimy tylko naszą celność, a później na górę, na korytarz, żebyś głośno mógł ogłosić.
1: Zaczekaj, Michasiu, bo znowuż się pogubiłem. Co ty chcesz znowu ogłaszać?
0: Jak to co? Znaczy nie ja, tylko ty będziesz ogłaszał, kto jest najlepszym celowniczym w naszym radiu, że ja.
1: A no tak, i ten, który przegra, musi to ogłosić donośnym głosem.
0: No właśnie, smoczym donośnym głosem.
1: Nie, może być też misiowy donośny głos. I powiem ci, że już nie mogę się doczekać, kiedy zaczniesz się nadzierać. O,
0: to najpierw udowodnij, że to ty jesteś lepszy celowniczący.
1: No oczywiście, że jestem.
0: Tak, proszę, tam są rzutki, a rzuca się nimi... O, tak.
1: No i co? Nie trafiłeś w żaden środek. Prawie w ogóle w tarczę nie wcelowałeś.
0: Bo to była tylko taka rozgrzewka. O, proszę. Zobacz za to, ile punktów zdobyłem. Zobacz.
1: No ile?
0: Całkiem sporo, bo to miejsce, w które trafiła moja rzutka, daje 19 punktów razy 2.
1: Że co? Jakie... Razy dwa, czyli jak?
0: No, bo to jest 19 liczone podwójnie.
1: Ale dlaczego? To przecież najdalsze miejsce od środka tarczy.
0: Ojej, bo w tej grze trzeba umieć liczyć punkty.
1: A jeśli trafię w środek tarczy, to ile będę mieć punktów?
0: To wtedy zdobędziesz najwięcej punktów.
1: Rozumiem. Ale ile to punktów zdobędę?
0: Znaczy 50, ale... Ale nam przecież nie chodzi o punkty, tak?
1: No, przed chwilą mówiłeś, że tu o to chodzi w tej grze,
0: no
1: o punkty.
0: Tak, ale nam chodzi tylko o rzucenie rzutką w sam środek tarczy.
1: Tak jest, zgadza się.
0: W sam środeczek.
1: I dobrze, bo to liczenie punktów może się okazać dla nas, wiesz, Michasiu, zbyt skomplikowane.
0: Tak, tu masz rację, to zdecydowanie to. A wiesz, ile punktów zdobywa nieraz Leszek?
1: Ile zdobywa?
0: No... Leszek to zdobywa tyle, że jak wypowiada, to już takie liczby wypowiada tych punktów, że takie liczby, że ja do tej pory nie słyszałem nawet.
1: No dobrze, to co? Kto rzuca pierwszy?
0: No to może ty, Adasiu, to najpierw zrób sobie rozgrzeweczkę.
1: A, dobra myśl, Michasiu. Tak będzie sprawiedliwie.
0: Tylko pamiętaj, do celu znaczy w środek. Choć na pewno ci się nie uda.
1: Michasiu, czy mógłbyś przez chwilę nic nie mówić? Trochę mnie rozpraszasz.
0: Przepraszam, już zamykam misiowy pyszczek na klucz. Zrup, zakluk, zakluk, zakluk.
1: Uwaga, uwaga, uwaga! Rzucam! Michasiu! Widzisz to, co ja?
0: No widzę, ale to była ta, znaczy... To była chyba tylko ten rozgrzewka, nie?
1: Co ty sobie myślisz, że na rozgrzewce nie można wcelować w sam środek tarczy?
0: Ja nic takiego nie mówiłem.
1: A i co? Sam widzisz, jestem lepszym celowniczym od ciebie.
0: Ale ja nawet jeszcze nie rzucałem.
1: Słucham? Jak to nie rzucałeś? Przecież rzucałeś.
0: Ojej, ale to było na rozgrzewkę, a dopiero teraz jest moja kolej.
1: I tak nie uda ci się dokonać tego, co mnie się właśnie udało.
0: A skąd wiesz? Ty trafiłeś w środek tarczy, to czemu mnie miałoby się nie udać? O...
1: Cóż, spróbować zawsze można, Michasiu. Proszę bardzo, misiu, teraz twoja kolej.
0: Dziękuję bardzo, smoku.
1: Tylko wyciągnę swoją rzutkę z samiuśniego środka tarczy. Widzisz, jak oni do siebie pasują. Moja rzutka i środek tarczy.
0: A mógłbyś się pośpieszyć, bo chciałbym w końcu rzucić?
1: Jeśli chcesz przyspieszyć swoją porażkę, twoja sprawa. Tarcza twoja, Michasiu.
0: Dziękuję bardzo. Uwaga, uwaga, rzucam!
1: To niemożliwe! Twoja rzutka jest dokładnie w tym, no... W tym!
0: Zgadza się. Jest w tym samym miejscu, w którym przed chwilą była twoja rzutka.
1: No, ale jak to się mogło stać?
0: Ja po prostu świetnie celuję. No, czyli już czas się... przespacerować!
1: I chcesz się przespacerować po parku?
0: Ależ nie, przespacerować się po korytarzu i trochę pokrzyczeć!
1: Ale moment!

0: End, ale przecież ty też będziesz krzyczał donośnym misiowym głosem.
1: Ja mam krzyczeć? A co takiego?
0: Zapomniałeś? Masz krzyczeć jak i ze mnie doskonały celowniczy.
1: Żartujesz, ja? Jak to ja?
0: No ależ tak, bo tobie przed chwilą też ta sztuka się udała. Wycelowałeś w sam środek tarczy.
1: Zgadza się.
0: Ale przez mój doskonały rzut na chwilę o tym zapomniałem.
1: Słucham?
0: To znaczy, że będziemy musieli ogłosić nasze wyjątkowe talenty obaj naraz.
1: Czyli ty będziesz chwalił moją celność? Mhm.
0: A ty w tym czasie moją.
1: Aha.
0: Dlatego zróbmy to w tym samym momencie. To wtedy będzie najsprawiedliwiej.
1: No dobrze, zgoda.
0: Czyli co? Nie ma na co czekać, nie?
1: Zaczynajmy.
0: Miś Michaś jest najlepszym celowniczym w całym polskim radiu dzieciom, bo wcelował w sam środek tarczy Leszka już za drugim razem.
1: Za pierwszym razem!
0: Za pierwszym razem! Czy wy żeście powariowali? Nagrywam audycję. Nie widzicie czerwonej lampki z napisem cisza?
1: My przepraszamy, ale trafiłem w sam środek i jestem z tego dumny.
0: Ja też trafiłem i chcieliśmy o tym poinformować całe radio.
2: Czy wy aby nie mieliście przygotowywać kolejnego podcastu podróżniczego?
0: Mieliśmy. Ale Leszku, nie mamy pomysłu.
1: Bo my zajmowaliśmy się trafianiem w środek tarczy i trochę o tym zapomnieliśmy trochę.
0: Moment. W sam środek, powiadacie?
1: Aha.
0: To chyba mam dla was pomysł.
1: Naprawdę?
0: Tak. Powinniście się wybrać do małego miasteczka w powiecie łęczyckim.
2: A, chyba wiem, co masz na myśli. Tak, i wiąże się to z tym, co dziś robiłyście, nasze kochane basałyki.
0: Skoro cały dzień trafialiście w środek, zatem powinniście trafić do piątku.
1: Ale do piątku jeszcze przecież...
0: Chłopcy... Piątek to nazwa miasteczka.
1: Słucham?
0: Piątek? Ale dlaczego mielibyśmy to miasteczko odwiedzać?
2: Bo ów piątek to jest sam środek naszego kraju.
0: Słucham?
1: Czy to znaczy, że środek Polski jest tylko w piątek?
0: Dzięki waszej magicznej mapie wpadniecie na rynek tego miasteczka i zaczniecie jego zwiedzanie od zrobienia pamiątkowej fotki.
1: Jakiej fotki?
0: Przy pomniku symbolizującym geometryczny środek naszego państwa.
2: A później rozejrzycie się jeszcze po miasteczku.
0: To może jakieś ciekawostki wpadną wam w oko, co?
1: Ekstra!
0: Aha, tak, to niezły pomysł, Wojtku.
2: Powodzenia, chłopcy!
0: Michasiu, biegnijmy do twojego dziadka.
1: Weźmiemy mapę, a potem w drogę odwiedzić sam środek Polski!

0: Nasza magiczna ma pomiła.
1: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
0: I w to miejsce nas zaprowadziła,
1: gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.

0: Ale po tych wszystkich atrakcjach to ja już nie mam sił stać na łapach.
1: Rzeczywiście, tak się nachodziliśmy po tym całym piątku w tym środku. Tak się zmęczyłem, może rozejrzelibyśmy się jeszcze za czymś tutaj.
0: I stop, nie ma mowy, musimy wracać.
1: Dlaczego?
0: Pewnie nasi dorośli już się niepokoją.
1: A, masz rację, tak. Nie warto ich denerwować. Wracaj, Madasiu.
0: No to tak, mapa, szpila i zaklęcie. Nasza magiczna mapo miła.
1: Czy byś nas magicznie przerzuciła?
0: Do domku dziadka Ignacego.
1: W pięknym lesie schowanego.
0: Tam, gdzie w mapie szpila utkwiła. Hej! Szkoda, że już stąd znikamy.
1: Nie możemy dłużej zostać?
0: Teraz poodpoczywamy.
1: I coś zjemy. Sprawa prosta.
0: Na jedzenie masz

0: Murek?
1: Jestem głodny, nic nie jadłem.
0: Obiad, deser, podwieczorek.
1: Ale znowu z sił opadłem.
0: A jak ci się podobało?
1: Dokąd jeszcze pojedziemy?
0: Pięknie było, czasu mało.
1: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
0: Chcecie z nami też wyruszyć?
1: Pochylimy się nad mapą.
0: Szpilka mnie zaczyna kusić.
1: Bardzo lubię takie lato.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć

0: pierwsza, przyszła szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

trochę tu, ale i trochę tam, to znaczy trochę tu, ale i trochę tam, to znaczy trochę tu, ale i trochę tam, to znaczy trochę tu. KPW.

0: trochę się niepokoję,
1: bo może wtedy traci orientację
0: i zmienia się w ubikację.

0: Autopromocja.
1: Gotowi na przygodę? Mam nadzieję, że tak, bo nasza dzika radiowa ekipa ponownie wyrusza na szlaki polskich parków narodowych. Tym razem zawędrujemy do Babiogórskiego Parku Narodowego. Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas rodzinnej wycieczki do Parku Narodowego? Co powinno się znaleźć w plecaku młodego odkrywcy i jak zaplanować wspinaczkę z dziećmi w każdym wieku? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając naszej specjalnej audycji Hej Przygodo, która już w najbliższą niedzielę rozpocznie się o godzinie 12. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet i zobaczenia w Babiogórskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Wakacje z duchami.
4: Zaczynamy właśnie teraz. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, na zegarach 18, 20 dzień lipca, wakacje w pełni i wakacje z duchami coraz bardziej nam się rozkręcają w Polskim Radiu Dzieciom. Poznajemy kolejne przedziwne, tajemnicze, niedopowiedziane postaci i próbujemy wpleść je w jakąś opowieść, historię, a może opowiadanie, czy prawdziwe, czy nie, któż to wie. A dzisiaj spotkamy się z istotami, a przynajmniej będziemy próbować spotkać się z istotami, które nie żyją na ziemi, które żyją gdzieś daleko od nas, które nie wiadomo tak naprawdę, czy istnieją. Zostańcie z nami. Zaczynamy wakacje z duchami.
5: Pan Marcin plecie androny.
6: Z czego plecie?
5: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy, wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powypija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie. Nie wierzycie?

Naukowcy twierdzą, że UFO nie istnieje, że ufolutki to tylko stwory naszej wyobraźni, to tylko postaci i bohaterowie z książek, z wierszy albo z piosenek takich jak ta, którą usłyszymy za chwilę, której głównym bohaterem będzie właśnie UFO. Ale jak mielibyśmy odpowiedzieć na te wszystkie sytuacje w różnych miejscach na Ziemi, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci, w których ludzie odkrywali jakieś przedziwne latające spotki, mniejsze, większe lub średniej wielkości? Jak mamy odpowiedzieć w takim razie na to, co wydarzyło się około 80 lat

temu w przedziwnym, słynnym amerykańskim miasteczku Roswell, gdzie ponoć ludzie spotkali kosmitów. Jak mielibyśmy odpowiedzieć na setki podobnych wątpliwości, które narosły przez dziesięciolecia? No właśnie, postawmy sobie dzisiaj takie pytanie i spróbujmy się zastanowić, czy UFO istnieje, czy UFO-ludki były kiedyś na Ziemi, a może będą, a może są już teraz? Co wy o tym myślicie? Mam pełną głowę pomysłów i pełną głowę przemyśleń na ten temat, ale też pełną głowę wątpliwości i znaków zapytania, czy UFO istnieje, czy jednak nie. 22 645 20 55. Dzisiaj będziemy próbowali zbierać informacje dotyczące ufolutków i spróbujemy też stworzyć historię, w której głównymi bohaterami będzie UFO lub właśnie kosmici, ufolutki. Jak nazwać te istoty pozaziemskie, które są, czy ich nie ma? I co wy o tym wszystkim myślicie? Macie 4 minuty, by dojść do jakichś pierwszych wniosków w trakcie trwania piosenki Majki Jeżowskiej UFO Buffo. Śpiewamy i się zastanawiamy, czy UFO istnieje.

UFO, bufo, taki był tytuł piosenki Majki Jeżowskiej. A czy UFO tak naprawdę istnieje? Próbujemy sobie rozwiązać i rozwikłać dzisiaj tę zagadkę i to pytanie, odpowiedzieć sobie na nie. Nie wiem, czy wiecie, co to tak naprawdę oznacza UFO. To jest skrót od angielskiego zwrotu niezidentyfikowany obiekt latający. Chociaż dzisiaj naukowcy częściej używają określenia nie UFO, a UAP. UAP, czyli niezidentyfikowane zjawiska anomalne. Jakie trudne słowo. Anomalne, czyli takie nie mające nic wspólnego z tym, co takie zwyczajne i codzienne w przyrodzie i w obserwowanym świecie. Jeśli więc ktoś widzi coś dziwnego na niebie i nie potrafi tego rozpoznać, czy to jest jakaś zagubiona kometa, gwiazda, która gdzieś się zaplątała na naszym niebie, czy to jest właśnie to UFO albo UAP, UAP? A może to wcale nie oznacza tego, że kosmici istnieją? Sam nie wiem. Ciekaw jestem, co o tym wszystkim myśli Wandzia. Dzień dobry, Wandziu. No właśnie, gdzie jest Wandzia? Wandzi nie ma już z nami. Wandzia dzwoniła i już nie dzwoni. A myślałem, że będzie odpowiadać na to pytanie. Nieźle się zaczyna ta dzisiejsza audycja. Mam nadzieję, że w tym przerwaniu połączenia z Wandzią palców nie mieszało UFO. Żeby się o tym przekonać, dzwońcie proszę do nas 226452055, bo w ten sposób, jeśli ktoś z was się do nas dodzwoni, albo najlepiej Wandzia raz jeszcze, to my z Darią sprawdzimy, czy to była tylko chwilowa anomalia, czyli odstępstwo od normy, jeśli chodzi o naszą linię telefoniczną i połączenie, i jakość, i moc połączenia. Czy gdzieś tu się zawieruszyły jakieś ufolutki i kosmici? Sam nie wiem, co o tym myśleć. UFO jest wszędzie dzisiaj dookoła nas, tutaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo na setliście mamy prawie same piosenki o ufolutkach. Przed chwilą było UFO bufo, a teraz ja i UFO z płyty Strachy, Zmory i Upiory. A czy ktoś z was rozważa, że UFO może naprawdę istnieć? Co o tym myślicie?

0: jest, odetchnąłem z ulgą. To była tylko chwilowa awaria, może chwilowy kłopot z naszą linią telefoniczną, może chwilowe zawirowania gdzieś właśnie w przestrzeni dotyczącej telefonicznych linii w całym kraju, ale już jest wszystko w porządku, to nie było UFO. Wandzia jest z nami i teraz ją usłyszymy wszyscy. Dzień dobry, Wandziu.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Poznania.
0: Z Poznania. Jaka jest pogoda teraz, w tym momencie właśnie, w Poznaniu?
1: No tak zmarszczy w sercu, bo teraz słońce, a za chwilę widzę, że zacznie lać.
0: Że zacznie lać, tak?
1: Mhm.
0: O, tylko będę prosił, żebyś mówiła tak ze 3 razy głośniej, bo ja tak nie wiem, na to lewe ucho jakoś słabo słyszę ostatnio. Zgoda?
1: Okej.
0: O, teraz świetnie. Wandzia? Słuchaj, czy UFO istnieje?
1: Moim zdaniem tak, bo widziałam w nocy.
0: Kiedy? Wczoraj?
1: Wczoraj i teraz widzę na niebie.
0: Ty chyba żartujesz, w Poznaniu na niebie jest UFO?
1: No, teraz jest chyba właśnie za chmurami.
0: No to poczekaj, to ja muszę się rozłączyć i zadzwonić do jakiejś organizacji najważniejszej, która bada UFO w Polsce. Poczekasz na linii? To jest żart,
1: okay.
0: Czy to jest żart, czy to jest prawda? Naprawdę w Poznaniu na niebie teraz jest UFO?
1: No jest, no jest.
0: Jak ono wygląda?
1: Było takie zielone UFO rudek.
0: Ale to sam ufoludek chodzi po chmurach? Bez statku kosmicznego?
1: Nie, statku. Ale tak szybko przemknął, że prawie go nie zobaczyłem. Tylko widziałem jakiś zielony ślad.
0: A zdążył do ciebie pomachać prawą łapką lub lewą? Czy on ma więcej łapek, rączek, nóżek?
1: Stopą.
0: Pomachał do ciebie stopą? Jaki niegrzeczny. Prawą czy lewą? Czy właśnie ma ich wiele?
1: Ma ich wiele, ale... drugą z lewej strony.
0: Drugą z lewej strony? Już nic nie rozumiem, ale chyba przyznasz, że troszkę niegrzeczny ten ufoludek, bo macha się rączką, a nie nóżką, a nie stópką, prawda?
1: Prawda.
0: A czy zdążyłaś ustalić, jak on ma na imię?
1: Tego to nie wiem.
0: Tego to nie wiesz, ale poczekaj, ja się muszę bardzo skupić, bo ty powiedziałaś, że przed chwilą ten ufoludek przelatywał w statku kosmicznym nad Poznaniem, ale wcześniej powiedziałaś, że wczoraj w nocy też widziałaś UFO na niebie nad Poznaniem też, tak?
1: Tak.
0: I to był ten sam, to był ten
1: sam ufoludek?
0: To był ten sam ufoludek co dzisiaj, czy zupełnie inne UFO?
1: Zupełnie inne, ale czuję, że dzisiaj ten sam, co wczoraj był w nocy, wejdzie do mojego pokoju.
0: Nie, ja się...

0: pewna.
1: Ja się rozłączam, ja już nie mogę tego słuchać. Po prostu ciarki przechodzą po całym ciele. Naprawdę przyjdzie ufoludek? Przyjedzie? Przyleci do ciebie, do domu?
0: No chyba tak.
1: I ty tak spokojnie o tym mówisz? Bez grama przestrachu czy przerażenia?
0: Miałam by się bać?
1: No nie wiem, to ty mi powiedz.
0: Ja się nie boję tam.
1: Czyli to oznacza, że ten ufoludek był już kiedyś u was w domu?
0: No był i to chyba ze 100 razy.
1: To ja już też przestaję się teraz bać. To ja już rozumiem, to jest taki zaprzyjaźniony ufoludek z tobą, Wandziu, i z twoją całą rodzinką, tak?
0: Tak. Chociaż rodzice nie wiedzą, że przychodzi do nas do domu.
1: To tylko ty wiesz?
0: Tak.
1: No ale to może rodzice też chcieliby go poznać. Jeżeli dzisiaj ten ufoludek do ciebie przyjdzie, to może zaproś go na herbatkę, taką, którą wypijecie razem wszyscy z rodzicami, może jakieś ciasteczko też przegryzie, czy on takich rzeczy nie je?
0: Raz go zaprosiłam i się zdziwiłam, bo musiałam mu dać, no nie chcę mówić, bo to obrzydliwe jest.
1: Coś innego do jedzenia, tak?
0: Tak, to było bardzo obrzydliwe.
1: To nie mów, niech to pozostanie tajemnicą tego ufoludka, ale skoro on już kilka razy czy kilkadziesiąt razy był u ciebie w domu?
0: Kilkadziesiąt.
1: To ty nie wiesz nadal, jak on ma na imię?
0: No wiem, tylko tamten był inny. Bo mój ma dwa oczy, a tamten miał jedno oko.
1: No ale rodzice nadal nic nie wiedzą o tych twoich ufoludkach, tak?
0: No wiedzą tylko, że przychodzi do mnie do domu ktoś, kto ma na imię Marek.
1: Ufoludek Marek. Czy ten ufoludek jest cały zielony od stóp do głów?
0: Nie, stopy ma tęczowe.
1: Stopy ma tęczowe. Czy on chodzi, czy skacze, czy fruwa, czy lata?
0: On pływa. On pływa w powietrzu. No i też się porusza swoim statkiem.
1: A gdzie ty teraz jesteś, Wandziu?
0: W samochodzie.
1: Zaraz, jak jesteś w samochodzie, to z kim w tym samochodzie jedziesz?
0: Tatą.
1: To tata wszystko słyszy.
0: I ufoludek.
1: I ufoludek jest z wami?
0: No tak, ale właśnie uciekł.
1: To ja już się trochę pogubiłem w tej historii, ale brzmi naprawdę intrygująco. Czy to oznacza, że twoim zdaniem ufoludki naprawdę istnieją?
0: Tak.
1: A czy ja mogę na chwilę jeszcze z twoim tatą porozmawiać?
0: Tak.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panu. Słychać mnie?
1: Tak, słychać. Czy pan tego ufoludka też widział, czy nie?
2: Widziałem już tylko jego cień, jak uciekał. On tylko do Wandzi przychodzi.
1: Oho, no to u was jest po prostu jak na planie jakiegoś kosmicznego filmu, prawda?
2: Dokładnie tak, ale na szczęście żadnych szkód nie ma, więc chyba to przyjazny ufoludek.
1: No to dobrze. A czy wiadomo, z jakiej planety pochodzi ten ufoludek? Z Marsa, z Wenus, z Jowisza, z Saturna, czy w ogóle z takiej, której nazwy nikt z ludzi nie zna?
0: On pochodzi z Kartu.
1: Z Kartu Kartu. Rozumiem. No to wszystko już wyjaśnia. Właśnie, Daria mi podpowiada, czy moglibyście podesłać nam zdjęcie, bo my chcielibyśmy wrzucić zdjęcie tego ufoludka na nasze media społecznościowe.
0: Jak nam się uda go złapać, bo on nie lubi za bardzo fotek.
1: No ale
0: więc będzie szybko uciekał.
1: No ale
0: jak mi się uda to złapać, to...
1: Ale to Wandziu, a możesz mu przekazać, że u nas w studiu Polskiego Radia dzieciom są przecież krasnoludki i krasnoludki chciałyby zobaczyć, jak wygląda ich kuzyn z kosmosu, czyli taki ufoludek. Poprosisz go?
0: No poproszę go, ale nie wiem, czy on będzie tak śmiały, bo nawet mnie się na początku wstydził.
2: To może Wandziu namalujesz taką pracę z tym ufoludkiem,
1: jak on
2: wygląda?
1: No chciałem to zaproponować, bo skoro on nie lubi zdjęcia, ma prawo nie lubić, bo nie każdy lubi się fotografować, to może prześlesz do nas na naszą skrzynkę mailową dzieci@polskieradio.pl, jak ten ufoludek wygląda, jak go zapamiętała.

0: Oś, co ty na to?
1: Tak.
0: Uf, dziękuję.
1: Będę go rysowała prawie tak samo, bo dzisiaj jeszcze z nim zobaczę. Może rano go narysuję, albo wieczorem. I narysuję tą planetę, bo mi przysłał na aparacie jej zdjęcie.
0: Całą planetę ci sfotografował i przysłał?
1: Tak.
0: A jak ona wygląda? Bardzo podobna do Ziemi, czy zupełnie inna?
1: Zupełnie inna.
0: Czyli nie jest kulą, tak jak Ziemia?
1: Nie.
0: A jaka jest?
1: Jaki? Ona jest taka, nie wiem, w kształcie... Nie da się tego opisać.
0: Nie da się opisać. To wyślij proszę zdjęcie tej planety i koniecznie rysunek tego ufolutka. Zgoda?
1: A może być... mogę narysować za tym ufolutkiem tą planetę, bo tak nie wiem, czy z aparatu da się wysłać.
0: Oczywiście, że tak. Ja też zdaję sobie sprawę, że to mogą być ściśle tajne informacje, jeżeli chodzi o takie zdjęcie tej planety, więc obrazek, rysunek jak najbardziej nam wystarczy. Tak się umawiamy? Dzieci, małpa, polskieradio.pl. Cóż to była za niesamowita rozmowa, Wandziu, z tobą i twoim tatą. Pozdrawiam was serdecznie i chcę ciebie jeszcze, Wandziu, zapytać, kogo ty chcesz pozdrowić, chociaż już się domyślam, kogo.
1: Ufolutki i cały świat i całe Polskie Radio Dziecko.
0: A my serdecznie pozdrawiamy z Darią ciebie i jak ten ufoludek do ciebie dzisiaj przyjdzie, a tata zauważy jego cień, to pozdrów go od krasnoludków z Polskiego Radia Dzieciom i ode mnie, od Darii też, zgoda?
1: Dobrze.
0: Trzymaj się. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Coś niesamowitego. Te informacje, które przekazała nam Wandzia przed chwilą, każą myśleć o tym, że nad Poznaniem krąży gdzieś teraz statek kosmiczny z ufolutkiem. Ile w tym prawdy, a ile fantazji? Któż to wie? Któż też wie, co się zdarzyło prawie 100 lat temu w miasteczku Roswell w Stanach Zjednoczonych? To było mniej więcej tak jak teraz. Był lipiec i pewien rolnik, William Brazel, zauważył na swojej ziemi coś bardzo dziwnego. Leżały tam porozrzucane kawałki jakiegoś niezidentyfikowanego, niezwykłego materiału. Bardzo cienkie, bardzo błyszczące, a jednocześnie lekkie, trudne do przerwania. Wyglądały inaczej niż taka cienka blacha, albo inaczej niż cienki kawałek drewna. I nikt nie wiedział, co to jest. Ten rolnik, William Brazel, zebrał kilka fragmentów tego niezidentyfikowanego materiału i zgłosił sprawę lokalnym władzom. I wtedy właśnie zdarzyło się coś naprawdę niezwykłego. Słuchajcie nas uważnie, żeby dowiedzieć się, co miało miejsce w 1947 roku w miasteczku Roswell w Stanach Zjednoczonych. A ja nadal ponawiam mój apel. Pomóżcie mi rozwiać wątpliwości, pomóżcie mi dołożyć kamyczek do mojej wiedzy na temat kosmosu i kosmitów. Czy UFO istnieje, czy nie? Czy Wandzia mówiła prawdę, czy trochę fantazjowała? Jak to wszystko ogarnąć rozumem? 226452055. No chyba, że ktoś z was, tak jak Wandzia, widział dziś nad Poznaniem lub kiedyś, gdziekolwiek indziej, statek kosmiczny z ufolutkami i wie, jak one wyglądają, to niech natychmiast prześle nam ich zdjęcie. Albo chociaż rysunek przedstawiający ich oblicze. dzieci@polskieradio.pl. Czekamy z dreszczykiem emocji i słuchamy kolejnej piosenki, tym bardziej tymczasem i tym razem będziemy uciekać, ale tylko na chwilkę, będziemy uciekać na Marsa.

0: To była ucieczka na Marsa, ale my póki co zostajemy na Ziemi. Tu jest zdecydowanie bezpieczniej niż na Marsie, a Mars będzie jednym z tych miejsc, o których dzisiaj też sobie porozmawiamy, ale jeszcze przez kilka chwil zostańmy w amerykańskim miasteczku Roswell, gdzie prawie 100 lat temu żołnierze z pobliskiej bazy wojskowej, bazy, która była w odległości kilkunastu kilometrów od tego przedziwnego miejsca, w którym ten rolnik, o którym wam opowiadałem wcześniej, znalazł jakieś dziwne fragmenty niezwykłego materiału. Dzień później, po tym zdarzeniu, żołnierze z tej pobliskiej bazy wojskowej wydali oświadczenie, wydali informację, taki komunikat, który usłyszała cała Ameryka. Przecież Stany Zjednoczone to jest naprawdę olbrzymi kraj. Ta informacja dotarła prawie do każdego domu. Napisano w tym oświadczeniu, że wojsko odzyskało latający dysk. Ludzie byli naprawdę oszołomieni, nie wiedzieli, co o tym wszystkim myśleć. No bo czy naprawdę znaleziono wtedy statek z kosmosu? Przecież nikt nigdy wcześniej nic takiego nie odkrył. I tu stawiamy przecinek, bo teraz najważniejsze jest dla mnie to, by porozmawiać ze Stasiem, który do nas zadzwonił. Może on wie coś więcej na temat kosmicznych statków i ufolutków. Dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Ińska.
0: Jaka jest u was pogoda teraz? Jak wygląda niebo?
1: Leje.
0: Leje?
1: Tak.
0: Czy z tego padającego nieba coś jeszcze oprócz wody spada, jakieś kawałki gradu, a może śnieg w lecie? No bo kto by pomyślał, ta pogoda tak się ostatnio bardzo zmienia.
1: Nie ma. Nic nie spada, tylko deszcz.
0: Tylko deszcz. Ale wiem, że ty, Stasiu, dzwonisz do nas nie tylko po to, aby opowiedzieć o pogodzie, ale też porozmawiać ze mną o ufolutkach i UFO. Zgadza się?
1: Tak.
0: Co wiesz na ten temat? Zdradzisz nam?
1: No, UFO istnieje jako fizyczny obiekt lub zjawisko.

0: nazwiska. NASA potwierdziła, że odnotowują rosnące liczby niezidentyfikowanych.
1: Obiektów, tak? A co to jest NASA? Opowiesz nam.
0: To jest firma kosmiczna, taka, która bada kosmos, a kiedyś badała jeszcze oceany.
1: Tak, tak, tak.
0: To jest ale przestała.
1: Taka najsłynniejsza amerykańska firma kosmiczna, chyba tak można byłoby to określić, która sprawdza i ustala, co tak naprawdę dzieje się na niebie, w kosmosie. I właśnie to jest główny temat jej działań, prawda?
0: Tak.
1: Stasiu, a czy ty kiedyś widziałeś UFO na niebie?
0: Nie.
1: W książce albo w jakimś atlasie?
0: W książce i atlasie widziałem.
1: I cóż to była za książka, pamiętasz?
0: Nie.
1: Ale w tej książce były, jak rozumiem, obrazki, tak?
0: No.
1: Obrazki, które ktoś narysował wcześniej.
0: Tak.
1: Pamiętasz, jak to UFO wyglądało na tych obrazkach? W jakie kolory?
0: Ja, tak.
1: Tam... No, no, proszę.
0: Ja tak tego pamiętam.
1: No dobrze, to my dzisiaj będziemy ustalać, jak UFO mogłoby wyglądać, gdyby naprawdę istniało, bo na razie trudno powiedzieć, czy to UFO istnieje, czy nie. Powiedz proszę, gdybyś ty dzisiaj, 20 lipca w poniedziałek, tuż przed godziną 19, miał powiedzieć komuś albo opowiedzieć, jak twoim zdaniem takie ufolutki by wyglądały, to jak byś je opisał?
0: Nie wiem aż tak to za bardzo, jak to zrobić.
1: Byłyby to postaci duże czy małe?
0: Takie jak człowiek.
1: Takie jak człowiek. Tutaj Wandzia, która dzwoniła przed tobą, mówiła, że... ona mówiła, że naprawdę widziała ufolutka i że ten ufoludek ma kilka czy nawet kilkanaście rąk i nóg, ale nie powiedziała, w jakim jest kolorze. A twoim zdaniem taki ufoludek jakiego mógłby być koloru?
0: Zielonego, ale jakby znaleźli planetę tą z UFO, to by w innym układzie słonecznym to musiało być.
1: A nie na Ziemi?
0: No nie w tym naszym układzie.
1: Trudna sprawa z tym UFO, prawda?
0: No. Tak.
1: A ty byś chciał być kiedyś na przykład takim kosmonautą, który poleciałby by z kosmitami, jeśli istnieją, się zaprzyjaźnić? Nie. Wolisz zostać na Ziemi, tak?
0: No bo astronauci muszą być zdrowi, a nie, że jak chorują ciągle, to... Nie mogę być astronautą, jakbym ciągle chorował wtedy.
1: No właśnie, jak ktoś ma na przykład nawet alergię, to chyba też nie może być takim astronautą.
0: Albo lęk wysokości.
1: O, to też dyskwalifikuje taką osobę. Masz rację. Bardzo dziękuję ci za ten telefon, który dorzuca kolejną garść ciekawostek i intrygujących informacji do naszej rozmowy o ufolutkach. Kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Całe Polskie Radio, dzieciom i słuchaczy.
1: My z Darią serdecznie pozdrawiamy ciebie i życzymy ci wspaniałego wieczoru. Trzymaj się, hej, hej.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do usłyszenia. Tak jest, drodzy radiosłuchacze. Różne są, tak jak słyszycie, głosy. Wandzia twierdziła, że już kilkadziesiąt razy spotkała swojego przyjaciela ufolutka, a jej tata dopowiedział, że nigdy nie miał okazji poznać go osobiście, ale raz widział jego cień. Z kolei Staś twierdzi, że no nie, że ufolutków na Ziemi nie spotkamy, że moglibyśmy je spotkać ewentualnie w innym układzie planetarnym, słonecznym, gdzieś daleko, daleko w kosmosie. A co wy myślicie? Wy, którzy nas słuchacie i jeszcze nie zabraliście

głosu w tej kosmicznej dyskusji. 22 645 2055. Zapraszam. Próbujmy rozwikłać tę zagadkę, a ja spróbuję dokończyć moją opowieść o miasteczku Roswell, amerykańskim miasteczku Roswell. Zatrzymaliśmy się w momencie, w którym żołnierze z pobliskiej bazy wojskowej wydali komunikat o odnalezieniu latającego dysku, który mógł być statkiem kosmicznym, ale kilka dni później wojskowi wycofali to oświadczenie. To znaczy, że wycofali się z tych wcześniejszych słów i powiedzieli, że nie, to nie był żaden latający dysk, to tylko taki balon meteorologiczny. Nikt to nie uwierzył. Wszyscy byli zdania, że pierwsza wersja jest najważniejsza. Jak to się mówi w takim powiedzonku, pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do koszyka. Cała ta historia stworzyła ogromną masę pytań. Dlaczego żołnierze zmienili wersję wydarzeń? Czy ktoś się pomylił, czy może próbowano ukryć prawdę? I to właśnie te wszystkie pytania sprawiły, że Roswell jest od tamtego momentu, od tamtej chwili otoczony legendą, taką kosmiczną legendą, która zaczęła żyć własnym życiem. Ja tylko powiem i dopowiem, że może nie wszyscy z was chcą do nas zadzwonić, może te informacje dotyczące ufolutków są ściśle tajne i nie chcecie, by ktokolwiek was usłyszał, ale wolicie na przykład narysować taki statek kosmiczny lub takie ufolutki. Jeśli tak, to wysyłajcie proszę swoje prace na dzieci@polskieradio.pl, a my z Darią będziemy je na bieżąco odbierać i omawiać w naszej dzisiejszej kosmicznej audycji Wakacje z duchami.

Wakacje z duchami. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Jesteśmy z wami do godziny 20. I jeszcze przez chwilę pozostańmy na ziemi amerykańskiego miasteczka Roswell. Po tych wszystkich tajemniczych sytuacjach i wydarzeniach, które miały miejsce prawie 100 lat temu, jakiś czas po tym wszystkim zaczęły pojawiać się kolejne, nowe, fantastyczne, prawdziwe czy nie, nie wiadomo, opowieści o małych istotach z dużymi oczami. Według tych opowieści te istoty miały zostać znalezione niedaleko miejsca katastrofy, gdzie odnaleziono wcześniej te niezidentyfikowane kawałki przedziwnego, cienkiego materiału. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że NASA i naukowcy z całego świata nie potwierdzili, żeby były jakiekolwiek dowody na to, że było to UFO. Powiem więcej, tuż w połowie naszej audycji naukowcy na całym świecie z każdego zakątka kuli ziemskiej nigdy wcześniej nie potwierdzili, jakoby UFO i UFO-ludki i kosmici istnieli. W takim razie, o czym opowiadała dzisiaj Wandzia, patrząc na poznańskie niebo, czy na niebo nad Poznaniem, o czym opowiadają dziesiątki, a nawet setki książek, albumów, zdjęć i obrazów przedstawiających kosmiczne latające spotki i ufolutki? I czym jest tajemnicza strefa 51, która chociaż położona jest bardzo daleko, setki kilometrów od miasteczka Roswell, to wiele osób łączy te dwa miejsca w Stanach Zjednoczonych ze sobą. Powstały kolejne opowieści mówiące o tym, że odnaleziony statek kosmiczny w Roswell albo jego fragmenty przewieziono do tajnej bazy wojskowej zwanej Strefą 51, ale nikt nigdy tego nie potwierdził. Co miało miejsce tak naprawdę w tym miasteczku Roswell? W miasteczku, które dziś, gdy odwiedzimy, to na pewno ujrzymy tam ulice i uliczki ozdobione ufolutkami, sklepy z takimi pamiątkami, restauracje z kosmicznymi dekoracjami i murale przedstawiające kosmiczne statki. A jeśli ktoś będzie miał więcej czasu, to może wybrać się na Festiwal Kosmitów, który odbywa się także w miasteczku Roswell. Ale wróćmy już do nas, do Studia Polskiego Radia Dzieciom, do Polski. Czy u nas, w naszym kraju istnieją jakieś potwierdzone dowody tego, że gdzieś, kiedyś, ktoś, ktokolwiek zauważył latające spotki? Spotkał jakiegoś ufolutka? Jak to jest? Jak to mogłoby być w naszej opowieści, gdyby jej bohaterem uczynić dwoje przedziwnych postaci, kosmitów, którzy mieszkają na jakiejś planecie daleko od Ziemi i postanowili pewnego dnia odwiedzić nasz ląd? To jakbyśmy taką historię zaczęli? I jak wyglądałyby te postaci i jakie imiona moglibyśmy im nadać? Kto nam opowie? Kto ma najlepszy pomysł na to? 226452055.

Kilkadziesiąt lat temu w polskim miasteczku Gietrzwałt na Warmii zgłoszono niezwykłe światła i niezidentyfikowane obiekty latające na niebie. Prawie 50 lat temu zaś w okolicach Emilcina na Lubelszczyźnie pewien mężczyzna zgłosił spotkanie z istotami pozaziemskimi. Czy te sytuacje miały rzeczywiście miejsce? Czy to tylko nasza ludzka, bujna wyobraźnia? Wrócimy do tego z naszym gościem, z którym będziemy próbowali odpowiedzieć na te kosmiczne pytania. Wrócimy do tych zagadnień i zagadek tuż po 19:00.

0: Promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.

Na zegarach godzina 19, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. To jest druga godzina naszych kosmicznych, ufolutkowych, ufowych, jak miałbym jeszcze to nazwać, poszukiwań. Naszych przedziwnych, tajemniczych i pełnych niedopowiedzeń poszukiwań, które póki co odbywały się w naszym dobrze znanym gronie. A za chwilę do tego grona dołączy ktoś, kto będzie po raz pierwszy w naszym studiu. Na pewno nie będzie to ufoludek, tylko pewna osoba, która całkiem nieźle na ufoludkach się zna. Zostańcie z nami i dołączajcie do tej rozmowy, dzwoniąc pod numer telefonu 22 645 2055 i opowiadając nam o tym, jak moglibyśmy nazwać parę ufolutków, jakimi imionami, z naszej opowieści, którą snuć będziemy już teraz.

0: Drodzy radiosłuchacze, już nie jestem sam w studiu. Do rozmowy o ufolutkach i o UFO dołącza... Nie dołącza nikt z kosmosu, nie dołącza nikt z Marsa czy z Wenus. Dołącza ktoś, kto jest ziemianinem, a raczej ziemianinką. Pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gajk, tłumaczka książki Kosmici. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Witam panią serdecznie. Co wiedziała pani o kosmitach, zanim zaczęła pani tłumaczyć tę fascynującą książkę, która dociera do nas i pod względem tekstu, i pod względem przepięknych ilustracji?
1: Tak naprawdę wiedziałam o nich niewiele. Miałam w wyobraźni różne filmiki, które oglądałam będąc dzieckiem. Potem mnie ta tematyka wcale nie interesowała, przyznam szczerze. Ale mój zawód ma to do siebie, że pojawiają się różne ciekawe tematy i ja wtedy wsiąkam. I tak samo tutaj wsiąknęłam i od razu mi się przypomniała też inna książka, którą jako dziewczyna czytałam i natychmiast podsunęłam mojej córce. Historia pana Broszkowskiego, Wielka, Większa i Największa, która niesamowicie mi zapadła w pamięć.
0: No tak, to była taka pozycja, która rozumiem opowiadała też o tym wątku kosmiczno-ufowym?
1: Tak, tam była jedna historia. Tam były trzy historie. I ostatnia z nich, ta największa, była o tym, że dwoje bohaterów wybrało się w kosmos. Oni gdzieś spotkali właśnie statek kosmiczny, który ich wywiózł na inną planetę. I tak naprawdę swoją dobrocią i mądrością dziecięcą uratowali Ziemię. Z tego, co pamiętam, to była taka historia, więc ja wierzę w dzieci, że one nas uratują jeszcze nie raz z wielu opresji. Tak samo jak w tej książce.
0: Dobrze, teraz przenieśmy się kilkanaście lat wstecz, kiedy miała pani kilka lat, tak jak nasi radiosłuchacze. Proszę nam powiedzieć, co wtedy pani myślała na temat ufolutków i UFO? Bo dzisiaj zdania są podzielone. Oczywiście naukowcy twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na istnienie UFO. Ale tuż po godzinie 18, muszę to pani powiedzieć, dzwoniła do nas Wandzia z Poznania, która stwierdziła, że właśnie widzi na niebie statek kosmiczny z ufolutkiem i że ona zna tego ufolutka i że ten ufoludek odwiedził ją już kilkudziesięciokrotnie w jej domu. Później zadzwonił Staś, który stwierdził, że na Ziemi żadnych ufolutków nie ma, że one może istnieją, ale w innym układzie kosmicznym gdzieś daleko we wszechświecie. A co pani myślała na ten temat jako kilkuletnia dziewczynka?
1: Myślę, że sądziłam, że oni gdzieś tam są. To na pewno. Słyszałam opowieści o tych różnych porwanych istotach i tak dalej, ale jeszcze takie wspomnienie troszkę późniejsze niż jak byłam małą dziewczynką, ale nadal byłam dziewczyną i nie byłam osobą dorosłą. Miałam sen, w którym mi się śniło, że oni przylecieli i gdzieś mnie tam... I to serio, to było bardzo, bardzo takie fizyczne i realne.
0: Czy to był sen powtarzający się, czy jedyny?
1: Nie, to był jeden jedyny sen, ale do dnia dzisiejszego pamiętam jego klimat, że gdzieś byłam obserwowana, ja byłam u nich na statku i widziałam te postaci pochylające się nade mną i różne dziwne światła i tak dalej. Trudno mi się było z tego snu obudzić, w końcu się obudziłam w swoim łóżku, w swoim pokoju, bezpieczna i wszystko było w porządku, więc nawet jeżeli to nie był sen, to myślę, że dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni.
0: Dlaczego pani dodała to ostatnie zdanie? Ja już się czułem tak spokojnie, a teraz to ostatnie zdanie wbiło.

0: Mnie z pantałyku i sam nie wiem, czy to był sen, czy to była jawa, czy to była fantazja. Cóż to było?
1: Nie odpowiem. Ale zostało we mnie, widzi pan, po tych kilkunastu
0: latach. No właśnie chciałam to stwierdzić, że po tylu kilkunastu latach nadal pani o tym pamięta. Ja przygotowując się do dzisiejszej audycji i myśląc o UFO, o ufolutkach, też cofnąłem się te kilkanaście lat wstecz i pomyślałam sobie, nie wiem, czy pani pamięta taki serial Dynastia.
1: Tak, ale nie pamiętam wątku UFO tam akurat.
0: A ja pamiętam. Ciekaw jestem, czy rodzice, którzy nas teraz słuchają, pamiętają ten wątek UFO. Tam była taka postać Faron, która była córką Blake'a Carringtona. I ona w którymś momencie zniknęła z tego serialu i pojawiła się po kilkunastu odcinkach jako już nowa aktorka odtwarzająca tę samą postać.
1: Okay.
0: I wyjaśnienie nagłego zniknięcia tej postaci było takie, że Faron została porwana przez UFO.
1: No więc... No tak, więc ja nie wiem, czy u mnie to był sen. Naprawdę nie wiem.
0: No właśnie. Wracając do książki Kosmici, co najbardziej zwróciło pani uwagę? Które opowieści? Czy te o oceanach? Czy te o planetach we wszechświecie? Czy może te dotyczące teorii spiskowych? Czy jeszcze coś innego?
1: Chyba tym, co we mnie najbardziej zostało po pracy z tą książką, to właśnie to, co wspomniałam w którymś momencie, to jak bardzo to karmi naszą wyobraźnię. I daje nam kopa do tego, żebyśmy tworzyli niesamowite historie, malowali niesamowite historie, jak również, żebyśmy szukali odpowiedzi w nauce. To też jest przecież niezwykła siła napędowa. To wrażenie. I jeszcze jedna rzecz. Tam jest taki rozdziałik z pomysłem na to, jak to zrobić, żeby te dalekie części naszej, nie naszej galaktyki, tylko tych innych, dalej się zapuścić, tak? We wszechświecie. I że potrzebowalibyśmy wielopokoleniowych statków kosmicznych do tego celu. Czyli wsiedlibyśmy sobie, tak jak tu jesteśmy tą ekipą, uh-huh, i byśmy polecieli w kosmos. Po drodze stając się babciami, dziadkami. I pojawił się też wątek bardzo ważny, tej wolności osobistej, że te przyszłe pokolenia, które by tam się pojawiły na tym statku kosmicznym, czy one nadal by chciały w służbie Ziemi tę misję kontynuować? No i to jest trudny temat, uważam. I tutaj dzieciaki też mogłyby się zastanowić, czy by chciały w taką misję polecieć, poświęcić tak wiele, żeby się dowiedzieć, czy ci kosmici rzeczywiście istnieją.
0: Ale my, pani Agnieszko, mielibyśmy wrócić po jakimś czasie z powrotem na Ziemię? Po ukończeniu tej misji? Bez względu na to, jaki byłby jej rezultat?
1: Obawiam się, że tak jak to autor przekazał, to chyba byśmy już nie dali rady. Bo to są tak ogromne odległości przecież, że my...
0: Nie bylibyśmy już babcią i dziadkiem,
1: już
0: tylko dinozaurami.
1: Nie bylibyśmy babcią i dziadkiem, tylko tak, kosteczkami.
0: No i co zrobić, pani Agnieszko, z tym kosmicznym tematem?
1: To we mnie zostało z tej książki, że właśnie ludzie zaczynają mieć takie pomysły, żeby aż tak daleko się zapuszczać, żeby powiedzieć bye bye Ziemio i być tymi odkrywcami tych bardzo dalekich potencjalnych krain.
0: Ja teraz widzę, że...
1: Niesamowite.
0: Że w książce Kosmici, którą pani miała przyjemność tłumaczyć, w rozdziale teorie spiskowe pojawia się wypadek w Roswell, mhm, i strefa 51, o których ja dzisiaj całkiem dużo mówiłem. Jak pani podchodzi do tego miasteczka, słynnego kosmicznego miasteczka, amerykańskiego miasteczka Roswell, w którym podobno kiedyś odkryto fragmenty statku kosmicznego? Później wojsko potwierdziło, że to były fragmenty statku kosmicznego, by po paru dniach się wycofać z tego twierdzenia i oświadczyć, że nie, to nie był żaden statek kosmiczny, to tylko fragmenty jakiegoś balonu meteorologicznego. Jakie pani stanowisko zajmuje w tej teorii?
1: Żadnego. Nie jestem specjalistą, żeby się wypowiedzieć.

0: Ale jako, ja też nie jestem specjalistą, znaczy, ale jako, jako obserwatorka, czy też słuchaczka takich, takich historii, co by pani o tym pomyślała? Czy takie zdarzenie miałoby w ogóle rację bytu na Ziemi, że rzeczywiście ktoś znalazł fragmenty statku kosmicznego?
1: Na tym etapie życia, na jakim jestem, powiedziałabym, że nie. Ale jeszcze wiele, ileś tam lat temu, tak, nie dysponując wiedzą, nie będąc tym zatrutym wiedzą dorosłym, mogłabym w to nawet trochę uwierzyć.
0: Czemu no właśnie, nie? No właśnie, to nadal zostajemy w punkcie wyjścia. Wandzia twierdziła, że jest UFO, Staś, że na Ziemi go nie znajdziemy. Co myślą na ten temat nasi radiosłuchacze? 226452055. Pomożecie nam rozwikłać tę zagadkę, czy jest to zadanie nie do rozwiązania? Wracamy po piosence.

0: Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że nie jestem sam w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Razem ze mną a pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gajk, tłumaczka książki Kosmici, a do tej rozmowy dołącza Jaś. Dzień dobry, Jasiu.
1: Dzień dobry.
0: Jasiu, może ty nam rozwikłasz to pytanie, odpowiedź na to pytanie, czy UFO istnieje, czy nie? Czy ty widziałeś kiedyś ufolutki na Ziemi, czy nie?
1: Ja nie widziałam ufolutków.
0: Czyli co, nie istnieją, nie ma ich? Czy trudno tak jednoznacznie, tak prosto odpowiedzieć?
1: Trudno.
0: A czy ty sam jesteś, czy z kimś teraz?
1: Mamą.
0: O, dzień dobry, pani mamo.
2: Dzień dobry.
0: A co pani na ten temat sądzi? Czy te ufolutki gdzieś są, kryją się, czy w ogóle nie istnieją?
2: Ja myślę, że gdzieś daleko mogą istnieć.
0: A jak daleko?
2: Myślę, że my dla nich też jesteśmy ufolutkami.
0: Co pani opowiada? To znaczy, że my też dla kogoś możemy być kosmitami?
2: No tak mi się wydaje.
0: Dzień dobry, pani kosmitko i panie kosmito. W takim razie tak samo możecie mówić do mnie i do naszego gościa. To bardzo ciekawe, co pani powiedziała, prawda, pani Agnieszko?
3: Zgadzam się.
0: To kosmici ze Studia Polskiego Radia Dzieciom pozdrawiają kosmitów, którzy dzwonią do nas skąd?
2: Obecnie z Wadowic.
0: O, co dobrego w Wadowicach? Co robicie?

0: Wracamy z Zakopanego.
1: Wspaniale.
2: A ja wiem, że owolutki mogą się trochę nas bać.
3: Tak myślisz, Jasiu? A dlaczego?
2: Bo my jesteśmy inni.
3: Mamy inne zwyczaje niż te ufolutki?
2: Tak.
3: A co jeszcze mamy innego?
2: Kolory.
3: Kolory? A jakie my mamy kolory, a jakie oni?
2: Kremowe, a oni zielone.
3: A, czyli my jesteśmy kremowi, oni zieloni? Jak to zabrzmiało, że ufolutki są zielone. No dobrze. Dorzucamy te informacje od ciebie i od twojej mamy do naszego skarbczyka z kosmicznymi informacjami i prosimy o pozdrowienia. Jasiu, kogo ty chcesz pozdrowić?
2: Całe Polskie Radio Dzieciom i ufolutki. I nikogo więcej.
3: A mama chce kogoś pozdrowić?
4: Ja pozdrawiam całą naszą rodzinę i też pozdrawiam te ufolutki, które może gdzieś są.
3: Jeśli je spotkamy z panią Agnieszką, to na pewno pozdrowimy, prawda? Trzymajcie się, kochani, do usłyszenia, pa, pa.
2: Do usłyszenia.
3: Pani Agnieszko, czy pamięta pani, gdy tłumaczyła pani książkę pod tytułem Ufolutki Jaldy Morancy, czy w tej książce była informacja o tym, że ufolutki są zielone, czy pojawił się tam inny kolor, a może żaden, a może one w ogóle nie mają kolorów?
1: W książce jako takiej nie dowiedzieliśmy się, jak oni wyglądają, no bo książka nas informuje o tym, że jeszcze nie znaleźliśmy śladów życia we wszechświecie. Natomiast kolor zielony pojawił się chyba w latach 50., a może i nawet wcześniejszych, w jakimś artykule, gdzie ktoś właśnie napisał, że oni są zieloni. I tak to zostało. I pytał mnie pan wcześniej, jak ja sobie te ufolutki...
3: Tak.
1: Tak, tak, te moje ufolutki też były zielone, też miały wielgachne oczy, niemalże tak jak teraz te postaci z mangi, i bardzo duże głowy.
3: I bardzo duże głowy?
1: Moi mieli bardzo duże głowy.
3: Tak, a ile miały rąk, nóg, bo Agnieszka, przepraszam, pani Agnieszka jest tutaj, a Wandzia z Poznania dzwoniła i Wandzia twierdziła, że te ufolutki, ten ufolutek, którego ona zna, ma kilkanaście rąk i nóg. A jak to było w tej pani wersji?
1: Mój był taki bardzo podobny do człeka, tylko właśnie był duży, chudziutki, z wielką główką i wielkimi oczkami, ale rączki miał dwie, nóżki miał dwie.
3: Mhm, no dobrze, czyli taki bardzo człekopodobny.
1: Taki bardzo był człekopodobny.
3: Miał jakieś imię, czy nie?
1: Nie. Nie, no ja nie miałam swojego prywatnego ufolutka.
3: No ale ten, którego pani opisuje, którego pani sobie wyobraża.
1: Nie nadałam mu imienia, nie.
3: Bo ten ufoludek naszej Wandzi z Poznania miał na imię Marek. Ufoludek Marek zielony z kilkunastoma rękoma i kilkunastoma nogami.
1: Ja się z żadnym ufoludkiem się tak nie zaprzyjaźniłam na tyle, żeby wymyślić mu imię.
3: No przedziwnie to brzmi, a ja jestem ciekaw, pani jako tłumaczka, czy to tłumaczenie na język polski, przekładanie z języka obcego, słów, zdań, które ktoś stworzył jako autorka tej książki Kosmici w oryginale, czy przekładanie tych słów na język polski, słów i zdań dotyczących kosmosu, ufolutków, takich tajemniczych rzeczy, czy to było trudne zadanie, łatwe? Jak pani mogłaby to opisać?
1: Przede wszystkim przyjemna. Książka w oryginale była napisana bardzo dobrze, więc pracowało się z nią świetnie, a ja dzięki niej naprawdę bardzo dużo się też dowiadywałam faktów, ale też tych właśnie rzeczy bardziej fantastycznych. Także ja się świetnie bawiłam.
3: Ile czasu tłumaczy się taką książkę? Ile czasu poświęca pani dziennie? Czy tłumaczy ją pani codziennie, fragment po fragmenciku, czy... No właśnie, jak wygląda ten proces twórczy też, tak mógłbym to określić, bo to też jest przecież twórczość, pięknie przetłumaczyć książkę.
1: To jest moja praca. Więc staram się wykonywać ją codziennie. Ona ma charakter taki luźny, tak? Ja jestem wolnym strzelcem, jak to się mówi. Nie jestem przez nikogo konkretnie zatrudniona w oparciu o umowę,

0: pracę, mówiąc poważnie, ale dość tego. Więc pracuję wtedy, kiedy mogę, kiedy chcę, kiedy czuję, że to jest ten dobry moment, ale pracuję codziennie. Tyle tylko, że czasami jest to wiele godzin, a kiedy indziej, jak mi bardzo, bardzo nie idzie, to idę na spacer i szukam w lesie różnych ładnych stworzeń, może i kosmitów, w zależności od tego, na jakim jestem etapie, tak? Jeśli chodzi o tematykę. Rozglądam się po świecie i szukam natchnienia. I wracam. I znowu pracuję. Tak to wygląda. Nie jest to regularna praca od godziny do godziny, tylko wtedy, kiedy czujemy, że możemy, że to jest dobry moment, ale też staram się pracować bardzo regularnie.
1: Czy takie natchnienie, taki dobry, dobrą energię w sobie do tłumaczenia można wypracować, czy to po prostu przychodzi albo nie?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo ja w swoim życiu nie wykonywałam nigdy żadnej innej pracy, więc nie mam punktu odniesienia. Tak, trudno mi powiedzieć. Coś, co dla mnie jest normą, dla kogoś z zewnątrz, może być czymś dziwnym, nietypowym. Bo ja z jednej strony muszę, jako osoba dorosła, po prostu zarabiać pieniądze
1: wywiązać
0: i wykonywać swoją pracę,
1: zadań,
0: dotrzymać terminu. Mhm. Tak, więc w ramach tego terminu ja muszę się zmieścić. I dlatego czasami jest tak, że popracuję sobie powiedzmy 3-4 godziny, ale innego dnia muszę przepracować prawie 10 godzin, żeby zrobić to, co muszę. Są takie momenty, kiedy faktycznie pracuję, nieważne, natchnienie jest, czego nie ma, po prostu siedzę, ale jak książka jest tak fajnie napisana i jest tak fascynująca jak kosmici, to powiem szczerze, że o natchnienie nie jest trudno. Ono po prostu przychodzi, to tak jest,
1: sam temat płynie się
0: za tym, tak, to jest po prostu interesujące. Czasami trzeba się tylko bardzo pilnować, żeby za dużo tej wiedzy nie szukać i nie dać się porwać tematowi, bo wtedy się zapomina o pracy. Więc tutaj trzeba też wrócić na ziemię. I wylądować.
1: A dzisiaj jak wylądowała pani w studiu Polskiego Radia Dzieciom? Jak się pani do nas dostała? Za pomocą jakiegoś środka komunikacji?
0: Samochód mnie przywiózł.
1: A czy to był pani samochód? Czy to była taksówka?
0: Nie. Pani Daria mi powiedziała, że mnie przywiezie kierowca, ale myślę, że to był kierowca. A może to był kosmita? Nie wiem. Ale był przemiły.
1: No bo w książce Kosmici jest informacja o takich bezzałogowych taksówkach właśnie, dlatego nie bez kozery to pytanie przed chwilą padło. Pamięta pani, jakie kosmiczne taksówki pojawiają się w książce Kosmici?
0: Bardziej widzę w tej chwili obrazek, to się przyznam szczerze, że widzę obrazkiem, a nie tekstem.
1: To są komety taksówki.
0: Tak, tak.
1: Lodowo-skalne obiekty pędzące przez kosmos. Możliwe, że to one dostarczyły na Ziemię substancje chemiczne, które zapoczątkowały życie. Niesamowite informacje.
0: Chociażby dlatego, że przenosiły wodę w postaci zamarzniętej, prawda? I ona u nas mogła rozmarznąć. I to też mogło dać podwaliny pod nasze życie.
1: Dzieci w jakim wieku powinny sięgnąć, czy mogą sięgnąć po książkę Kosmici?
0: Myślę, że już nawet dzieci w wieku późno przedszkolnym i trochę starsze, a jak dalej się tym interesują, na pewno znajdą ciekawe dla siebie informacje, bo tam właśnie i troszkę poważniej i tak z przymrużeniem oka, więc dla każdego coś miłego.
1: Są informacje i przepiękne rysunki dotyczące podróży międzygwiezdnej, statków wielopokoleniowych, o których pani wspominała. I ważnego pytania, czy jesteśmy obserwowani i jeśli tak, to przez kogo? No właśnie, tutaj może zawiesimy drugą część naszej rozmowy i tylko podpowiemy naszym radiosłuchaczom, że już po piosence przygotowaliśmy razem z panią Agnieszką, z naszym gościem, jeden egzemplarz książki Kosmici, którą będziemy mieli do rozdania. Ale żeby ją zdobyć, trzeba będzie rozwiązać zagadkę. Jaką? Dowiecie się, drodzy radiosłuchacze, tuż po piosence.

0: To są wakacje z duchami. Jacek Zawada, Daria Brzezińska i w dalszym ciągu nasz gość, pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gajk, tłumaczka książki Kosmici, która ma kosmiczne zadanie, kosmiczną zagadkę do rozwiązania dla was. A pierwsza osoba, która z prawidłowym rozwiązaniem dodzwoni się do nas i zadzwoni pod numer telefonu 226452055, otrzyma już za kilka dni w kosmicznej kopercie tę kosmiczną książkę. Pani Agnieszko, to jaka jest zagadka, jakie jest zadanie dla słuchaczy?
1: Ja bardzo poproszę, żebyście wyobrazili sobie, że wysłaliśmy, bo wysłaliśmy jako ludzkość, informacje do wszechświata, właśnie do kosmitów. I spróbujcie sobie wyobrazić, jaka informacja byłaby najważniejsza. Co byście chcieli wy też powiedzieć, co jest takie bardzo ważne, żeby kosmitom przekazać w takiej wiadomości. Ale wiecie, to taka wiadomość w pigułce. 3-4 tematy mogą się tam zmienić. Wystarczy, że wybierzecie jeden.
0: Czyli dwa zdania maksymalnie powinna zawierać taka wiadomość do kosmitów. Gdybyście mogli wysłać, drodzy radiosłuchacze, wiadomość do kosmitów, zawartą w dwóch zdaniach, bardzo ważną wiadomość, co byście im powiedzieli? Czekamy na wasze telefony.
1: Jakbyśmy się przedstawili?
0: Tak jest, czekamy na wasze telefony, a ja wracam do książki Kosmici. Jedną z piosenek, których dzisiaj słuchaliśmy w naszej audycji, była piosenka Ucieczka na Marsa. Gdybyśmy uciekli dzisiaj na Marsa, to co moglibyśmy tam zaobserwować, znaleźć, spotkać? Coś, o czym już wiemy,

0: i coś, o czym dowiadujemy się między innymi z książki Kosmici.
1: Moglibyśmy na pewno tam znaleźć ślady świadczące o tym, że była tam woda. A zatem, jeżeli była woda, spodziewamy się, że było życie. I dlatego tak relatywnie dużo misji tam wysyłamy, żeby szukać tych śladów życia. Na dzień dzisiejszy niestety mamy puste rączki, nic nie znaleźliśmy. No ale może się uda, bądźmy pełni nadziei.
0: Ale oprócz Marsa pojawiają się też inne planety w książce Kosmici, między innymi Wenus, która objawia się jako przedziwna planeta z niesamowitymi chmurami. Pamięta pani ten fragment książki? Bo to też jest bardzo ciekawe, te chmury na Wenus.
1: Tak, pamiętam chmury na Wenus. Pamiętam też to, że... Znaczy, wydaje mi się, że dobrze pamiętam, że tam jest gaz, który świadczy o tym, że mogą być jakieś żyjątka, te malutkie. Potem się okazało, że jednak tego gazu jest trochę za mało. Ale o ile się nie mylę, to nawet powstał pomysł stworzenia jakiegoś miasta w tych chmurach Wenus.
0: Niesamowite, prawda?
1: Tak. Że my ludzie moglibyśmy tam mieć takie obiekty,
0: takie
1: które
0: bazy
1: by sobie
0: jakby...
1: tak, jak takie balony, cepeliny unosiły się w tych chmurach i prowadziły badawcze obserwacje.
0: A gdyby pani miała do wyboru, żeby na wakacje za 5 lat polecieć na Rodos, na Wyspy Kanaryjskie lub na Wenus, każda wycieczka byłaby w tej samej cenie. Co by pani wybrała i dlaczego?
1: Oj, z jednej strony pewnie bym wybrała tę Wenus, no bo to jest jeszcze takie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Ja nie lubię tłumów, więc te pozostałe opcje chyba trochę mniej by mnie kręciły też i z tego względu. Ale tak naprawdę, tak. A takim moim miejscem, gdzie bym się wybrała zawsze na wakacje, to jest piękny las i szukanie wróżek, nie kosmitów, więc nic na to nie poradzę.
0: No chyba, że ktoś w ciągu tych 5 lat odkryje piękne lasy na Wenus, a wśród nich wróżki.
1: No to wtedy ja w te pędy.
0: W te pędy zadzwonił do nas również Mateusz, który chyba będzie próbował rozwiązać naszą zagadkę. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Łodzi.
0: Z Łodzi. Co widać na niebie w Łodzi teraz, tuż przed 20? Czy widać tam jakieś latające statki kosmiczne, czy niebo jest spokojne?
2: Nie widać.
0: Jest cieplutko czy chłodno?
2: Są chmury, trochę ciepło, trochę chłodno, to zależy. Na dworze jest 16 stopni, ale w domu 26.
0: No to w domu można sobie wypoczywać, jak na prawdziwe lato i na prawdziwe wakacje przystało. A my teraz próbujemy wysłać, przynajmniej wyobrazić sobie, jaką wiadomość moglibyśmy wysłać do kosmitów. Jaką wiadomość ty byś do nich wysłał? To musi być krótka wiadomość, zawarta w dwóch zdaniach. Pani Agnieszka słucha, ja również. Proszę bardzo, co byś im w takim kosmicznym liście napisał?
2: Bym zapytał ich, czy mają radia i czy kiedyś do nas przylecieli i czy jakby mieli taką opcję, to by chcieli się z nami zaprzyjaźnić.
0: O, jakby pani Agnieszko skomentowała taki pomysł Mateusza?
1: Właśnie to jest bardzo piękne, ale słuchaj, tak sobie myślę, że gdyby oni mieli w ogóle udzielić odpowiedzi na te pytania, może chciałbyś najpierw coś powiedzieć o Ziemi, o nas?
0: Jakąś ważną informację.
2: I bym powiedział, że my mamy, że w Polskim Radiu Dzieciom jest audycja o nich i że każdy się zastanawia, czy istnieją, czy nie.
1: Oj, to
2: i że na Ziemi są ludzie, którzy chcieliby zobaczyć ufolutki kosmitów.
1: No to gdybym była kosmitą, to by mnie to chyba jednak zainteresowało i chciałabym sprawdzić.
0: A gdybym ja był kosmitą, to pomyślałbym sobie, tutaj, gdzie żyję, w kosmosie, na tej planecie, której nazwy nie znamy, nikt mnie nie zna, jestem jednym z miliona kosmitów, a na Ziemi będę najsłynniejszym kosmitą, bo nie dość, że będę pierwszym kosmitą, który

0: którego poznają ludzie, to jeszcze wystąpię, pojawię się w mediach i od razu bym poleciał na ziemię. Mateuszu, bardzo, bardzo ciekawe wątki tutaj poruszyłeś i bardzo ciekawe informacje chciałbyś przekazać kosmitom, takie namawiające do dialogu, prawda? Pani tak. Agnieszko?
1: Tak, i to bardzo mnie zachwyciło. Mm-hmm.
0: No dobrze, a ty jak myślisz, Mateuszu, czy kosmici, czy ufolutki, czy latające spotki istnieją, istniały, czy nie?
2: Ja wiem, że my jesteśmy kosmitami, bo mieszkamy w kosmosie, ale może gdzieś daleko od Ziemi mieszkają.
0: Jakieś miliony, tryliony lat świetlnych, prawda?
2: Tak.
0: No dobrze. Bardzo dziękujemy ci za twój pomysł, niesamowity, fantastyczny. Pani Agnieszko, czy przyznajemy Mateuszowi książkę Kosmici?
1: Ależ oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. Tę książkę za kilkanaście dni otrzymasz pocztą, kosmiczną oczywiście pocztą. Kogo chcesz pozdrowić teraz, Mateuszu?
2: Rodzina, kolegów z pracy, a najbardziej Kazika i Staśka, dlatego że oni odchodzą i w czwartej klasie już ich nie będzie, czyli po wakacjach.
0: No to pozdrawiamy ich serdecznie razem z Darią i z panią Agnieszką, prawda?
2: Wielkie radio dzieciom, panią Agnieszkę i jeszcze ufolutki, jak istnieją.
0: No właśnie, halo, ufolutki, słyszycie nas? Jeśli istniejecie, to macie teraz pozdrowienia najlepsze pod słońcem od Mateusza, którego też pozdrawiamy. Trzymaj się, nasz drogi słuchaczu. Dobrego wieczoru. Pa, pa.
1: I pięknej lektury.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No dobrze, pani Agnieszko, a pani, gdyby mogła w dwóch zdaniach przesłać jakąś najważniejszą informację od nas, ziemian, do kosmitów. Zakładamy, że istnieją. Zakładamy, że naukowcy nie zbadali jeszcze tego tematu na tyle wyczerpująco i to wszystko, o czym mówią na dzień dzisiejszy, że UFO nie istnieje, że ufolutków nie ma, to jest nieprawda. To oznacza tylko tyle, że jeszcze nie posiedli większej dawki wiedzy, z którą wiedzieliby, że w kosmosie są kosmici. Gdyby mogła pani do takich kosmitów przesłać wiadomość składającą się z dwóch zdań. W jednym zdaniu niech będzie jedna informacja, w drugim kolejna, zupełnie inna od tej pierwszej. Co to by było? Bo to, o czym ja tu się zgadzam i z panią, i z Mateuszem, to, co zaproponował Mateusz, było bardzo, bardzo piękne, bo takie nawołujące do dialogu, do koleżeństwa z tymi nieznanymi istotami. To teraz ciekaw jestem, co pani by im nadała w takiej wiadomości.
1: I tutaj nastała cisza, bo ta moja dorosłość trochę mi przeszkadza.
0: I proszę się nie przejmować.
1: Bardzo mi ta dorosłość przeszkadza.
0: Pani Agnieszko, możemy zrobić teraz przerwę na kosmiczną piosenkę zespołu Kuku.
1: To ja poproszę.
0: I będziemy sobie myśleć, może wspólnie taką wiadomość nadamy do tych ufolutków. Drodzy radiosłuchacze, bo my tak już od godziny 18 zastanawiamy się, analizujemy całą tę opowieść, historię dotyczącą ufolutków, statków kosmicznych, UFO, czy istnieje, czy nie, gdzie one mogą być. Ojej, odpocznijmy chwilę od tego tematu i potańczmy, poskaczmy, pośpiewajmy z zespołem Kuku i piosenką Kosmos, ale do naszej kosmicznej rozmowy jeszcze wrócimy tuż po piosence.

0: Drodzy radiosłuchacze, pozostało nam już tylko 13 minut naszej audycji Wakacje z duchami, dzisiaj bardzo kosmicznej, w kolorze zielonym, bo podobno w takim kolorze są ufolutki. Gościem Polskiego Radia jest w dalszym ciągu pani Agnieszka Wyszogrodzka-Gaik, tłumaczka książki Kosmici, a ja tu mam informację od Darii, że my jeszcze jeden egzemplarz tej książki mamy dla naszych radiosłuchaczy. Pani Agnieszko, czy możemy poprosić kolejną osobę, która do nas zadzwoni, o nadanie takiego... takiej informacji w kosmos, do kosmitów, informacji, która będzie złożona z dwóch zdań, co ktoś chciałby, jakiś człowiek, ktoś, kto nas słucha w tym momencie, chciałby przekazać kosmitom o Ziemi lub o nas, o ludziach.
1: Oczywiście.
0: To zapraszamy, drodzy radiosłuchacze. Jeszcze jedna książka Kosmici jest przygotowana specjalnie dla was, dla tej pierwszej osoby, która do nas zadzwoni i odpowie na tę zagadkę, na to zadanie 22 6 45 20 55, ale my też sobie z panią Agnieszką taką zagadkę próbujemy na swój sposób rozwikłać i rozwiązać. Jaką informację w takim razie pani Agnieszko, pani przysłałaby prosto do tych podobno zielonych ludków?
1: A skoro oni tacy zieloni, to sobie pomyślałam, że na pewno by im się spodobała informacja, że my tutaj Ziemię mamy zielono-niebieską.
0: O, fajnie.
1: Bo jest dużo pięknej przyrody.
0: Żeby mogli sobie wyobrazić,
1: tak,
0: prawda?
1: I żeby sobie dołączyli do tego ten piękny, spokojny, niebieski kolor, to takich zachęci do odwiedzin, miejmy nadzieję. No i opowiedziałabym jeszcze im o tym, że mamy tutaj różne formy życia i niektóre z nich są bardzo, bardzo inteligentne. Na przykład delfiny.
0: O, i my mamy dzisiaj delfiny. Dzisiaj u nas, drodzy radiosłuchacze, coś się u nas dzisiaj nie dzieje w tym studiu. Ufolutki już czuję, że gdzieś są niedaleko. Delfiny pływają u Darii w studiu, czyli tuż obok. Pani Agnieszka się uśmiecha. No po prostu samo szczęście. Ciekawe, co kosmici by na to odpowiedzieli. A ja jestem ciekaw, pani Agnieszko, co odpowiedziałaby... albo nie, jaką wiadomość do kosmitów wysłałaby kotka z jednej z książek, którą pani również tłumaczyła. Proszę nam więcej opowiedzieć o pani najukochańszych książkach dla dzieci, które pani tłumaczyła w swojej literackiej karierze.
1: Rzeczywiście Kicia Kocia, bo chyba tak ją nazwaliśmy, to była taka historyjka opowiadana oczami małej kotki, która trafiła do ludzkiego domu. I ja myślę, że ta kotka bardzo chętnie by powiedziała kosmitom, wiecie co, jak się tym ludziom przyjrzeć, to idzie się z nimi nawet dogadać. Bo o tym była też rzeczywiście ta książka.

0: o tym, jak ona się troszkę bała pójść do domu tego chłopca. A raptem się okazało, że jednak ten chłopiec jest bardzo miły i nawet ta mała dziewczynka, jego siostrzyczka, która ma te rączki, które tak ciągle łapią za to futerko, to ona też jest bardzo miła, tylko trzeba odpowiednio przed tymi rączkami uciekać.
1: Dla kogo się przyjemniej tłumaczy? Czy książki dla dzieci, czy książki dla dorosłych, czy to nie ma dla pani żadnego znaczenia?
0: Książki dla dzieci są dla mnie cudownym wytchnieniem. Tak po prostu. Książki dla dorosłych tłumaczę przeróżne. Niektóre są bardzo poważne, niektóre są nawet troszkę ciężkie w odbiorze. Więc jak po takiej sesji przychodzi mi spotkać się z kosmitami, albo na przykład spotkać się z niezwykłymi stworami morskimi, które żyją tak głęboko, głęboko, głęboko, że żeby się nie pogubić, to muszą same świecić, to jest fascynujące i daje głowie naprawdę cudownie odpocząć.
1: A która z tych opowieści, bo mamy wiele rozdziałów w książce Kosmici, Tajemnice Tytana między innymi, Układy pozasłoneczne, wspomniane wcześniej komety, taksówki, albo taki rozdział Pytanie, czy jesteśmy obserwowani, albo też Początki życia, obserwacje UFO. Która z tych historii, pani zdaniem, może najbardziej trafić do dzieci, które są żądne ciekawostek, czy też takich przygód, podróżowania z literaturą, podróżowania na kartach książek, bo przecież każda książka, książeczka, powieść, opowieść, wiersz to fantastyczna podróż, podróż z naszą wyobraźnią, w której odczytujemy każdy na swój sposób daną książkę. Co pani zdaniem najbardziej dzieci może zainteresować w książce Kosmici?
0: To nie będzie może ładna odpowiedź z mojej strony w stosunku do pana, bo ja uważam, że cała ta książka. Każdy z nas jest inny i dla każdego co innego będzie tak frapujące i tak mocno pobudzi jego wyobraźnię, na przykład, żeby wsiąść i pojechać. Mnie osobiście bardzo zafascynował księżyc Europa. To, że te gejzery wydobywające się z niego i to, że tam pod grubą warstwą lodu
1: są te
0: jest
1: oceany,
0: ocean,
1: prawda?
0: W którym może się tak wiele dziać. Nie wiadomo, może tam naprawdę coś żyje. My nie wiemy, co żyje w naszych oceanach. Więc ha, ha, ha, tacy mądrzy jesteśmy na własnej planecie. Jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. To otwiera bardzo szerokie wrota dla wyobraźni i zachęcam do wyruszenia w tę podróż, bo naprawdę warto.
1: Ja dzisiaj też czytałem właśnie te informacje o tym, że prawdopodobnie pod księżycem, pod tą grubą warstwą księżyca Europa są ukryte oceany. Po raz pierwszy zetknąłem się z tą ciekawostką naukową i z tą teorią i tak, zgadzam się z panią. To otwiera ogromne pole do popisu naszej wyobraźni i jest jedną z niesamowitości tego świata, a nawet nie tego, tylko tamtego, prawda? Czy po prostu wszechświata.
0: Teraz przyszło mi też do głowy, słuchajcie, bo ja też, pan mówił dużo o tych ilustracjach, że one są bardzo piękne.
1: Tak.
0: I zgadzam się, podpisuję się rękami dwiema i tą moją kosmicką trzecią też. Ale kochani, chciałabym was zachęcić, że może jak skończymy tę rozmowę i znajdziecie jeszcze chwilę, to może usiądziecie na moment i spróbujecie swoich kosmitów namalować, narysować.
1: I myślę,
0: jestem bardzo ciekawa, co wam z tego wyjdzie.
1: I myślę, że to będzie najfajniejsza odpowiedź na to, że już chyba wszyscy sobie wygodnie rozłożyli się w fotelach, a może na kanapach i słuchają naszej audycji Wakacje z duchami, no bo już nikt nie dzwoni, by zmierzyć się z naszą zagadką i zgarnąć drugi egzemplarz książki Kosmici. W takim razie zapraszam do tego, byście wysyłali swoje prace na adres dzieci@polskieradio.pl, rysując wasze wyobrażone postaci kosmitów. A my potem z tych prac wylosujemy jedną z nich. Nie będziemy wybierać, po prostu wylosujemy i ta wylosowana osoba otrzyma drugi egzemplarz książki Kosmici. Możemy się tak umówić, pani Agnieszko?
0: Ja będę zachwycona, ale koniecznie będę musiała część tych prac obejrzeć.
1: To my potem do pani prześlemy te prace, tak żeby

żeby zobaczyła pani, co nasza rozmowa i książka Kosmici wywołała w wyobraźni naszych słuchaczy. W mojej wyobraźni rozmowa z panią wywołała

0: Agnieszka Wyszogrodzka-Gajk. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: A kolejne tajemnicze postaci spróbujemy odnaleźć już za tydzień o 18:00 w Wakacje z duchami. Dzisiaj Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Już się z wami żegnamy i życzymy kosmicznego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało.

0: ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z twojej pomocy.
1: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
0: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

Cześć, tu Smogadaś. Dziś znowu proponuję wizytę w świecie mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści. Tym razem chcę się tam znaleźć, bo chciałbym się przyjrzeć pewnym zachowaniom, które, co tu dużo mówić, nie należą do tych, o których myśli się pozytywnie. Opowiedziałem Wojtkowi o mojej ostatniej wizycie u bohatera wiersza Jana Brzechwy, pewnego nieszczęśliwie zakochanego hipopotama. Wtedy on odpowiedział, że zna ten wiersz, ale nie jest to jego ulubione dzieło mistrza Brzechwy. Woli kaczkę dziwaczkę i przepada za wierszami o trzech negatywnych bohaterach. Nie wiedziałem, co to znaczy negatywny bohater, więc zrobiłem zdziwioną minę i zanim zdążyłem zapytać, kto to taki ten negatywny bohater, Wojtek, zorientowawszy się, że nie kojarzy tych słów, powiedział: nigdy nie staraj się tak postępować jak oni. Ale jak postępować, zapytałem. Przeczytaj następujące wiersze Jana Brzechwy. Samochwała, kłamczucha i skarży pyta. Poza słowem kłamczucha, bo na pewno to słowo pochodzi od słowa kłamać, z dwoma pozostałymi miałem pewien problem. Raczej z niczym mi się nie kojarzyły. Nie mogłem zapytać o ich sens Wojtka, bo ten właśnie wyszedł, wezwany dokądś telefonem. Nie pozostało mi zrobić nic innego, jak do zniszczonej księgi bajkowych opowieści zajrzeć i odczytać treść trzech podanych przez Wojtka wierszy. Szukałem oczywiście w rozdziale wiersze Jana Brzechwy. I wyobraźcie sobie, że znalazłem tylko trzy tytuły. Kartki z treścią wierszy były wyrwane. Byłem, nie powiem, zawiedziony, choć księga zdążyła mnie już przyzwyczaić do takich sytuacji. Pozostawał więc sposób na dotarcie do treści wierszy poprzez magiczną pozytywkę. Na własne oczy będę mógł się przekonać, z kim albo z czym w tych wierszach będę miał do czynienia. Wyciągnąłem pozytywkę i stoi teraz przede mną, a ja się trochę obawiam podróżować w nieznane. Co to takiego ta samochwała? Jak groźny może być skarży pyta i co grozi mi ze strony kłamczuchy? Chcę poznać bohaterów w tych wierszy, ale mimo wszystko trochę się boję. W końcu jestem smokiem. A jak jestem smokiem, to większość stworzeń mnie się bać powinna. Najwyżej ryknę i zrobię groźną minę. Powinno wystarczyć. A co będzie, gdy trafię do świata jakichś potworów? No cóż, no nie dowiem się, do jakiego trafię świata, nie uruchamiając magicznej pozytywki. A poza tym, gdyby było jakieś zagrożenie, pewnie magiczna pozytywka dawałaby jakieś sygnały.

O nie! Kimś takim jak bohaterowie tych wierszy to ja na pewno być nie chcę. Ale zacznijmy od początku. Kiedy pozytywka przeniosła mnie do świata wierszy Jana Brzechwy, znalazłem się w czymś długim, przypominającym pieczarę,

albo bardziej korytarz. Wylądowałem naprzeciwko trzech drzwi. Pierwsze były białe, pomalowane w różnokolorowe serduszka. Drugie miały czerwony odcień, a na nich namalowane były duże i małe znaki zapytania. Trzecie drzwi były odrapane, bez klamki i lekko uchylone, jakby nie dawały się zamknąć. Postanowiłem rozpocząć wędrówkę od białych. Zapukałem, nie było odzewu i zauważyłem przycisk dzwonka. Wywnioskowałem, że tak należy przywołać gospodarza pomieszczenia za drzwiami. I nie myliłem się. Otworzyła mi dziewczynka i od razu, jak tylko mnie zobaczyła, zaczęła coś szybko do mnie mówić. Nawet nie zdążyłem powiedzieć jej dzień dobry, nie mówiąc już o przedstawieniu się czy o powiedzeniu skąd pochodzę. Dziewczynka w ogóle nie była tym zainteresowana. Zresztą sama mi również nie powiedziała, jak ma na imię. Ją interesowało zupełnie coś innego. Interesowało ją nieustanne chwalenie się. Trajkotała jak najęta, bo trudno inaczej nazwać potok słów, jaki wydobywał się z jej buzi. W pewnym momencie miałem wrażenie, że ona te słowa wypowiada na okrągło i bez ustanku. To była jedna wielka, niekończąca się przemowa. A czego dotyczyła? Może nie czego, a kogo? Dotyczyła jej samej. Ona mówiła tylko i wyłącznie o sobie. O tym, jaka jest wspaniała, jakie ma piękne ubranie, że jej buzia tryska zdrowiem, że śpiewa lepiej niż w operze i świetnie jeździ na rowerze, że znakomicie muchy łapie i wie, gdzie Wisła jest na mapie. Nie upłynęło dużo czasu, a ja miałem jej serdecznie dosyć. Musiałem jak najszybciej wyjść z tego pomieszczenia, dlatego nie wychodziłem z niego, a wybiegałem. Na koniec trzasnąłem drzwiami. Trzasnąłem tak mocno, że aż spadła z nich tabliczka i wtedy zobaczyłem na niej napis. Samochwała, samochwała, chwała, chwalenie się. Zrozumiałem, że chodzi właśnie o ową dziewczynkę, którą przed chwilą spotkałem. Samochwała, bo się sama bez przerwy chwali. W tym momencie rozwiązałem tajemnicę pierwszego z tytułów wierszy Brzechwy. Drugi tytuł nie był już taką tajemnicą, bo to, co było napisane na drzwiach w znaki zapytania, raczej rozumiałem prawidłowo. Kłamczucha to na pewno ktoś taki, kto prawdy nie mówi. Byłem bardzo ciekaw, jak bardzo nie mówi prawdy osoba za tymi drzwiami. Zapukałem, bo żadnego dzwonka nie było. Drzwi się otworzyły, wszedłem do środka, po czym same drzwi się za mną zamknęły. Zobaczyłem pokój, w którym stał stół, a za nim siedziała dziewczynka, starsza od tej, którą ostatnio spotkałem. Miała zadarty nos, piegi na policzkach i dwa kucyki. Skinieniem ręki wskazała na krzesło dla mnie przygotowane, a gdy je zająłem, to się zaczęło. Podobnych głupot w życiu nie słyszałem. Choćby takich, że abecadło pieczeń z rondla zjadło, albo że zamiast deszczu u sąsiada dziś padała orężada. Z każdym wypowiedzianym przez nią zdaniem miałem dosyć tej jej paplaniny, bo ja jestem takim smokiem, który nienawidzi, jak ktoś kłamie. W końcu nie wytrzymałem i krzyknąłem w jej stronę. Fe, nieładnie! Któż tak kłamie? I wyobraźcie sobie, że dziewczynka spochmurniała, oczy jej nabiegły łzami i z płaczem wybiegła z pokoju, krzycząc w niebogłosy, że zaraz się poskarży mamie. Cóż miałem robić? Wyszedłem i ja, by stanąć przed trzecimi drzwiami, za którymi miałem znaleźć prawdopodobnie chłopca, bo na drzwiach widniała tabliczka z napisem Skarży pyta. Spotkałem go wkrótce i już teraz wiem, co słowo skarży pyta tak naprawdę znaczy. To ktoś, kto bez przerwy donosi na drugich, czyli skarży. To bardzo brzydka cecha i wszyscy dorośli powinni zwracać uwagę dzieciom, że nigdy, przenigdy nie wolno tak się zachowywać, jak mieszkaniec pokoju, z którego tak samo szybko wychodziłem, jak do niego wchodziłem. Radząc na zakończenie naszego krótkiego spotkania, by ten chłopiec lepiej zajął się naprawą i pomalowaniem swoich drzwi, niech wymieni w nich klamkę, to będzie o wiele lepsze i pożyteczniejsze niż skarżenie na innych. Czy zrozumiał tego? Nie wiem. W końcu to jego sprawa. Moją jest teraz smaczne spanko i wesołe chrapanko.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba jestem trochę zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje.
1: To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: Oczywiście. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypianki, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Może o przedszkolaczkach, co wyjechały nad morze?
0: A w góry to już nie może być, czy nad jeziora?
1: Może być nad jeziora, może być nawet nad rzekę, ale najlepiej by było nad wodę.
0: A dlaczego nad wodę?
1: No bo jak są wakacje i jest ciepło, to najlepiej jest na plaży.
0: Najlepiej to byłoby, gdybyś już zasnął.
1: A dlaczego? Bo ja nie chcę spać.
0: Jeśli grzecznie się położysz i zamkniesz oczy, to...
1: To będą jakieś pyszności?
0: A ty zawsze tylko o jednym.
1: No nie, o różnych smakołykach myślałem.
0: No dobrze, wystarczy już tego przekomarzania się, zamykaj oczy i posłuchaj.
1: A, ale obiecałeś bajkę.
0: No dobrze, dobrze, posłuchaj. A wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, nie tak daleko, może nad morzem, a może niedaleko gór lub nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: Zaraz się wszystkiego dowiecie. W bibliotece. Na co dzień, na wysokim podeście, przy olbrzymim biurku, siedziały zazwyczaj dwie panie bibliotekarki. Pani Basia, którą czasami odwiedzały wnuczęta, 5-letnia Zosia i 6-letni Karolek, ale pracowała tam też druga pani bibliotekarka, dla której była to pierwsza praca po studiach. Czyli była tylko odrobinę młodsza od waszych nauczycielek z przedszkola, a miała na imię Izabela. Chciała, żeby mówiono do niej Iska. Pomiędzy półkami przez cały dzień krążyły, a to dzieci z przedszkola poszukujące bajeczek z obrazkami i komiksów, a to dzieci szkolne, ale ta już bardziej uważnie oglądały, przeglądały książki, bo szukały najczęściej lektur, czyli takich książek, które trzeba przeczytać, żeby dostać lepszą ocenę w klasie. Pomiędzy półkami przechadzali się licealiści, studenci i całkiem już dorosłe panie i panowie. No, doskonale wiecie, co można znaleźć na półkach w bibliotece, prawda?

książki. Tak, książki, drogie basołyki, ale każda książka potrzebuje czytelnika, który zechce się w nią zagłębić. Tym razem było inaczej, bo były wakacje i niewiele osób odwiedzało bibliotekę. Dlatego na zmianę pani Basia i pani Iska wyjeżdżały na urlop, bo jedna poradzi sobie z tą niewielką ilością czytelników. Przy tej mniejszej ilości miały czas wolny dla siebie. Dlatego jako pierwsza miała jechać pani Basia. Ale mimo, że do wyjazdu pociągu było coraz bliżej, to wciąż nie mogła wyjść z pracy. Wreszcie pani Iska uspokoiła ją, że poradzi sobie, żeby się nie przejmowała. Wręczyła jej wielką, zapakowaną na wyjazd walizkę i ucałowała na szczęście. Pani Basia obiecała pisać i dzwonić z nad morza. Tak to droczyły się i przekomarzały, śmiały się, żartowały. W międzyczasie do walizki weszły skrzaty z wypchanymi plecakami, gotowe, bo usłyszały o wyprawie pani Basi i postanowiły się z nią zabrać. Pani bibliotekarka Basia ledwie co zdążyła na pociąg, a w pociągu spotkała dawno niewidzianą koleżankę Irenę i tak się zagadały, że ledwie zdążyły wysiąść na nadmorskiej stacji. Okazało się, że będą mieszkać w jednym hotelu i nawet w tym samym pokoju. Basia i Irenka były zachwycone, nawet jeśli by teraz przez cały ich pobyt nad morzem miało padać i grzmieć, to nawet tego nie zauważą. Dzięki temu, że panie wciąż były zajęte sobą, skrzaty mogły opuścić walizkę i przygotować wygodne legowiska na szafie na ubrania. No bo tam ani pani Basia, ani pani Irenka nie sięgały wzrokiem. Nawet gdyby stanęły na stołku, to chyba nie mogłyby zobaczyć, a skrzaty miały dużo wolnej przestrzeni. I tylko teraz z niecierpliwością czekała, aż koleżanki wybiorą się na plażę, żeby razem z nimi w torbie plażowej wyruszyć na plażę, nad morze i wreszcie zobaczyć z dawna oczekiwane morze. Rzeczywiście, panie przebrały się w stroje plażowe, nałożyły wielkie kapelusze ozdobione sztucznymi kwiatami, zabrały ze sobą podobnie kwieciste ręczniki i po kilkuset krokach znalazły stojący nieco na uboczu kosz plażowy. Wszędzie był mięciutki i biały piasek. A kosz plażowy to taka wielka muszla utkana z wikliny, z wygodną ławeczką, na której można się było huśtać, i z taką niewielką półeczką pod daszkiem tej wiklinowej muszelki. Panie wszystko mogły schować pod siedzonkiem, a w tej... na tej półeczce skrzaty znalazły sobie doskonałe miejsce. Kandela, jej brat Żyrandol i ich przyjaciółka Zagadka. Piękne miejsce z widokiem na plażę i morskie fale. No, fajnie, nie powiem, ale co my tu będziemy robić? Jak to co? Będziemy odpoczywać, odpowiedział Żyrandol siostrze. Ale samo odpoczywanie może być bardzo nudne, poskarżyła się Zagadka. W bibliotece to wciąż się coś dzieje, a tutaj no co, no nudy. Nie marudźcie, dopiero przyjechaliśmy. Na razie o, popatrzcie na te dziewczynki, które budują z piasku zamek dla lalek, albo o, na tych chłopców, którzy właśnie zburzyli zbudowaną piaskową twierdzę. Zaczyna mi się to podobać. Mhm. Ale może byśmy zrobili jakąś żaglówkę i wypłynęli w daleki rejs? Ty to masz pomysły, Zagadko. Nie wiedziałem, że potrafisz żeglować, zdziwił się Żyrandol. Niewiele o mnie wiecie i bardzo dobrze. Nie lubię się chwalić. Nikt o mnie nie wie, dlatego mówią na mnie Zagadka. Pysznie byłoby wypłynąć w rejs. Ale jeśli żaglówka będzie maleńka, jak my sami, to daleko nie popłyniemy, zastanawiała się Kandela. Co byście bez mnie zrobili? Roześmiała się Zagadka. Przecież wystarczy przyczepić do masztu magiczne żagle. Żagle magiczne, jasne. A skąd je weźmiemy? Przecież nie ma sklepów z magicznymi żaglami. Denerwowało się rodzeństwo. W naszej bibliotece, z której przybyłam, każdy umie zapleść magiczne żagle i wyruszyć dzięki nim w daleki rejs. Mogę wam powiedzieć, ale musicie obiecać, że nikomu, ale to nikomu, nikomu nie powtórzycie tego, co usłyszycie o magicznych żaglach. No dobrze, obiecujemy, jednogłośnie powiedzieli brat z siostrą. Zatem tak, każdy musi mieć chustkę. Zagadka zdjęła z szyi błękitną chustkę i rozłożyła ją przed skrzatami. Na to, że Randol i Kandela zdjęli swoje chustki i położyli je obok jej. Teraz najtrudniejsze. Kładziemy chustkę pod poduszkę, głowę na poduszkę i zaczynamy. Co zaczynamy? Co takiego? To jest żagiel każdego z was.

stał się magiczny, trzeba go zaczarować. Najłatwiej w czasie snu. Sny to najsilniejszy wypełniacz sennych, rozmarzonych żagli, jakie znam. Kiedy się obudzicie, spod poduszki wyjmiecie nie chustkę, szalik czy jakikolwiek kawałek płótna, ale najpotężniejsze, magiczne żagle, jakie możecie sobie wymarzyć. No, czas na magię. Zamykamy oczy i poddajemy się magicznym, wyśnionym, wspaniałym, sennym podróżom. A później, dzięki tym żaglom, będzie można ruszyć, gdzie tylko zechcecie, w wyobraźni. I wkrótce maleńka półeczka w plażowej muszli wypełniła się cichutkim pochrapywaniem i delikatnymi oddechami dobrze znanych wam skrzatów. A wy również? Napełniacie swój żagiel snami? Sprawdźcie, co z tego wyniknie. Tylko wtedy, kiedy zaśniecie, będziecie mogli popłynąć bajkowym statkiem napędzanym wiatrem, szumiącym w magicznych żaglach basałyki. Do usłyszenia we śnie. Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: promocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
0: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy.

już gwiazdy świecą. I pyzaty księżyc lśni. Zaśni maleństwo.

Polskiego Radia Dzieciom.

0: będę przecież całe życie me. Bardzo szybko minie, dobrze o tym wiesz.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś był zwykłym tatą. Odprowadzał syna do przedszkola, znał na pamięć ulubioną bajkę i zawsze miał w kieszeni gumę do rzucia na smutki. Dziś walczy o to, żeby móc powiedzieć dobranoc przez telefon. Ten podcast to głos ojców, którzy nie przestali kochać, mimo rozwodów, decyzji sądowych, nieporozumień i ciszy po drugiej stronie słuchawki. To historie ludzi, którym często brakuje przestrzeni, by mówić. Ale nie tylko oni tu mówią. Gościmy także prawników, psychologów i tych, którzy widzą więcej niż paragrafy, by razem szukać odpowiedzi, niewinnych. Zapraszam na podcast Tata Mimo Wszystko. Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Słuchacie podcastu Mama do kwadratu Emocje. Dzisiaj ze mną w studiu oczywiście, że podwójna mama Aleksandra Lau, samodzielna mama bliźniaków, którzy są w spektrum autyzmu. Chłopcy mają teraz 4 latka, a ich mama to prawdziwa wojowniczka. Dzień dobry, cześć.
5: Witam cię. Jak miło to tak posłuchać o sobie. Tyle ciepłych słów.
4: A to dopiero początek, będzie ich na pewno więcej. No długo nie mogłyśmy się spotkać, bo chyba rok temu zaczęłyśmy pisać na Instagramie, że fajnie by było się spotkać, fajnie by było nagrać tę rozmowę. No ale właśnie, my mamy bliźniąt, jesteśmy mega zabiegane. Ty jako samodzielna mama jeszcze bardziej, a mama dzieci w spektrum, no myślę, że jeszcze to rodzi dodatkowe obowiązki.
5: No nie da się ukryć, niestety. I jak z perspektywy czasu, stety też, bo może cię zaskoczę, ale będę mówiła dużo pozytywnych rzeczy, które
4: bardzo
5: się,
4: dobrze, ja kocham pozytywne rozmowy. To może wróćmy do tego momentu, kiedy w ogóle

0: świtała ci taka myśl, że może warto zdiagnozować chłopców, że twoja intuicja mamy mówi ci, że może warto sprawdzić, czy ich rozwój jest normatywny, czy trzeba im w jakiś sposób pomóc, czy trzeba ich wesprzeć. Co to takiego było?
1: Znaczy, to było tak, że pierwszy rok ich życia z jakimś tam haczykiem, półtorej powiedzmy, to były dzieci rozwijające się według mnie wzorcowo. Nawet były jakieś słowa mama, tata, dziadzia, baba, patrzenie w oczy, śmiechy, reakcje. No naprawdę byłam taką beztroską mamą, można by powiedzieć, przeszczęśliwą, która płakała ze szczęścia momentami, jak na nich patrzyła. A później zaczęło, bo ja już sobie to tak przejrzałam na podstawie zdjęć, na podstawie różnych tam dokumentacji, kiedy to się zadziało, no takie półtorej roku i dzieci zaczęły znikać, zaczęły gdzieś tam się fiksować na jakichś różnych tam punktach, paluszkach, przestały na mnie patrzeć, przestały reagować na imię. I nie zaczęły mówić dalej. No i to mnie w sumie najbardziej dziwiło, bo na tamten czas to ja myślałam, że te moje dzieci są takie mądre, bo one są takie zaciekawione tym, co robią. No nie miałam pojęcia, bo to są moje jedyne dzieci. I mówię, jeny, jakie one mądre, bo one tak oglądają to wszystko. One takie są, kurczę, już na studia chyba idą zaraz. Tak myślałam. Może to śmiesznie zabrzmi, ale tak ich podziwiałam sobie z boku. No ale nie mówili. No i pytałam przy okazji różnych wizyt, czy już powinni, czy nie powinni, co tu zrobić, czy gdzieś pójść, czy coś sprawdzić. I wszyscy mówili, wcześniaki, bliźniaki, chłopaki. Pani szuka chorób u zdrowych dzieci. Tak mi powiedziano tuż przed dwoma urodzinami drugimi chłopców. No i co? I to mnie tak uderzyło, bo to był taki lekarz, do którego miał zaufanie. Mówię, kurczę, może rzeczywiście, bo tak wszystko chce dobrze. Wszystko, no mówię, no pewnie chce przedobrzyć. Odpuszczam. No i poszliśmy na bilans dwulatka, no i pani robi z nami wywiad i zadaje pytania. A ja odpowiadam, nie potrafi, nie. A potem zaczęła wypisywać szereg różnych recept, no ale ja mówię, no kurczę, pójdziemy do logopedy, do jakiegoś psychologa, poćwiczymy i będzie dobrze. Nic nam nie powiedzieli, trochę taki żal miałam do tego lekarza, że mi nic nie podsunął. Wie pani, no ja tu dam do sprawdzenia, ale to może być, to może to, no ja nie wiem, ale tak, żeby tak trochę podpowiedział, bo ja bym wtedy wiedziała, że sprawa jest poważna. Ja się tak łudziłam, że to jest logopedia i to rozwiąże temat.
0: No tak, no każda mama chce jak najlepiej dla swojego dziecka, więc szukamy tych pozytywnych dróg.
1: Tak, no i zaczęłam się umawiać do tych, według skierowań do poradni, do logopedy, do psychologa, tam do audiologicznej poradni, no tam dostałam chyba z 5 różnych skierowań, no i oczywiście czekanie, 3 miesiące, 4 miesiąc. Ja mówię, no dobrze, no czekamy, nie? No nic się nie dzieje, żeby chodzić prywatnie, no. Gdybym wiedziała, to bym poszła szybciej. No i pani psycholog się odważyła, to był luty, początek lutego, w poniedziałek. Pani powiedziała, czy zdaje sobie sprawę, że jest dużo cech, które mogą świadczyć o tym, że dziecko ma spektrum autyzmu. No wtedy we mnie coś po prostu jakby strzelił grom z jasnego nieba. Oczywiście wielkie emocje. Na drugi dzień konsultacja w sprawie drugiego i ona mówi, wie pani, no tu jest podobnie. Więc uruchomiłam niebo i ziemię i do pani doktor, do której czas oczekiwania prywatnie 12 miesięcy, byliśmy już w środę.
0: Stanęłaś na głowie.
1: Stanęłyśmy z mamą na głowie, bo mam duże wsparcie w mamie, która właśnie bardzo mnie wspierała do boju, zagrzewała, żebym nie zamykała się, żebym no, po prostu się nie poddawała i szła. W sobotę było oczywiście potwierdzenie i w sobotę już były pierwsze zajęcia. Także ruszyłam mocno z kopyta. No i od tamtej pory przybywało zajęć, przybywało. No i tak walczę już ponad rok.
0: Ponad rok.
1: No od lutego.
0: A opowiedz, jakiego rodzaju zajęcia mają chłopcy? Pewnie logopedyczne?
1: Te zajęcia też się zmieniają, nie? Bo wtedy, tak, logopedię mieliśmy dosyć sporo. Dzieci nie chodziły do przedszkola, do żłobka. Wtedy miały 2 lata, 2,5. No to dopiero szykowały się do

0: przedszkola, więc wtedy tych zajęć było dużo więcej. Mieliśmy dwa razy logopedię taką na fundusz i na poradnię, prywatnie neurologopedię, psychologa, zajęcia sensoryczne w grupie, zajęcia sensoryczne indywidualne, wczesne wspomaganie rozwoju. Co my tam, że terapia neurotaktylna to taki tam na układ nerwowy działanie. No i nie wiem, czy coś jeszcze, bo tyle tego było po prostu codziennie. I z każdych tych zajęć dostawaliśmy zadania domowe do domu i po prostu miałam taką tabelkę i odhaczałam.
1: Czyli masa pracy dodatkowej.
0: Tak.
1: Jak ty sobie z tym wszystkim radziłaś? Jak wy sobie radziliście jako rodzina? No bo przy bliźniakach, no moje córeczki są młodsze od twoich synków, no ale no to jest masa roboty. Ja po prostu nie wiem, w co ręce włożyć. Tutaj nie ma po prostu tak zwanych pustych przebiegów. Zawsze coś, nawet jak idziesz włączyć pranie, to wracając jeszcze coś posprzątasz i tak dalej.
0: Tak, robisz 6 rzeczy naraz, tak. To prawda, bo jak przychodzę, to coś znowu zaczynam i muszę to zanieść w inne miejsce, ale po drodze właśnie jakieś skarpety, coś to nie.
1: Tak, non stop. I gdzie tu znaleźć miejsce, dodatkową przestrzeń i na te zajęcia? To przecież jest i transport w jedną stronę, czekanie na miejscu. Nie wiem, czy mogłaś uczestniczyć w tych zajęciach, czy nie, no ale musiałaś tam być na pewno. Potem powrót, potem ćwiczenia w domu. Jak ty sobie to wszystko poukładałaś?
0: Powiem ci tak, że no ja wtedy nie pracowałam. Chłopcy nie chodzili do przedszkola, więc mieliśmy codziennie jedne, dwa zajęcia. Więc no nie było tego aż tak dużo, tak? No jechałam na godzinę, dwie. Największy problem był z głową, nie? Żeby sobie z tym poradzić, poukładać to w głowie i się po prostu najzwyczajniej w świecie ogarnąć, bo no ale właśnie gdyby nie moja mama, to nie wiem, jakby to było, bo mama mówiła: córcia, płaczemy w nocy, w dzień walczymy, nie? To nie możemy, nie pomożemy tak chłopcom, jak będziemy płakać w dzień, musimy, telefony, nie? Wieczorem będziemy płakać, nie? Jak potrzebujemy, jedziemy z tym. Więc ona dzwoniła, ja dzwoniłam, umawiałyśmy, jeździłyśmy, no. I to był największy problem, tak z dobry miesiąc, dwa, to taka byłam mocno rozbita, bo jeszcze dodatkowo na zajęciach był problem z jednym z synków, z Jaśkiem, który bardzo taki był w autoagresji, rzucanie głową, ryk, że ja nie mogłam rozmawiać z panią terapeutką, rzucał mi się tam, musiałam uważać, żeby mi nie zrobił krzywdy albo sobie, no zależy, co tam robiliśmy, wiadomo. I to mnie wykańczało. Ja po takich jednych zajęciach miałam wrażenie, że już cały dzień minął, nie? Już chciałam iść spać. Więc no, to było trudne.
1: Gdy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to czytałam sobie różne wypowiedzi mam dzieci w spektrum i często te mamy mówiły, pisały, że diagnoza była jakaś taka uwalniająca, że to był moment trudny, ale też przełomowy, bo później już było łatwiej. Czy ty też teraz z tej perspektywy tak na to patrzysz?
0: Nie, ona dla mnie nie była uwalniająca. Ona dla mnie była szokująca, ona dla mnie była tragiczna. Ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jakby była to taka trampolina na dnie, na który spadłam, bo dla mnie to było takie po prostu tragedia, to dla mnie była, nie?
1: A ty wiedziałaś dużo na ten temat? W ogóle
0: nic nie wiedziałam
1: na
0: ten temat. Ja myślałam, że dzieci spektrum bujają się i nie reagują na nic, że to są takie dzieci totalnie zamknięte. Nie wiedziałam, z czym to się je. Ale z perspektywy czasu właśnie mówię, że to taka była trampolina do mojego nowego, lepszego życia. Do mojej lepszej mnie po prostu, nie? Że dzisiaj przez ten rok zrobiłam taki progres w sobie, że aż jestem z siebie dumna i aż mówię o tej diagnozie, że ona była dzięki niej, że ona tak mówię, że jestem jej wdzięczna w jakiś sposób, nie? Bo oczywiście jest trudno, mamy duże braki do rówieśników, nadal dużo mamy zajęć, ale ona dużo dobrego robi i wierzę, że to wszystko się naprostuje, bo widzę, jak, w jakim kierunku to zmierza. I gdyby nie ta diagnoza, to my

0: Nigdy byśmy tą drogą nie szli, ja bym nigdy tą drogą nie szła, byśmy gdzieś tam zbaczali. No wiadomo, że zobaczymy, jak to będzie, ale dzisiaj mam takie przekonanie, że dużo dobrego to zrobiło.
1: A czyli bardzo dużo optymizmu w tobie jest.
0: Bardzo dużo optymizmu. Weszłam w różne takie, no bo postawiłam na siebie, żeby po prostu zadbać przede wszystkim o swój dobrostan taki naprawdę stuprocentowy, bo mówię, no jak ja nie będę po prostu motorem,
1: ty jesteś fundamentem, czyli musisz zadbać o swój dobrostan fizyczny, psychiczny, odpoczynek, jedzenie, picie, żeby mieć siłę dla nich siłę do tej walki.
0: Tak, więc pierwsze co, to pierwszą taką zmianę, mam wrażenie, to było rozstanie z tatą chłopców. Potem było mi lżej, bo już miałam jedną walkę mniej na co dzień. I to mi na pewno pomogło, żeby czuć się lepiej na co dzień. A później to poszłam gdzieś w takie poznanie siebie. Też zaczęłam ćwiczyć jogę, no też trochę ze względu na kręgosłup. Wiadomo, chłopcy już są coraz ciężsi, a nadal mają jakieś napady
1: ja
0: złości.
1: Właśnie noszę ortezę na odcinku lędźwiowym, więc doskonale to znam.
0: Tak, no i yoga dała mi dużo spokoju i też nowego partnera, dojrzałego emocjonalnie, który bardzo dużo daje mi tego spokoju, wsparcia, przy którym jestem taka po prostu pewna dzisiaj, pewna jutra i jest tak miło po prostu w takim codziennym dniu.
1: A czego ten rok z hakiem ciebie nauczył jako mamę?
0: Jako mamy. Na pewno dużo cierpliwości. To nigdy nie sądziłam, że będę kiedyś taka cierpliwa. Dużo takiej samoregulacji, no bo przy dziecku, które się gdzieś tam wydziera, wygina, w jakąś taki amok wpada, no to teraz no ja nie mogę wpaść w nerwy, bo to mu nie pomoże. Ja muszę dać tą energię spokoju, więc na pewno tego się nauczyłam. No myślę, że to takie dwie największe umiejętności.
1: A czy dzięki diagnozie, czy dzięki temu, że chodzicie na tyle różnych zajęć, że rozmawiasz z ekspertami, lepiej rozumiesz chłopców? Lepiej możesz do nich dotrzeć?
0: Nie. Ja uważam, że od pierwszych dni ich życia ich świetnie rozumiałam. I reagowałam na potrzeby w danej chwili. No nie wiem, coś trzeba było, nie wiem, jakiś był problem, no to wymyślałam, co i jak z tym działać. Kombinowałam raz tak i patrzyłam, jak się zachowują. I mi to świetnie wychodziło. Także ta diagnoza w tym mi nie pomogła. Mi pomogła po prostu z takim wybudowaniem naszej przestrzeni spokojnej, stabilnej. I też w zadbaniu i dokształceniu się też w takim zdrowiu swoim, tak? Czyli w różnych takich badaniach bardziej specjalistycznych, zadbaniu o jelita tak bardzo indywidualnie, imiennie, że tak powiem. Czy też poszliśmy w takie terapie energetyczne biorezonansem, trikombinem, no to po prostu jest mistrzostwo świata. Potem jakie ja widziałam efekty u Jaśka, a potem moje pierwsze łzy szczęścia były po dwóch spotkaniach. Moje dziecko po prostu z chłopca, które biegało po plaży jak opętane, po prostu nie zainteresowane ani plażą, ani morzem, ani no niczym kompletnie. Po dwóch spotkaniach ono ze mną siedziało na brzegu plaży, patrzyło ze mną na morze, odwróciło się do mnie, przytuliło mnie, miziało się jak taki kotek, wtuliło i to trwało 5-10 minut, bardzo długo, a nigdy tego wcześniej nie było, nie? Buziaczki były pierwsze potem.
1: Piękna chwila.
0: Tak, to wtedy tak mówię, rycz, możesz. Tak, także też się uczę tego płakania i tych emocji i tego właśnie też

0: mnie uczy ta choroba, nie? Żeby tak się dać sobie na to przestrzeń.
1: Dużo mówisz o tym, że wiele robisz dla chłopców, że trochę, zwłaszcza na początku, nie było tam przestrzeni na twoje emocje, bo była przestrzeń na działanie po prostu, na to, żeby rozpocząć walkę o lepszy dobrostan, rozwój, zdrowie chłopców. Teraz widzę, że jesteś szczęśliwa, spokojna, taka poukładana, też pogodzona z tą sytuacją, tak cię odbieram. A na tym pierwszym etapie, gdzie tam była przestrzeń w ogóle, chociażby na to, żeby sobie popłakać?
0: No, do poduszki. Pamiętam, jak zakładałam sobie na uszy słuchawki, puszczałam sobie jakąś spokojną muzykę, czy jakieś mantry, czy jakąś taką relaksację, żeby się tak ukoić trochę. I płakałam wtedy. No, tak było.
1: A co udało wam się wypracować przez ten ponad rok?
0: Jeśli chodzi o efekty chłopców, tak? No bardzo dużo. Kontakt wzrokowy to przede wszystkim. No chłopcy nadal nie mówią, ale komunikują, już biorą za rękę, zaprowadzają do tego, czego chcą. Pojawiły się pierwsze zabawy, że zaczynają siebie dostrzegać. Stasiu, który był chłopcem bardzo zamkniętym, takim obojętnym na wszystko. Zjadł, co mu dałam, nie wiem, ubrał, co mu dałam, reagował na wszystko po prostu, okej, mama, jak chcesz. Teraz protesty są pierwsze, więc to jest trudne i
1: piękne.
0: Zarazem piękne, no bo o to chodziło. A Jasiu z kolei się bardzo uspokoił. Dziecka właśnie takiego autoagresywnego, który walił głową w podłogę. Jest po prostu taka cudna żabka się zrobiła, która się tuli, przychodzi i patrzy w oczy. No jeszcze mama nie mówi, ale
1: czekamy na to.
0: Czekamy. Może jutro.
1: A jakie są twoje ulubione cechy twoich synków? Takie indywidualne. Jacy oni w ogóle są? Bo wiesz, często bliźniaki są wrzucane do jednego worka, traktowane trochę... Ja usłyszałam kiedyś w przychodni od jakiejś pani, która mnie mijała, że to są klony. A jeszcze nie spotkałam mamy bliźniąt, która by powiedziała, że jej dzieci są takie same. Moje też nie są. Więc jestem bardzo ciekawa, jacy są twoi chłopcy?
0: No, moi chłopcy to są różni z wyglądu, to już na pierwszy rzut oka, bo jeden jest, mówią, że blondyn, a drugi jest czarny i ma oczy jak węgle, że nawet nie widać, gdzie ma tęczówkę, źrenice takie czarne ma oczy. Drugi ma brązowe, jest to jaśniejszy. No, według mnie nie blondyn, tylko szatyn, ale dobra, jest. I właśnie Staszek jest bardziej taki opanowany. Mój dziadek świętej pamięci mówił na niego elegant, bo on zawsze jest taki wyprostowany, taki ostrożny, że no na przykład jak mieliśmy pierwsze zajęcia hipoterapii na konikach, no to nie usiadł. Płakał, się denerwował, nie chciał. Ale za drugim razem już tak, czyli on musi nabrać do wszystkiego trochę czasu. Czyli najpierw pomyśli, a potem zrobi. Jasiek jest zupełnie odwrotnie. On najpierw zrobi, potem pomyśli. I on jest taki... No dużo jest z nim takich czasami kłopocików, bo tu histeria jakąś zrobi, tam trochę nakrzyczy, tam trochę tam wymusi. Ale potem właśnie przychodzi jest taki przytulaśny jak żabka. Staszek jest taki, że on robi, jakby to powiedzieć, granice takie stawia, kiedy on chce. A Jasiek zawsze chce. Tak się uleje jak taka żaba i buźki daje. Także są zupełnie inni. Temperament zupełnie. Ja się śmieję, bo ja tańczyłam w zespole pieśni i tańca. No i marzę, żeby moi chłopcy też należeli do tego zespołu, bo uważam, że taki zespół to wszystko, czego brakuje, czego potrzebuje taki młody człowiek, że i przyjaźnie, i wyjazdy, i ruch, i poczucie rytmu, tak, no, no, tak, i jeszcze do tego tradycja.
1: Praca w zespole.
0: No,
1: praca jeszcze z sukcesem, z porażką, trochę jak w sporcie. Tak.

0: Tak, i z tremą, bo na scenie, no więc naprawdę jest mnóstwo, więc bardzo mi zależy. Zobaczymy, jak to będzie. No
1: A
0: więc się
1: lubią
0: śmieję.
1: muzykę?
0: Lubią. Ja się śmieję, że Stasiu będzie tańczył Księstwo Warszawskie, które jest takie dostojne, eleganckie, a Jasiek będzie brany do górali i będzie skakał przez te wszystkie
1: No to
0: lagi
1: dobrze, bo przynajmniej nie będą ze sobą rywalizowali o rolę.
0: i inne.
1: A ty, gdy dowiedziałaś się, że będziesz mamą bliźniąt, to byłaś w euforii czy bardziej w strachu?
0: Och. To było ciekawe, bo to było. Nie wiem, jak to opisać. W takim szoku byłam, że się zapętlałam. Ale jak? Ale co? I dzwoniłam do tam znajomych, koleżanek, no bo rodzinie to chciałam powiedzieć, no tak, cztery oczy. I się nerwowo chichotałam. I tak się bardzo z tego śmiałam. I one się śmiały. I to takie było nieśmieszne. Tak samo jak się dowiedziałam, że chłopcy będą, to też mi była cała impreza, gdzie wybuchły balony i tam konfety, i też chodziłam, mówię, niemożliwe, bo byłam przekonana, że parka będzie. I też chodziłam, niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe, więc takie nerwowa czkawka taka chyba, myślę. No i tak z miesiąc musiałam sobie to ugruntować w głowie i się z tym oswoić, bo jednak było to dla mnie stresujące.
1: Jest wiele rad, teorii, jak należałoby wychowywać bliźniaki, czy ubierać jednakowo, czy nie, jak budować indywidualne relacje z nimi, jak właśnie wspierać tę indywidualność, ale też wspierać ich relacje taką w rodzeństwie. A jaki jest twój autorski sposób, styl macierzyństwa, wychowywania bliźniąt?
0: Myślę, że na pierwszym miejscu bezdyskusyjnie konsekwencja. I to we wszystkim. Kojenie, przytulanie, ale nie uleganie szantażom, takim manipulacjom. I to buduje spokój, bo dzieci wtedy wiedzą, czego się spodziewać po mamie, tak? Wiedzą, jaka będzie reakcja, że jak mama mówi nie, to jest nie. Nie? I to taki buduje. Czasami ludzie się dziwią, jak opowiadam jakieś sytuacje, że nie pozwoliłam, nie ugięłam się, ale jak obserwuję, jak to na nich działa, to jest coś niesamowitego. Oni nie mają nerwów, bo po prostu ja zabieram, ja wyłączam i nie ma dyskusji, jakby nie ma pretensji, bo oni rozumieją, że nie. No mama powie, że nie, to nie. Także to
1: Czyli
0: myślę, że
1: poczucie
0: jest.
1: bezpieczeństwa.
0: Myślę, że tak.
1: Gdy przeglądałam sobie twój Instagram, przygotowując się do naszego spotkania, to oglądałam zdjęcia z ostatnich urodzin chłopców i tam napisałaś, że to najpiękniejsze i najtrudniejsze lata twojego życia. To co było najpiękniejsze i co było najtrudniejsze?
0: Najtrudniejsze to wtedy na tamten moment miałam na myśli pierwszy miesiąc życia, kiedy chłopcy byli w szpitalu.
1: Bo są wcześniakami.
0: Tak, wcześniakami. Urodzili się w 33 tygodniu. Całe szczęście tak wszystko było dobrze, bo no, nie było respiratorów, no, ale jednak było wspomaganie oddechowe. No, byli w inkubatorach, więc nawet jeśli mówiono mi, że to jest
1: Ta lepsza wersja.
0: stan, tak po prostu jest i to tylko, no, to nic takiego, no to jednak mama nie czuje się komfortowo, jak idzie jeszcze pocięta, ledwo idzie, albo jedzie na wózku i ogląda dziecko jedno i drugie i nie wie, na którym się skupić. Nie, to było najtrudniejsze i to takie też poradzenie sobie z tym, co bym chciała, co jest, czyli chciałam więcej mleka, było mniej mleka, no to tam zasuwałam z tym laktatorem i zadowolona, że już jest tyle, co pani mówiła dzień wcześniej, no ale dzisiaj już trzeba było więcej. Ja mówię, kurczę, no nie chcę tego modyfikowanego, dawaj więcej. No i zadowolona znowu, że mam więcej, a ona znowu, że zabrakło. No i to było takie trudne. No. I oglądanie ich jak takie ptaszki małe, takie. Ja mówię, kurczaki bez piór, bo tacy byli malutcy.
1: Takie pisklaczki.
0: Takie, tak. Mm.

0: A najpiękniejsze chwile?
1: A najpiękniejsze to już te wszystkie chwile później. To oglądanie, patrzenie na nich każdego dnia, no to nawet chociaż w sumie, jak sobie teraz tak pomyślę, to byłam najszczęśliwsza, jak widziałam przy piersi. To chyba to były najpiękniejsze chwile. Ciężko było odstawić. To było piękne.
0: A
1: No
0: co jest?
1: i to przytulenie wtedy na tej plaży, kiedy nastąpił taki zwrot akcji, kiedy właśnie się zaczęli tulić. No.
0: A co jest twoją super siłą jako mamy bliźniąt?
1: Super siłą. Nie wiem. Nie wiem, chyba to, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, jeśli chodzi o załatwienie czegoś dla chłopców. Ostatnio była taka sytuacja, że zadzwoniłam do laryngologa w sprawie więzidełek, mieliśmy tam sprawdzić i miałam się umówić na wizytę, bo to najlepszy laryngolog. Ja mówię, dobrze, dzwonię. Doktor nie przyjmuje zapisów, bo ma za dużo pacjentów. No i za miesiąc byliśmy przyjęci. Tak tam nakombinowałam, zakręciłam w rozmowie i się dostaliśmy. Także po prostu jak nie drzwiami, to oknem.
0: A jaką ty jesteś mamą?
1: A jaką jestem mamą? Myślę, że taką bardzo dbającą, taką ciepłą. Myślę, że daję im ogrom miłości i staram się być mamą, która jest wyważoną mamą, która oprócz tych zasad i konsekwencji daje dużo w zamian ciepła i wsparcia i zrozumienia, i taką mamą, która się rozwija cały czas, która chce coraz lepiej dla chłopców. Słucham dużo różnych podcastów. Jak dzieci jakoś tak, nawet nie chodzi o spektrum, tylko jak wspierać w
0: Ich rozwój.
1: rozwoju, tak, żeby one nie wyrosły na takie osoby, no nie wiem, zakompleksione, zamknięte, bojące się, no, czy przede wszystkim stawiam też, jeszcze za szybko, ale już staram się, żeby emocjonalnie byli dojrzali i to jest mój priorytet. Bo sobie wymyśliłam jeszcze, jak byli w brzuszkach, że chcę być sprawiedliwą mamą, ale mówię, nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Dawać tyle samo jednemu, co drugiemu.
0: Oj, to jest chyba rozkmina każdej mamy
1: Tak,
0: bliźniąt.
1: ale wymyśliłam sobie wtedy, że postawię na edukację, że tak powiem, w wyrażaniu swoich emocji. Czyli już teraz zaczynam, bo jak płaczę, na przykład mi tam z rana, to mówię, że rozumiem, że stałeś troszkę gorszym humorem, że mama czasami też tak wstaje, nie ma co się przejmować. Może po południu będzie lepiej, a może za chwilę. Przytul się, daj buźki tam i tak tam, nie? Czyli już tak staram się ich nakierowywać, że to, co czują, jest okej, okay, a nie, że nie przejmuj się.
0: I że wszystkie emocje są tak samo dobre, nie tylko te
1: Tak.
0: pozytywne, jak
1: Tak,
0: nam
1: potrzebne.
0: mówiono w
1: Tak.
0: dzieciństwie, że tylko uśmiech i
1: Tak.
0: to, co fajne,
1: I
0: jest
1: nie
0: dobre.
1: wypada.
0: Tak. I nie
1: Chłopaki nie
0: płacz.
1: płaczą.
0: Tak.
1: To prawda.
0: Tak, wszyscy to pamiętamy, ale fajnie, że świat poszedł do przodu, rodzice mają dostęp do edukacji i
1: Tak.
0: chęci, z tego co obserwuję, albo to może moja bańka, ale spotykam coraz więcej rodziców, którzy właśnie tak podchodzą do swoich dzieci. Chciałam cię jeszcze zapytać, co to właściwie znaczy spektrum autyzmu? Tak z twojego punktu widzenia, mamy, która już ma ten ponad rok z hakiem doświadczenia, wiele spotkań z ekspertami, no kontakt z synami to przede wszystkim. Bo z jednej strony ten temat jest modny i to hasło spektrum, neuroróżnorodność pojawia się wszędzie, ale z drugiej strony to ja mam wrażenie, że cały czas bardzo niewiele wiemy na ten temat.
1: Znaczy, dla mnie to jest niezrozumiałe zagadnienie spektrum.

0: autyzmu, bo nie rozumiem cały czas, jak można wrzucić do jednego worka dziecko, które siedzi w kącie, się buja, nie ma z nim kontaktu, jest autoagresywne, zachowuje się, brzydko mówiąc, jak zwierzę, bo są takie dzieci, które atakują swoich rodziców, gryzą do krwi nawet. No, takie straszne są przypadki. No i są takie dzieci, moja koleżanka ma taką córkę, która pięknie mówi, tam się świetnie tam no, komunikuje, tam jakby no na pierwszy rzut oka normalne dziecko, że tak powiem. Może głupio powiedziałam.
1: Normatywne.
0: Dobrze. Ale też jest spektrum autyzmu. No i dla mnie to jest za duży rozstrzał, że to powinno się jakoś rozgraniczyć. No, a się tego nie rozgranicza. No, jak ja bym to miała opisać z perspektywy mojej i mojego przypadku, no to ja bym opisała, że jest to... No, dla mnie to jest przebijanie się do świata dziecka po prostu. Jest to jakaś szyba, którą trzeba wybić. Dziecko widać, jest blisko, ale nie mamy kontaktu, czyli nie mieliśmy na początku kontaktu wzrokowego, a teraz jest, więc już troszkę rozbiliśmy tą szybę. Teraz trzeba zacząć mówić, ale już pokazujemy, więc już jest znowuż bliżej. Nie wiem, czy to taka dobra odpowiedź.
1: Tutaj nie ma złych odpowiedzi, to jest twoja odpowiedź. Ja dzięki twojej odpowiedzi bardziej rozumiem, o co chodzi. Też myślę, że taką książką, która jakoś mnie wprowadziła w ten temat, była książka Wczoraj byłaś zła na zielono. Chociaż to znowu jest jeden przypadek jednej mamy, jednej córki opisany. Mm-hmm. A tak jak mówisz, ten wachlarz różnych możliwości w spektrum jest tak szeroki, że trudno tutaj kogokolwiek do kogokolwiek porównywać. To jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, o czym ty dzisiaj marzysz?
0: O tym, żeby moje dzieci powiedziały mama.
1: No to trzymamy za to kciuki i obiecaj, że jak to się wydarzy, to napiszesz do mnie.
0: Dobrze.
1: Dobra? No to umówione. A dzisiaj gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje była Aleksandra Lau. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję ci pięknie.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu Emocje.

serce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę.